kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie.

0: dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
2: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
4: Mateusz Dobrowolski
0: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Może się ze mną zgodzicie, a może nie, ale myślę, że czasami warto poznać jakieś stare, zapomniane słowa, zwłaszcza takie, które ładnie brzmią. Myślicie, że warto? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Zgadzacie się raczej, tak jak słyszę. No właśnie, chyba warto. Jak sądzicie, po co i dlaczego? Dlaczego warto poznawać stare, zapomniane słowa? Pomyślcie o tym i możecie o tym też porozmawiać po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka. A w tym odcinku będzie mowa o wyrazie rozbrat. Znacie to słowo? Rozbrat? Wiecie, co ono znaczy? Jak myślicie? Czy rozbrat z czymś się wam kojarzy, z jakimś innym wyrazem? Słyszycie brata w rozbracie i bardzo dobrze, bardzo słusznie, bo właśnie słowo rozbrat pochodzi od wyrazu brat. Kto to jest brat? Brat to jest nasz brat, czyli syn naszych rodziców. Czy jesteśmy dziewczynką, czy chłopcem, możemy mieć brata, czyli syna naszych rodziców. Ale kiedyś bratem nazywano też po prostu drugiego człowieka, zwłaszcza takiego, którego lubimy i szanujemy. Na przykład mówiono, jesteś mi bratem, tak mógł powiedzieć kolega do kolegi. To znaczy, bardzo cię lubię, bardzo cię szanuję. Albo też mówiono, kochajmy się jak bracia, czyli bądźmy dla siebie mili, szanujmy się, nawet jeżeli nie jesteśmy spokrewnieni, nie tworzymy rodziny, tylko po prostu znamy się, ale lubimy się i się szanujemy. I teraz właśnie od słowa brat w tym drugim znaczeniu, czyli w znaczeniu człowiek lubiany i szanowany, powstało słowo rozbrat. Czy macie jakieś pomysły, co może oznaczać roz w tym słowie? Roz, albo w jakich innych wyrazach słychać to roz? Na przykład w wyrazie rozjechać się, słusznie, albo rozkruszyć się, albo rozciągnąć się. Bardzo dobre przykłady, czyli cząstka roz wskazuje na rozejście się, rozsunięcie się, zwiększenie odległości. No i teraz połączmy tego brata z tym znaczeniem cząstki roz. Rozbrat to jest taki stan, gdy ci bracia, czyli ludzie, którzy się lubią i szanują, rozchodzą się. Dlaczego? No na przykład dlatego, że przestają się lubić albo szanować. Mówimy, że ktoś bierze z kimś rozbrat. Gdy przestajemy się lubić i szanować, no to zwykle niestety się kłócimy. Czyli rozbrat to jest bardzo często niezbyt dobra rzecz, gdy ludzie zaczynają się kłócić i przestają się lubić. Można też powiedzieć, że bierzemy rozbrat z czymś, czyli przestajemy się czymś interesować. Na przykład ktoś oglądał telewizję, bardzo to lubił, ale znudziło mu się to i zupełnie przestał oglądać telewizję. I wtedy powiemy, że ktoś wziął rozbrat z telewizją. I to akurat jest dobry rozbrat, bo zbyt dużo telewizji to naprawdę nic dobrego. Jaki stąd wniosek? Są rozbraty lepsze? Wtedy, gdy rezygnujemy z czegoś mało wartościowego, na przykład gdy bierzemy rozbrat z telewizją, i są rozbraty gorsze, gdy się z kimś zaczynamy kłócić, przestajemy się lubić. Na przykład, gdy bierzemy rozbrat z przyjacielem, to nie jest dobry rozbrat. Gdy już wiemy, czym jest rozbrat i gdy wiemy, że są rozbraty lepsze i gorsze, możemy coś zrobić i to wam właśnie proponuję jako zadanie bojowe. Wymyślcie trzy przykłady rozbratu dobrego.

Ego, czyli korzystnego dla nas i trzy przykłady rozbratu niedobrego, czyli niekorzystnego dla nas. Pomyślcie o trzech takich sytuacjach i trzech innych i nazwijcie te sytuacje, opowiedzcie o nich używając słowa rozbrat. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na frazeologię.
1: Trudne słowo?
0: Trudne, ale się tym nie przejmujemy, bo frazeologię dobrze znamy. A jeśli nie tak dobrze, to właśnie dziś jest czas na to, żeby poznać ją lepiej. Mamy takie specjalne powiedzenia w języku polskim i te powiedzenia to są frazeologizmy. Chodzi o to, że mówimy czasem coś, co znaczy coś innego, niż by nam się wydawało. Na przykład mamy różne powiedzenia związane z wyrazem koci.
1: Znacie ten wyraz koci?
0: Co to znaczy koci? Co może być kocie? Może być koci ogon, czyli ogon kota, bo koci to znaczy kota. Koci ogon jest zwykle długi, dość często puchaty, może się nastroszyć. Może być koci krok, taki elegancki, płynny, zwinny. Mogą być kocie ruchy, bardzo, bardzo zwinne właśnie, bo koty poruszają się z gracją, czyli ładnie, elegancko. Mogą też być kocie oczy. Wiecie, jakie to są kocie oczy? Takie oczy, które widzą w ciemności, albo takie, które się świecą, to prawda. Ale nie tylko. No i właśnie dochodzimy

do tych naszych powiedzeń, do frazeologii. Bo czy wiecie, że kocie oko to nie tylko jest nazwa prawdziwego oka jakiegoś kota, ale kocie oko to też jest nazwa takiego specjalnego kamienia, który jest zielony w różnych odcieniach zieleni i ma taką jakby kreskę. Taką kreskę, którą też widać czasem w oczach prawdziwych kotów, zwierząt. Dlatego właśnie ten kamień, dlatego że przypomina oko prawdziwego kota, nazywa się kocie oko. Ale z okiem, tym, którym się widzi, nie ma nic wspólnego, no bo jest kamieniem. Mówimy też czasem, że ktoś, jakiś człowiek, ma koci wzrok, albo sowi wzrok, albo sowie bądź kocie oczy. Czy wiecie, co to znaczy, gdy tak mówimy? No to znaczy, że ktoś świetnie widzi w ciemnościach, bo koty i sowy mają oczy tak właśnie zbudowane, że doskonale umieją rozpoznać różne rzeczy nawet wtedy, gdy jest ciemno, także człowiek nic w takiej ciemności nie widzi. Z wyrazem koci wiąże się jeszcze inne powiedzenie. Mówimy o niektórych dziewczynkach, kobietach, że to kocie mamy. Kim jest kocia mama? Czy to jest mama kotów? No nie, oczywiście, że nie. Żaden człowiek, żadna kobieta ani dziewczynka nie jest mamą prawdziwą żadnego kota, bo mamą kota jest kotka. Mamą zwierzęcia jest zwierzę. Ale gdy ktoś, człowiek, bardzo lubi koty i opiekuje się nimi, dba nie tylko o te koty, które ma w domu, ale też o koty, które mieszkają w piwnicach, może na podwórku. Gdy ktoś bardzo, bardzo lubi te koty i o nie dba, to o kimś takim mówi się kocia mama. To były bardzo przyjemne powiedzenia związane ze słowem koci, prawda? Ale jest też coś mniej przyjemnego. Jest powiedzenie kocia muzyka. Co to jest kocia muzyka? Przecież koty nie grają na żadnych instrumentach. Ale czasem koty potrafią przeraźliwie miauczeć. Czasem nawet skrzeczeć, wydawać dźwięki nieprzyjemne. I gdy ludzie też wydają takie nieprzyjemne dźwięki, to o nich mówi się, o proszę bardzo, kocia muzyka. Tam na tym trzecim piętrze urządzili sobie jakąś imprezę, potańcówkę i słychać kocią muzykę. Takie hałasy, których naprawdę uszy nie znoszą. Czasami też ktoś specjalnie gwiżdże, hałasuje, nawet nie naśladuje muzyki, tylko robi okropny, okropny hałas. I to też jest kocia muzyka. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych rzeczach kotów, czyli o różnych kocich rzeczach. Może o wzroku, poruszaniu się, a może jeszcze o czymś innym. I spróbujcie naśladować koty właśnie pod względem tego, na przykład jak się poruszają. Możecie się też przebrać za koty, możecie miauczeć jak koty. Za każdym razem, gdy będziecie opisywać siebie, to co robicie, to jak wyglądacie, używajcie słówka koci, które pasuje właśnie do kotów. I przećwiczcie też różne sytuacje z frazeologizmami, czyli z tymi powiedzeniami ze słowem koci. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka z podróży po Polsce. Do was mówię, a dlatego z podróży, że przejeżdżałam ostatnio przez różne ciekawe miejscowości i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o nazwach tych miejscowości. Wydały mi się naprawdę ciekawe, no bo posłuchajcie tylko. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Słyszeliście kiedyś o takich nazwach? Ciekawie brzmią, tak jakby szeleściły, tak bardzo po polsku brzmią. Ale na czym polega? Może nie kłopot, tylko zagadka. Z czym się wiąże zagadka dotycząca tych miejscowości? Ano, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ten Bydgoszcz, czy ta Bydgoszcz, to jak byśmy odpowiedzieli? Łatwo to zrobić? No niełatwo. Można tylko zgadywać. Czy to jest, tak by się wydawało, ten Bydgoszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ten Choroszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ta Chodzież tak jak na przykład ten papież? Tak by się wydawało, gdybyśmy mieli spojrzeć tylko na budowę, na wygląd tych nazw, na to jak je słyszymy. Ale jednak jest inaczej i to po prostu trzeba wiedzieć. To jest ta Bydgoszcz, to jest ta Choroszcz i to jest ta Chodzież. Takie nazwy miejscowości. To jest ta Bydgoszcz, tak jak na przykład ta Młodzież, ta Odzież. No i teraz, co z tego wynika dla nas? Już wiemy, jeżeli będziemy pamiętać, że to jest ta Bydgoszcz, już wiemy, jak tej nazwy używać w różnych zdaniach. Na przykład, dokąd jedziemy? Do Bydgoszczy. Skoro do Młodzieży, to też do Bydgoszczy, do Chodzieży i do Choroszczy. A o których miejscowościach myślimy? Skoro myślimy o Młodzieży, tak powiemy, to też myślimy o Bydgoszczy, o Chodzieży i o Choroszczy. A którym miejscowościom się przyglądamy? Skoro przyglądamy się tej Młodzieży, to też tej Bydgoszczy, tej Chodzieży i tej Choroszczy. Proste? Proste, jeżeli tylko pamiętamy, że to jest ta Bydgoszcz, ta Choroszcz i ta Chodzież. Tak samo jest z nazwami Żmudź i Trzebież. To też jest ta Żmudź i ta Trzebież. Więc proponuję wam, żebyście teraz sami spróbowali użyć tych nazw miejscowości ta Żmudź, ta Trzebież w zdaniach. Te zdania to przypomnijmy sobie. Jedziemy do, myślimy o, przyglądamy się jakiejś miejscowości. Na pewno uda wam się doskonale zrobić to zadanie, a przy okazji możecie na mapie sprawdzić, gdzie w Polsce te miejscowości są. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Może tam kiedyś pojedziecie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi pani Literka i proponuje wam od razu rozmowę o nazwach różnych piosenek. Ale nie chodzi mi wcale o tytuły piosenek, bo w tym jesteście lepsi ode mnie. Moglibyście podać tyle tytułów, ilu na pewno ja nie znam. Chodzi mi o coś innego. Na przykład, czy wiecie, czym jest berżeretka? Pierwsze słyszycie? Ja też do niedawna nie znałam tego słowa, ale już się nauczyłam. Berżeretka, powtórzcie, berżeretka, ładnie brzmi, prawda? Więc berżeretka to jest nazwa takiego specjalnego rodzaju piosenki, piosenki o miłości. Takiej lekkiej, wesołej piosenki. Berżeretki można śpiewać na ulicach, w różnych kawiarniach. Kiedyś berżeretką nazywano też taki taniec, dość szybki taniec, modny dawno, dawno temu. I to był taniec, którym również wyrażano miłość. Więc berżeretka to jest nazwa i piosenki, i tańca. O takich właśnie wyrazach myślałam, gdy przygotowywałam się do tego dzisiejszego odcinka, do rozmowy dzisiejszej z wami. Znacie jeszcze jakieś inne rodzaje piosenek? Słyszę, że ktoś mówi szanta. Tak jest. Szanta to jest specjalna pieśń śpiewana przez żeglarzy w rytm pracy. A w ogóle też szanta to jest każda piosenka żeglarska. Może wasi rodzice śpiewają szanty, a może kiedyś gdzieś słyszeliście, na przykład w radiu, jakieś szanty. Szanty są bardzo charakterystyczne, czyli trudno je pomylić ze wszystkimi innymi piosenkami. Wyróżniają się. Są rytmiczne, takie mocne, bo żeglarze, gdy płyną statkiem i muszą wykonywać ciężką pracę, to tymi mocnymi pieśniami właśnie pomagają sobie w pracy. Więc szanta to jest mocna pieśń żeglarska, marynarska. Jest też takie słowo szansonetka. Szansonetka, słowo, które przyszło do języka polskiego z języka francuskiego. I szansonetka, z francuskiego chanson, czyli piosenka, to jest taka wesoła, właśnie lekka bardzo piosenka, śpiewana w kabaretach, różnych kawiarniach, o różnych mało ważnych sprawach. Szansonetki śpiewa się po to, żeby odpocząć od różnych kłopotów. Mamy jeszcze taki wyraz przyśpiewka. Słyszeliście kiedyś przyśpiewki? Może byliście kiedyś na jakimś weselu, czyimś weselu? Właśnie na weselach śpiewa się przyśpiewki, czyli takie krótkie piosenki, często ludowe,

to ty się je śpiewa, te przyśpiewki, żeby zachęcić na przykład na weselu młodą parę do tego, żeby się pocałowała, albo żeby coś razem mu państwo młodzi zrobili. Przyśpiewki opisują często różne wyobrażone sytuacje, na przykład gdy życzymy młodej parze na weselu, żeby, no, czegoś możemy życzyć, czegoś dobrego. Na przykład, żeby dobrze się wiodło młodej parze, to śpiewamy specjalne przyśpiewki. Krótkie piosenki z jakimiś życzeniami, z jakimś konkretnym tematem. Być może słyszeliście też kiedyś przyśpiewki góralskie. O, to jest też osobny gatunek. Tak samo, krótkie piosenki ze specjalnymi życzeniami i na specjalny temat. No właśnie, i ciekawa jestem, czy znaliście te wyrazy, które dzisiaj wam opowiedziałam, o których też wam powiedziałam to i owo, czyli berżeretka, szanta, szansonetka, przyśpiewka. A może znacie jakieś utwory, jakieś prawdziwe berżeretki, szanty, szansonetki, przyśpiewki? Jeśli znacie, to nauczcie swoich kolegów i swoje koleżanki tych właśnie piosenek i pośpiewajcie sobie razem. A jeśli nie znacie, to poproście panią bądź pana w przedszkolu, żeby znaleźli wam takie właśnie piosenki. Nauczcie się ich wszyscy i śpiewajcie, bo śpiewanie jest bardzo dobre, prawie tak samo dobre jak rozmawianie o języku polskim. Powodzenia i do usłyszenia!

0: babcia kurka, kurka złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: Że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stanął świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządnie.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Martyna Chuderska, Filip Górski. Witamy. 14 maja. Minęła 7:00.

0: dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli.
2: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.

0: odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
2: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam życzenie.

0: Bella, Gaston i wiele, wiele innych postaci. Piękna i bestia. Taką piosenką przywitaliśmy się dzisiaj o poranku. A te przytoczone imiona to nie przez przypadek, proszę Państwa, bo dzisiaj będziemy zastanawiać się w poranku do godziny 9, skąd imiona się biorą i czy przywiązujemy, a jeśli tak, to dlaczego, wagę do tego, jakie imiona nadajemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu i do rozmów na ten temat, bo pochodzenie imion zazwyczaj związane jest z różnymi kulturowymi, ale też językowymi, historycznymi tradycjami. I ciekawa jestem, jak to w Waszych rodzinach wygląda. Czy sięgacie do księgi imion, nadając imiona na przykład nowym członkom rodziny i czy tylko ludziom imiona się nadaje? Na pewno nie. Zwierzaki mają swoje imiona, ale bardzo często też różne przedmioty. Co to oznacza? Dlaczego wymyślamy imiona na przykład samochodom albo jachtom? Przecież tak bywa. Czasami zjawiska atmosferyczne też imiona mają. Kiedyś o tym rozmawialiśmy z jedną z pań z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyże, niże mają piękne imiona. Na pewno sprawdzając pogodę dzisiaj zwrócimy na to uwagę. 22 645 20 55. Przypominam numer telefonu do studia, a także adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że dzisiaj będę miała przyjemność z niejedną osobą na ten temat podyskutować. Będzie można też zdobyć zaproszenia do jednego z teatrów. O godzinie 7:30 zaprosimy dorosłych do wzięcia udziału w rodzinnym budziku, a po godzinie 8:00 będziemy mieli gościa, z którym na temat pochodzenia imion podyskutujemy. Więc jeżeli będzie Wam przychodziło jakieś pytanie w trakcie audycji do głowy, które chcielibyście gościowi zadać, to pamiętajcie, że jest taka możliwość. Wiem, że niektórzy wskakują już do szkół, do przedszkoli o godzinie 8:00 i potem nie mają okazji z gościem porozmawiać, ale pytania można przesłać do nas po prostu wcześniej albo zadzwonić skrupulatnie. Wszystko z Filipem zanotujemy. Zdaje się, że ktoś już się do nas dodzwonił. Jasi Tymek, dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry.
0: Witam Was serdecznie. Jak wcześniej zadzwoniliście, jeszcze nie zdążyłam podać numeru telefonu, a wy już znacie ten numer, tak? Do radia?
1: Tak.
0: Podobają wam się wasze imiona?
1: Tak.
0: A kto takie imię wymyślił, że Jaś Bóg będzie Jasiem?
1: Bóg.
0: Bóg wymyślił takie imiona? No, być może tak właśnie.

0: Było. A rodzice sięgali do jakiejś wielkiej księgi, czy od razu wiedzieli, że tak nazwą swoich synów? Pytaliście, dlaczego akurat wy macie takie imiona, a nie inne?
1: Tak.
0: I skąd te wasze imiona się wzięły? Tak was słabo słyszę, panowie, jakbyście byli uprzejmi prosto do słuchawki, tak głośno, dziarsko powiedzieć, żeby wszyscy słuchacze też usłyszeli, nie tylko ja.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, moi drodzy. Bo wy po pierwsze jedziecie chyba samochodem, tak?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Tak, mam.
0: I powiedzcie mi, czy wy macie włączony zestaw głośno mówiący?
1: Nie.
0: Nie.
1: Już nie.
0: Już nie. O, to teraz jest zdecydowanie lepiej. A teraz rozmawiam z Jasiem? Czy z Tymkiem?
1: Z Jasiem.
0: Jasiu, czy ty sprawdzałeś kiedyś, albo rozmawiałeś może z rodzicami o znaczeniu twojego imienia?
1: Tak.
0: I czego się dowiedziałeś? Że Jan... To jakie imię? Bo to jest takie imię dość popularne, piękne, od wielu, wielu lat nadawane.
1: Jan Chrzciciel.
0: O, rzeczywiście, od Jana Chrzciciela się wywodzi, tak? Tego się dowiedziałeś? Mhm. A jak myślisz, czy imię też ma jakiś związek z naszym charakterem na przykład? Bo jak szukamy znaczenia imion różnych w księgach, to tam są takie różne podpowiedzi.
1: Tak.
0: I jaki jest Jan? Jaki ty jesteś, Janku? Taki spokojny, pogodny. Pracowity może? Bo ja sobie... Silny Janek. Bo wiesz, teraz zerkam na charakterystykę twojego imienia i księga podpowiada, że Jan jest zazwyczaj spokojny, pogodny, otwarty na ludzi, pracowity, ambitny i bezinteresowny w niesieniu pomocy. Zgadzasz się z tym opisem?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę, że jesteś zadowolony. A jak rodzina i przyjaciele się do ciebie zwracają? Najczęściej, jak do ciebie mówią?
1: Nie mamy reakcji. Trochę się źle zachowuje.
0: A, że... No słuchajcie, nie każdy się zawsze zachowuje dobrze. No, jesteśmy tylko ludźmi.
1: A Bruno to jest dobry.
0: Bruno? Też takie imię? A kto ma na imię Bruno?
1: No...
0: Spośród tutaj najbliższego, w najbliższym waszym gronie?
1: Kolega.
0: Ach, kolega Bruno, rozumiem. Mhm. Janku, Jasiu, no właśnie. Powiedz mi, mój drogi, jak najczęściej się do ciebie rodzina zwraca? Jasiu, Janku?
1: Jasio.
0: I tak najbardziej lubisz?
1: Tak.
0: No to my też tak będziemy mówić w takim razie. Jasiu, a twój brat chciałby też coś dodać na temat imion albo tata? Czy ty dzisiaj... Czyli Tymek, tak?
1: Jeszcze ja jestem.
0: Tak. Słyszę, że tutaj jest jeszcze brat na pokładzie, który ma na imię Tymek?
1: Tak, mam 6 lat.
0: Tymku... A Jaś jest starszy od ciebie, czy młodszy?
1: Młodszy, jestem od niego starszy.
0: Ach, rozumiem.
1: Jestem
0: starszy.
1: Mhm. Tymku? Ma.
0: A powiedz, kto wymyślił dla ciebie imię? Pytałeś? Kto wpadł na taki pomysł, żebyś ty był Tymkiem? Czy mama, czy tata, czy razem tak uradzili?
1: Mama i tata.
0: Mhm. Podoba ci się twoje imię? Tymek to jest

0: Tymoteusz, prawda?
1: Tak.
0: Tymek to zdrobnienie od Tymoteusza. I wszyscy się tak do ciebie zwracają, Tymek?
1: Tak.
0: Mhm. A sprawdzałeś może, jakie jest znaczenie twojego imienia?
1: Nie.
0: To może sprawdzimy szybciutko. Ja mam tutaj taką listę.
2: Mam listę do powieszenia, ale chciałam sobie powiedzieć coś.
0: Mhm.
2: To jest moje imię, ale nie umiem jeszcze pisać.
0: A co na tej tablicy się znajduje?
2: Starby powiesz.
0: Ach, tak słabiutko was słyszę, chłopcy. Nie wiem czemu.
2: Farby.
0: Ach, farby są na tej tablicy. Rozumiem. A wy już potraficie napisać swoje imiona?
2: Tak, ja tylko swoje.
0: Mhm. No to pięknie. Ja tutaj patrzę na pochodzenie i znaczenie imienia Tymek. Ach, nie, bo tutaj jest pomieszało. Pomieszało mi się z Tymonem. Tymon to przecież zupełnie inne imię niż Tymek. Musimy szukać Tymoteusza. To może zaraz uda się znaleźć Tymoteusza, bo to zupełnie dwa inne, odrębne imiona przecież. Tymek i Tymoteusz, prawda? Znacie jakiegoś Tymona?
2: Mam kolegę Tymona.
0: Tymona.
2: Do niego się zwracają Tymon Pendet.
0: Aha. No różne są zdrobnienia od imion i Tymon, i Tymek. Ale można się pomylić, więc trzeba tutaj uważać. A wiecie, kiedy obchodzicie imieniny z kolei? Którego dnia w roku? Czasami bywa tak, że jedno imię ma tylko jeden dzień, kiedy obchodzimy święto, a czasami jest tak, że to jest wiele, wiele dni w kalendarzu. Chłopcy, bardzo wam dziękuję za ten pierwszy telefon. Oj, dużo, dużo nam się tutaj otworzyło tematów wokół imion, więc mam nadzieję, że zachęciliście tym samym słuchaczy do tego, żeby zastanowili się, jak to jest z ich imionami. A chcielibyście... Słucham?
2: Jeszcze fajnie.
0: Jeszcze ktoś z wami jedzie?
2: Tak,
0: Heniu. Kto to jedzie z wami?
2: Heniu.
0: Heniu?
2: Tak.
0: Tak?
2: Mały.
0: A, Heniu jest waszym najmłodszym braciszkiem?
2: Tak.
0: Heniu, czyli Henryk?
2: Tak.
0: Mhm. Takie poważne imię. A ktoś zwraca się do waszego braciszka Henryku?
2: Nie.
0: Raczej nie.
2: Heniu. Mhm. Ktoś się zwraca do Heniu? A my zwracamy się Heniek.
0: Heniek po prostu. Mhm. A wasi rodzice jak mają na imię?
2: Paweł i Ewa.
0: Paweł i Ewa. Jaka piękna rodzina. Paweł, Ewa, najmłodszy synek Henio, tak?
2: Tak.
0: Tymek i Jaś.
2: Tak.
0: No to pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę i bardzo wam dziękuję za telefon. A chcecie kogoś wypozdrowić?
2: Tatę, moich kolegów, mamę, Henia, Jaśka i... moją narzeczoną.
0: Dobrze. A jak narzeczona ma na imię?
2: Pola. Znaczyła tylko jedną, to znaczy Laura.
0: Ach, Laura. Dobrze, to pozdrawiamy Laurę w takim razie. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: 21 minut po godzinie 7. A teraz dodzwoniła się do nas Matylda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No witamy cię, Matyldo. Czy ty lubisz swoje imię?
1: Tak.
0: A kto takie imię wymyślił?
1: Mama.
0: A mama jak ma na imię?
1: Gosia.
0: A sprawdzałyście kiedyś z mamą, co znaczy imię Matylda?
1: Nie, ale chyba mama sprawdzała.
0: Matyldo, a jaka ty jesteś? Jakbyś spróbowała o sobie parę słów powiedzieć.
1: Nie wiem, jak opisać.
0: Trudno opisać.
2: Wesoła, empatyczna.
0: No pięknie. A chcecie... Aha.
2: I uparta.
0: I uparta. Wiecie, że to by się zgadzało, bo ja mam taką tutaj wielką księgę imion i od razu sobie wyszukuję znaczenie poszczególnych. Jest napisane, że Matylda jest zdecydowana, twarda, samodzielna, że doskonale radzi sobie w życiu, innym chętnie pomaga, przekorna, wytrwała, szybko odnajduje się w nowościach, działa z rozmachem i determinacją.
2: Proszę mi uwierzyć, że wszystko, co pani wymieniła, to wszystko jest prawdą.
0: No to bardzo się cieszę, że tak trafiłam na jakąś dobrą księgę imion w takim razie. I że to pochodzenie imienia Matylda wywodzi się od słów macht, siła, władza i hiltia, czyli walka, czyli oznacza kobietę silną i odważną. No i proszę.
1: A moja mama kiedyś czytała taką książkę Ciotka Matylda.
2: Ballada o ciotce Matyldy.
0: I wtedy pojawił się taki pomysł?
2: Dokładnie. Tak. Ja czytałam ją w szkole i tak mi ta ciotka Matylda przeszła w głowę i zainspirowała.
0: Ach. No czasami tak bywa, prawda? Że jakaś postać nas na przykład zainspiruje. Z
1: tak,
0: filmu albo z książki.
1: Tak, żeby ja mam na imię Melania.
0: Melania, piękne imię. Piękne
1: tak,
0: imię.
1: Tak, żeby ja mam tak na imię, a wyszło, że jestem Matylda po mamy stronie.
0: Też na literkę M, prawda? Dziewczyny, a zdarza się, że wy czasami nadajecie imiona jakimś przedmiotom albo zabawkom?
1: Tak.
0: Tak? Macie takie wokół przedmioty albo zabawki właśnie, którym imiona nadałyście?
1: Tak.
0: I kto to jest?
1: Samochodu mogę powiedzieć.
0: Tak? Wasz samochód ma imię?
1: Tak.
0: Jak ma na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek? Samochód Piotrek?
1: Tak.
0: No proszę, a kto mu takie imię wymyślił?
1: Ja.
0: Ładnie.
1: Bo pochodzi od Piotrusia Królika, takiego zajączka z książki.
0: Znam Piotrusia Królika. A masz jakąś ulubioną maskotkę, Matyldo?
1: Mam ich tak dużo, że nie umiem ich wymienić.
0: Rozumiem.
2: Wszystkie... Ale ulubioną masz?
1: No mam, ale jest tak dużo tych ulubionych, że nie wiem, którą ty mówisz.
0: Ale ma któraś z nich imię?
1: No ma, ale już tak dużo im podawałam imion, że... Zapomniałam.
0: Że wszystko się pomieszało. Rozumiem. Dziewczyny, bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiamy i Matyldę, i pozdrawiamy

0: panią Małgosię.
1: Dziękuję.
0: I dziękujemy wam ślicznie, że zadzwoniłyście i podzieliłyście się opowieścią o swoich imionach. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Bardzo proszę.
2: Panią, jak jest pan Filip, to pana Filipa.
0: Tak, jeszcze jest.
2: Dzieciom, moją mamę, wszystkie matyldy na całym świecie.
0: Przyłączamy.
2: Mojego dziadka i babcie.
0: Dobrze, przyłączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy was raz jeszcze cieplutko. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Siódma 7:30. Startujemy w rodzinnym budziku, zapraszając dorosłych do wzięcia udziału w naszej zabawie.

Warszawie czeka na Państwa niespodzianka. To, że krasnoludki jeszcze się nie odezwały, nie oznacza, że ich tutaj nie ma. Na razie tak incognito. No ale sprawdzimy. W odpowiednim momencie na pewno włączą się w audycję. 22 645 20 55. Czekamy na pierwszych odważnych.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Emilka, Mikołaj i pani Ania się do nas dodzwonili, zgadza się?
2: Tak.
1: Witamy was cieplutko. Skąd do nas dzwonicie? Z jakiego miasta?
2: Gdzie mieszkać? Ustanowię pod Warszawą.
1: O, to tutaj niedaleko. Słońce wstało, ale na razie jakoś tak mocno nie świeci. Nie wiem, czy u was jest inna sytuacja, czy podobna, jak na Mokotowie w Warszawie, pogodowa.
2: Powiedz, jak to, słoneczko, musicie coś mówić, dzieciaki, chcieliście zadzwonić.
1: Pani Aniu, ale tutaj pani będzie musiała odgadnąć zagadkę. Także dzieci w ramach...
2: Dzwonili na zagadkę, ojeju. No. Emilka, tak ci słoneczko świeci pięknie w budzie teraz, prawda?
1: To proszę nam tego słońca trochę wysłać, bo na Mokotowie to jak na lekarstwo. Bardzo dobrze się ukryło pod za chmurkami. Moi drodzy, rodzinny budzik. W takiej zabawie występujecie dzisiaj. To jest poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Wiem, że już wstaliście, obudzeni, tak?
3: Tak.

0: cudnie. A wy będziecie dzisiaj wybierać się do szkoły albo do przedszkola?
1: Do przedszkola.
0: Mhm. To Emilka, tak? Do przedszkola pędzi. A Mikołaj?
1: Do zerówki.
0: Do zerówki już. A ta zerówka jest w tym samym budynku? W którym przedszkole, tak, Emilki?
1: Tak.
0: Mhm. Macie jeszcze chwilkę?
2: Tak.
0: Bardzo się cieszę, bo jeszcze jesteście w domu, tak?
2: Tak.
0: No to cudnie. A zorientowaliście się, czego dotyczy dzisiejszy temat poranka? Czy jeszcze nie?
2: Imion.
0: Imion. Wspaniale. Pani Aniu, pani od razu wiedziała, że będzie miała córkę Emilkę i Mikołaja, synka?
2: Czy ja sobie kiedyś tak wymarzyłam, że będę miała starszego synka, a młodszą córeczkę, ale nie od razu wiedziałam, że takie imiona będą.
0: Mhm. A kiedy pani podjęła taką decyzję, że to będzie właśnie Emilka i Mikołaj?
2: No Mikołajek, to długo myśleliśmy nad tym imieniem, a Emilka miała być Łucją i dopiero w dzień porodu powiedziałam, będzie Emilka.
0: Mhm.
2: Znaczy wcześniej myślałam, ale podjęłam decyzję, jak kazali uzupełnić dokumenty w szpitalu.
0: Czyli jak już Emilka się urodziła, tak?
2: Tak, Emilka, podoba ci się imię?
1: Tak.
0: Mhm. To jest ciekawe, prawda, że czasami musimy zobaczyć tą istotkę, żeby wiedzieć, jakie imię będzie pasowało. Że to, że sobie wymyślimy i jesteśmy tacy przekonani przez wiele miesięcy, a czasami nawet wcześniej się nad tym zastanawiamy, to potem przestaje mieć znaczenie. Ciekawe to bardzo.
2: Tak. Mhm.
0: A jakaś Emilka była wcześniej w rodzinie? Skąd to imię do pani
2: była
0: przyszło?
2: Emilka? Nie było. Po prostu to imię jest takie urocze.
0: Mhm.
2: Tak? Co, Emilka, myślisz o swoim imieniu?
0: Lubisz, Emilko? Podoba ci się twoje imię? A Mikołaj? Skąd się wziął to imię?
2: W zasadzie to tak zastanawialiśmy się i po kolei nad brzmieniem różnych imion i ograniczyliśmy do dwóch. To był Mikołaj i drugie to już nie wiem, czy pamiętam, jakie było drugie imię. Nie pamiętam tego drugiego. I wybraliśmy Mikołaj i myśleliśmy, że to będzie takie oryginalne, a później, znaczy w sensie i ładne, i takie w brzmieniu, i takie polskie to imię, a okazało się, że w przedszkolu w grupie ma trzech Mikołaj. A no w ogóle w paczce naszych znajomych, dwóch Mikołajów było w przedszkolu, a jeszcze w paczce naszych znajomych, w których trzymaliśmy się jak cztery rodziny, w sumie było trzech Mikołajów.
0: Ale to tak różnie bywa, prawda? To zależy od mody, od trendów. To naprawdę trudno przewidzieć. Czasami tak bywa, że w jednym roku więcej tych imion jest nadawanych i są bardziej i mniej popularne. Będziemy dzisiaj do takich rankingów też zerkać, jak to się zmienia, jak zmieniają się mody. Często wraca się też do takich imion nadawanych przed laty, prawda? Stanisław, Antoni, Henryk. Tak, dużo
1: Mama,
0: takich imion również.
1: No, a czy będziemy jeszcze tam gdzieś?
2: Tam gdzieś jesteś teraz cały czas. Rozmawiamy na żywo. To, co mówimy teraz, wiele dzieciaków słucha teraz.
0: Tak,
2: też?
0: Wszyscy was słuchają na całym świecie, kochani.
2: Świecie,
0: dzisiaj nie? Mamy takie nietypowe zadanie muzyczne dla pani Aniu.
2: Dla mnie to ma być, nie dla dzieci?
0: Dla pani. Tak, taka sytuacja. Na pewno pani podoła, bo w rodzinnym budziku rodzice zdobywają niespodzianki dla swoich dzieci. To jest taka odwrotna sytuacja.
2: No dobrze.
0: Tak, więc się tutaj zaraz zmierzymy. Oczywiście są takie piosenki, które są hitami od lat. W tytule tych piosenek można znaleźć imiona. No to może zaczniemy od takiego przeboju szalonego, który zaczyna się tak. To poprosimy o kilka nutek.
2: To był Mike.
0: Tak jest. I tam jest taka dziewczyna.

0: Pani Maryla Rodowicz śpiewa.
1: Małgośka! Dokładnie, to może jeszcze kawałeczek posłuchamy?
2: To był maj, pachniała saska.
1: Tak jest, a potem w refrenie mamy Małgośkę. Chyba nie musimy nawet sprawdzać, bo pewnie słuchacze dobrze pamiętają, szczególnie dorośli. Wspaniale, to tutaj mamy pierwszy punkt zdobyty. Krasnoludki, proszę o fanfary. Mamy Małgośkę, a teraz przebój numer dwa. I tutaj szukamy imienia. Jest pani gotowa, pani Aniu?
3: Jestem.
1: To bardzo proszę. Tak może nietypowo się zaczyna.
4: Świat mój, tak zwyczajny.
3: No tak, znamy to wszyscy. To jest, tak. Ja byłam Ewą.
1: To nie ja byłam Ewą, tak jest.
3: To tak na topie, bo przecież wracają nam konkursy Eurowizji.
1: Dokładnie.
3: Dopiero co przeszliśmy do finału.
1: Tak, tak. Słyszałam, że jesteśmy w finale i chyba w sobotę wszystko się okaże.
3: Chyba
1: więc
3: tak.
1: Trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę. Zdecydowanie. No i...
3: No posłuchamy, później mama ci pokaże.
1: Trzymamy kciuki mocno. Tak jest. No i gratulujemy pani zdobycia niespodzianki. Wielkie brawa.
3: Mamy dla was niespodzianki.
5: Jakie?
3: Niespodzianki.
1: Także niespodzianka wędruje do was i po frunie jak najszybciej pewnie listonosz ją przyniesie. A macie ochotę dzisiaj pozdrowić kogoś w poranku? Korzystając z okazji.
3: Kogo chcesz pozdrowić?
5: Babcię Marysię.
3: Głośniej powiesz?
5: Babcię Marysię.
3: Babcię Marysię. A ty, Mikołajku, kogo chcesz pozdrowić?
5: Okay.
3: Emilice, siostrzyczkę?
5: Tak.
3: No to mamy pozdrowienia.
1: A pani Aniu chciałaby skorzystać z okazji?
3: I ja bym chciała pozdrowić wszystkie dzieciaki na całym świecie.
1: I my się przełączamy i życzymy wam dobrego dnia. I takiego spokojnego poranka, bo tam chyba właśnie tak u was spokojnie.
3: No tak, bo mieszkamy zaraz koło lasu, więc jedynie słychać teraz ptaszki.
1: Aha, cudnie.
5: Nie, ja nie słyszę.
3: Ty nie słyszysz jeszcze?
5: Nie.
1: Bardzo nam się ten wasz spokój udziela. To może jeszcze Ania Broda zaśpiewa o dobrej energii. Do usłyszenia.
3: Pięknie. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Powiedzcie papa wszystkim. Papa.
1: Pa, Emilko. Pa, Mikołaju.
3: Pa.

Skoro tak dobrze idzie nam rozdawanie niespodzianek, to pora na kolejną. Teatr Lalek Pleciuga zaprasza na spektakl najnajowy, sensoryczny, przytulny, dźwiękowy, inicjacyjny. Co to wszystko oznacza? Już wam wyjaśniam. Tuligranie na dywanie. Pod takim hasłem można spotkać się już 16 maja, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 15:30, po to, żeby wspólnie odkrywać przestrzeń, eksplorować kolory, dźwięki i odbierać świat wszystkimi zmysłami. Bo tuligranie powstało z myślą o maluszkach, takich, które są ciekawe świata, ale także oczywiście o rodzicach, którzy chcą wspólnie pobyć z dzieckiem w bezpiecznej, przytulnej przestrzeni. W trakcie przedstawienia maluszki znajdują się na środku sali, na dywanie. Tutaj nie ma bariery między widzami a aktorami. Maleństwa mogą swobodnie dotykać każdego elementu scenografii, a spektakl polega po prostu na angażowaniu maluszków do zabawy i też budzeniu wszystkich zmysłów. O, chyba tak mogę powiedzieć. Lekcja uważności i spokojne bycie razem w teatrze. Więc czego możecie się Państwo spodziewać? Na pewno stonowanej scenografii, spokojnej muzyki, łagodnego światła, uważności i przytulnej atmosfery. Tuligranie na dywanie już w najbliższą sobotę w Pleciudze. To jest teatr, który znajduje się w Szczecinie, więc prosimy o uważność przede wszystkim mieszkańców Szczecina i okolic. Jeżeli macie ochotę wybrać się do teatru, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 20 55. No i może króciutko w poranku na antenie Polskiego Radia Dzieciom opowiedzieć, jak wy stwarzacie sobie taką przytulną przestrzeń domową, taką wyciszającą, która daje wam dużo, dużo przyjemności. 22 645 20 55. Czekamy na pierwszych, którzy się do nas dodzwonią. Mogą to być oczywiście dorośli, a może być to też starsze rodzeństwo, bo spektakl zdecydowanie adresowany jest do najmłodszych, do najnajów. I to może być pierwsza przygoda w teatrze, a wiemy dobrze, że ta pierwsza bywa czasami najważniejszą.

0: Pepe, nie chcę być tu z tobą. Phineas i Ferb. 8,5 minuty zostało do godziny 8, a do nas dodzwoniła się pani Ewelina. Dzień dobry, pani Ewelino.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani ma w domu jakiegoś najnaja? Takie maleństwo? Takiego maluszka.
1: Ma pani na myśli dziecko, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Oczywiście mam dwie córki. Jedna lubi do państwa sobie zadzwonić. Ma na imię Gabrysia. Ostatnio się to bardzo podoba i regularnie jak wracamy wieczorem z tańców, to moja córka bardzo chętnie właśnie do państwa dzwoni.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę.
1: Druga jest jeszcze młodsza i nieczytelna i jeszcze na razie podsłuchuje państwa.
0: To bardzo dobrze, że jest też takie młodsze dziecko w domu, bo tuli granie na dywanie to zdecydowanie spektakl dla maluchów. Więc mam nadzieję, że będziecie miały ochotę się wybrać w najbliższą sobotę. A jak wy sobie stwarzacie w domu taką przytulną przestrzeń?
1: Lubię zapalić sobie lampeczkę. Mam trzy koty w domu, które wtedy lepiej wieczorami przychodzą. I samo ich głaskanie sprawia ogromny relaks. Ponadto lubię świece zapachowe i sam płomień sprawia mi po prostu przyjemność. Tylko proszę tego nie utożsamiać z czymś złym.
0: Nie, ja to łączę tylko z dobrym.
1: Tak. Lubię patrzeć na płomień świecy, lubię zapach świecy. To podpowiada, że ja też bardzo lubię malować, bo lubię malować.
0: Ach, i to też panią relaksuje.
1: Tak, ja jestem właśnie z dziećmi w aucie i dowożę je do przedszkola i szkoły i odpaliłam radio, Polskie Radio Dzieciom. I właśnie się trafiło, że Szczecin, tutaj są bilety do wygrania, więc z miłą chęcią sama zadzwoniłam pierwszy raz do państwa.
0: Och, no to bardzo się cieszę i dziękuję tu za tą odwagę. Oczywiście przekazujemy podwójne zaproszenie do Pleciugi na spektakl Tuli granie na dywanie. Ja tak podpytałam o te najnaje, bo to jest spektakl rzeczywiście wymyślony z myślą o najmłodszych widzach. I on się odbywa na takiej dywanowej scenie. Także przychodzimy bez butów, wchodzimy w skarpetach albo w kapciuszkach. I to jest taka rzeczywiście bardzo przytulaśna przestrzeń. Więc mam nadzieję, że to będzie dla was też taka sobotnia przyjemność, takiego relaksu, odpoczynku. Tam maluchy mogą wszystkiego dotknąć na scenie, w takim bliskim kontakcie z aktorami. Spektakl się odbywa.
1: Miałam kiedyś przyjemność być na takim spektaklu, ze starszą, więc wiem mniej więcej, jak to się odbywa. Jest to dla dziecka dużo radości. Jest to mega frajda.
0: Mnie też się bardzo podobają takie rozwiązania i dla dzieci, i dla dorosłych chyba też, bo jakoś tak, taka miękkość tej sytuacji sprawia, że rzeczywiście można się zrelaksować. I tego tak, oczywiście pani też życzę. Także gratulujemy. Krasnoludki chciałyby tu na potwierdzenie zagrać fanfary.
1: Dziękujemy.
0: A może chcecie skorzystać z okazji i kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: O, moja córka się wyzwała. Mogę by się mógł.
2: Ja chcę pozdrowić moją mamę, tatę, który jest w pracy, moją siostrę.

0: koty. Moją panią nauczycielką tańców, panią moją nauczycielkę ze szkoły. Moją koleżankę Helenę, Maję i Różę, moje koleżanki.
1: Już chyba wystarczy.
0: I to chyba wszyscy.
2: I my pozdrawiamy i...
3: Ja bym chciała oczywiście jeszcze Polskie Radio Dzieciom pozdrowić, którego ostatnio coraz częściej słuchamy i bardzo mi się to podoba, to radio, bo wcześniej słuchaliśmy platformy internetowej. I krasnoludki chcemy pozdrowić właśnie.
2: Och. Pięknie wam dziękujemy i z myślą i o was, i o innych mieszkańcach Szczecina, może o kolorach Szczecina, Filharmonia Szczecin zaśpiewa, bo to takie wyjątkowe miasto. Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękuję za rozmowę i dobrego dnia wam życzę. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy wzajemnie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski?

0: odblaski.
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła godzina 8. Martyna Huderska, Filip Górski. Witamy bardzo serdecznie w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj zastanawiamy się, skąd wzięły się imiona, bo pochodzenie imion zazwyczaj jest związane z różnymi zarówno kulturowymi, jak i językowymi, czy też historycznymi tradycjami. Słowo nazwa pochodzi od łacińskiego słowa nomen. Odnosi się do imienia nadawanego osobie w określonej społeczności. A dziś imionom i pochodzeniu, już za momencik, przyglądać się będziemy w towarzystwie pani Mileny Chilińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja zainspiruje was do tego, żeby porozmawiać na temat imion, podpytać rodziców, może dziadków, dlaczego macie na imię tak, a nie inaczej. Bo imiona, nadawanie imion nie jest dziełem przypadku. Imiona często nadajemy nie tylko ludziom, ale także zjawiskom czy też przedmiotom. Dzisiaj na ten temat także rozmawialiśmy i do tego tematu będziemy wracać. 22 645 20 55. Gdybyście mieli ochotę przyłączyć się do naszej rozmowy, zapraszam. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: studiu pojawiła się już Milena Chinińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam cię, Mileno, serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Sprawdzałaś znaczenie swojego imienia?
1: Tak, znam je bardzo dobrze. Wyjaśnił mi to wspaniały Piotr Sobotka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego byłam studentką, i oznacza kochająca, miła. Jest to takie imię czeskie, które jest bardzo stare.

0: Arę i ma pochodzenie ogólnosłowiańskie.
1: Piękne imię. A jak zwracają się do ciebie najbliżsi?
0: Milenka, albo zwracają się po przezwisku. To też jest bardzo ciekawa rzecz, że jakby przykleja się do nas czasami zupełnie inne imię. Już nie będę wyjawiać, jakie to jest przezwisko, ale jest to inne imię po prostu. I takich osób kilka w swoim życiu znałam. Nie Damian, tylko Stefan. Więc funkcjonowała ta osoba pod zupełnie innym imieniem. Ono się do niej przykleiło, przyszło jakby samo.
1: Teraz pomyślałam sobie o tym, że do mojego taty często rodzina i przyjaciele mówią, wybierając jego drugie imię, a nie pierwsze. I tak naprawdę to nie wiem dlaczego. To się bardzo wydarzyło, ale to jest ciekawa sytuacja.
0: Tak, bo ta osoba wtedy jakby miała dwie tożsamości troszeczkę. Mój ojciec ma podobnie, Jan Wiesław i rodzina mamy mówi do niego Jan, a rodzina ojca mówi do niego Wiesław. I takie zjawisko dwujęzyczności jest bardzo ciekawe i ono się wykształciło w momencie, kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo. I wtedy zaczęto nadawać to drugie imię chrześcijańskie, pierwsze słowiańskie, a drugie chrześcijańskie. To jest bardzo ciekawe zjawisko w języku, ale też tak kulturowo.
1: No u mnie w rodzinie to jest niesamowite, bo mój tata ma na imię Krzysztof, to znaczy pierwsze imię to Krzysztof, drugie Marek, wszyscy mówią Marek i moje dzieci, które są już naprawdę bardzo duże, nie tak dawno dopiero odkryły, że dziadek Marek to jednak Krzysztof i o co tutaj chodzi.
0: No właśnie, prawda?
1: To są takie sytuacje rodzinne też ciekawe.
0: Ale to bardzo ciekawe jest, jakby, że ta osoba funkcjonuje w dwóch światach niejako wtedy.
1: Ale też ciekawe w kontekście tożsamości i tego, jak my czujemy swoje imię, prawda?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie, bo te względy estetyczne są bardzo ważne przy wyborze imienia, bo o tym tutaj nie rozmawiałyśmy jeszcze, ale przecież różne motywacje, różne pobudki stoją, żeby nasi rodzice takie imię dla nas wybrali. I bardzo często są to względy estetyczne albo tak zwana moda językowa. Moda imiennicza. Moda imiennicza.
1: To prawda. Ja nawet sprawdziłam, jak to jest z tą modą i z trendami. Zerknęłam sobie na przykład na najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugiej połowie 2025 roku, żebyśmy tak byli na świeżo. I w czołówce mamy Zofię.
0: Zofia.
1: Zuzannę, Maję, potem Laurę, Hannę, Julkę, Oliwkę, Pole, Alicję i Emilię. I to jest ta pierwsza dziesiątka, jeśli chodzi o imiona żeńskie. A męskie Nikodem na pierwszym miejscu w roku 2025. Antoni, Leon, Jan, Aleksander, Franciszek, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj.
0: Tak. Polacy bardzo lubią te imiona, przynajmniej współcześnie, które mają wiele samogłosek, podczas gdy nasz język opiera się raczej na spółgłoskach. I to są takie właśnie imiona miękkie. Karolina, Nikola, właśnie Maja, Adrian też. Preferowane są właśnie te imiona ze względu na brzmienie. Ale takim bardzo ciekawym imieniem, które nie traciło swojej popularności, bo moda imiennicza jak to moda, dzisiaj jest, a jutro przemija i właściwie nie możemy nad nią w żaden sposób zapanować, to takim imieniem, które nie traci swojej popularności jest Anna. I ono jest bardzo atrakcyjne, to imię. Zarówno fonetycznie, Anna ładnie brzmi, jest krótkie, więc jest praktyczne, ale też graficznie wspaniale się, można je ładnie zapisać.
1: Tak. No nie wszyscy podążają za trendami, ale często bywa tak, że wracamy do takich imion, które były nadawane 2-3 pokolenia wcześniej. Czasami to jest taki ukłon też w kierunku dziadków, pradziadków na przykład, prawda?
0: I częściej właśnie dziadków, a rzadziej ojców. I ta tradycja wraca i ona też właśnie, tak jak mówisz, wskazuje na tradycję rodzinną, tradycję pokoleniową, co też bardzo ważne, takie poczucie ciągłości rodowej, charakterystyczne zresztą też dla rodów rządzących, rodów piastowskich choćby, gdzie mieliśmy 20 ponad Bolesławów albo Kazimierów.
1: Tak, a to też ciekawe. I potem te przydomki ich wyróżniały,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Trochę tak jak mówiliśmy na początku, że ten przydomek to drugie imię często jest takim imieniem, które wyróżnia.
1: Tak, żeby było wiadomo, o którego króla chodziło, którego władcy. Żeby wam się to wszystko nie pomieszało w historii.
0: Dokładnie.
1: Ktoś się do nas dodzwonił. Już sprawdzamy, kto to taki, więc prosimy o założenie słuchawek. Halo, halo, dzień dobry.

0: Julek.
1: Julek się do nas dodzwonił. Witamy cię, Julku, serdecznie. Julek to zdrobnienie od imienia Julian, prawda?
0: Jestem chłopak.
1: Jesteś chłopakiem Julkiem.
2: Tak,
1: witamy oczywiście. Cię, Julku, bardzo cieplutko. Czy tobie się twoje imię podoba?
3: No.
2: Tak, podoba ci się?
1: Jesteś zadowolony, że jesteś Julkiem?
0: Tak.
2: Tak?
1: A pytałeś, kto takie imię wymyślił?
0: Twoje... Mama.
1: Mama. I mama od razu wiedziała, że będzie miała Julka?
3: No, trochę to zajęło, ale tak.
2: Sławny poeta, prawda, Julian Tuwim, jego książka Rany Julek, Orety, prawda? Ojej, Julek.
1: Na przykład.
3: Tak, czeka na półce, aż Julek będzie trochę starszy.
2: Wspaniale.
3: Jedna z pierwszych książek kupionych.
2: Wspaniale. Zobacz, Julek, że twoje jakby zdrobnienie to jest ta cząstka ek, prawda? Bardzo często dodawana do polskich imion. Radek, Julek właśnie wskazuje na zdrobnienie, na taką pieszczotliwość, jaką ciebie określają.
1: Julku, a jak najczęściej najbliżsi się do ciebie zwracają? Właśnie Julek czy Juleczku? Czy jeszcze w jakiś inny sposób? Jak ty lubisz, jak się do ciebie mówi?
0: Julek.
1: Julek po prostu. Mhm. To jeszcze podpytam mamę, co panią zainspirowało do wybrania takiego imienia? Jest jeszcze jakiś inny Julek w rodzinie? Julian?
3: Okazało się po fakcie, że jest, o czym my totalnie zapomnieliśmy, bo pradziadek Julka był Julianem. Mm-hmm. Ale to już było wybrane imię i dopiero wtedy z mężem doszliśmy do tego, że no przecież twój pradziadek był Julian, więc w ogóle zapomnieliśmy o tym na etapie wyboru imienia.
2: Ale fajnie jest odkryć tą motywację rodową, prawda? Że gdzieś tam przodek
3: tak,
2: jakiś
3: tam, był. Prawda? Jak coś, to mamy dobre wytłumaczenie.
2: Wspaniale jest to odkrywać też, prawda?
1: A państwo w rodzinie są wielbicielami takich imion tradycyjnych, czy raczej szukacie jakichś nowości, jakichś imion oryginalnych, tak jak pani spojrzy jakoś szerzej?
3: No, córka ma na imię Laura, więc chyba jest na liście top imion w zeszłym roku, więc raczej mało oryginalne. Ale mamy dość ciekawą historię rodzinną, ponieważ tak. Julek ma prababcię, zresztą córkę pradziadka Juliana, która została wpisana do urzędzie w tamtych czasach jako Haneczka i przez całe życie była Haneczką.
2: Wspaniale.
1: Naprawdę?
3: Ale tak, to naprawdę. Niesamowite. I do dzisiaj babcia jest w stanie wszystko załatwić przez to, że się tylko przedstawi, bo jednak każdy ją kojarzy.
2: Czyli to imię zaczęło funkcjonować troszeczkę jako też taki pseudonim, wyróżnik, prawda? Ważne
3: tak,
2: jest
3: tak,
2: to
3: dokładnie.
2: Określenie.
1: To dziękujemy za to, że pani się podzieliła taką historią na antenie Polskiego Radia Dzieciom i pozdrawiamy was bardzo serdecznie. To jeszcze zanim się rozłączymy, to zapytam, czy sprawdzaliście znaczenie waszych imion i pochodzenie kiedyś?
3: Tak, zdarzało się, jak najbardziej.
1: Pokrywa się z tym, co w opisie znaleźć można? Tak charakterologicznie?
3: No chyba też sobie człowiek później szuka tych cech, więc tak, jak najbardziej.
1: A to jest ciekawe i te opisy, jak my je potem właśnie czujemy, czy to jest, tak zastanawiam się, czy my wyszukujemy właśnie później to, co nas jakoś łączy, bo bardzo często znaczenia imion wydają się bardzo prawdziwe.
2: I często są te wartości zakodowane w imieniu, często są motywacją do ich nadawania. Nie zawsze, ale bardzo często.
1: Pięknie dziękujemy za telefon. A chcecie kogoś pozdrowić?
0: Tak.
3: Kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę mojego psa, Laurę, mojego tatę, mojego dziadka, moją babcię, moją drugą babcię, mojego przyjaciół z przedszkola. I
1: my pozdrawiamy was serdecznie i życzymy wam dobrego

0: dnia. Do usłyszenia.
1: Wzajemnie. Jurek ma wilka ze sobą na skotkę, dlatego.
0: Czy wilk ma imię? Czy jest po prostu wilkiem? Chyba jeszcze nie wymyślono.
1: Piorun, tak?
0: Ach, Piorun, wilk Piorun. To pozdrawiamy wilka Pioruna. Ja jestem wielbicielką wilków. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła porozmawiać z dziećmi i zapytać, czy lubią swoje imię. No to posłuchajcie, jakie informacje zdobyła.
2: Ja mam na imię Ala. Ona mi się bardzo podoba. To dwie literki A, a ja lubię A.
3: Mi się podoba bardzo moje imię. Przemysław, bo ma 10 liter, ja lubię imienia 10-literowe.
4: Podobają się wam wasze imiona?
5: Tak. Mi tak.
6: Piotr. Bardzo lubię literę T, naprawdę.
7: Natalia. Mam takie różne krzywki, co mi się podobają. Na przykład moja ulubiona to Natco. No właściwie lubię moje imię.
4: Czasami ludzie zmieniają swoje imiona.
7: Jakbym miała już zmieniać, no to chyba na Klaudia. Jakoś takim się podoba.
8: A ja się nazywam Julek. Nie wiem dlaczego lubię te imię, ale je lubię.
9: A ja się nazywam Piotrek. Gdybym miał sobie zmienić imię, to na Janka. Po prostu mi się to imię też podoba.
4: Czemu się tak nazywasz?
8: Bo mam imię po dziadku. On się też nazywał Julek.
7: Ja się nazywam Janek.
10: Julia. I lubię to imię. Bo tak.
11: Ja mam na imię Filip. I to jest bardzo fajne imię. Bo mi się podoba. Bo lubię literkę F. Tata mi takie imię wybrał.
12: Ja mam na imię Zosia. Zosia to oznacza mądrość. Więc podoba mi się to imię, bo oznacza fajne słowo. Czasem, jak byłam mała i miałam 5 lat, myślałam wtedy, że chcę się nazywać Rozalia.
13: A ja mam na imię Lucja. To imię jest fajne. To oznacza światło.
4: A ty jak masz na imię?
14: Julta. Bardzo lubię literkę J.
0: Tyle entuzjazmu, prawda, Mileno?
15: Bardzo dużo
0: w tych rozmowach. Ale pojawił się taki ciekawy wątek zmiany imienia. Można sobie zmienić imię?
15: Można, choć ta procedura nie jest łatwa, ale tak, jak najbardziej można zmienić sobie imię, podobnie jak można zmienić sobie też nazwisko.
0: Mhm. Ja muszę przyznać, że mnie nie podobało się przez wiele lat imię Martyna i byłam niezadowolona i troszkę obrażona na mojego brata starszego, który uparł się, żebym była Martyną. Mhm. No i był bardzo taki zdeterminowany. No i muszę przyznać, że no przez wiele lat nie podobało mi się to, ale teraz to doceniam i jestem do swojego imienia jednak przywiązana.
15: Mhm, ale trzeba zawsze uzasadnić taką decyzję, to wymaga jakby takiego pisemnego uzasadnienia, że imię na przykład jest obraźliwe albo ośmieszające brzmienie ma, bo czasami też takie skojarzenia, też takie konotacje występują i nie chcemy nosić tego imienia, bo ono jakoś nas, nie wiem, razi, jest przykre.
0: Mm-hmm. A jak to jest z powstawaniem nowych imion? Powstają nadal?
15: Tak, powstają. I to jest taka praktyka bardzo ciekawa, która miała miejsce w XIX wieku. Mogę troszeczkę o tym opowiedzieć.
0: Koniecznie.
15: Zwłaszcza, że w XIX wieku był wielki powrót bardzo starych imion, takich słowiańskich, starych. I był to czas wymyślania za pomocą cząstek już istniejących, czyli na przykład Sław, nowych imion. I z takimi cząstkami powstały na przykład imiona Mirosław.
0: Mm-hmm.
15: I to był taki czas właśnie wymyślania. Tak jak najbardziej. One też, czy jakby to powstawanie nowych imion jest troszeczkę związane z taką elastycznością języka i z użytecznością jakby tego imienia, używalnością tego imienia. Jeżeli coś jest używane w języku przez bardzo długi czas, to naturalnie małymi krokami zaczyna wchodzić, aż w końcu występuje uzus językowy i to imię zaczyna być zatwierdzone, czy słowo zatwierdzone przez językoznawców, że jest to słowo oficjalne.
0: Mhm. A istnieją czasami obawy, że na przykład jakieś imię, które wymyślą sobie rodzice, że nadadzą swojemu dziecku, ma kłopot z zarejestrowaniem w urzędzie?
15: Tak.
0: W Polsce?
15: Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o imiona zagraniczne, na które też jest moda teraz. I takim przykładem będzie na przykład Polska, czy to jest spłaszczona wersja Żaneta, ale w

0: to jest oczywiście od francuskiego Jeannette. Mhm. I w języku polskim możemy, czy w urzędzie możemy zarejestrować Jeannette, natomiast niektórzy urzędnicy nie zarejestrują takiej formy właśnie Jeannette.
1: Mhm. Też od pisowni zależy?
0: Tak, od pisowni, dlatego że w Polsce obowiązuje prawo,

0: i odmieniać według zasad polszczyzny. Brian, Briana, o Brianie i tak dalej. I napotkamy trudności na pewno, żeby je zalegalizować, tak to nazwijmy, w takim jego brzmieniu zagranicznym.
1: Zdarza się o pisowni, o Brianie, jak... Tak, jak byłby zapisany.
0: O Jessice, prawda? To są imiona, które występują no, w mediach społecznościowych, ale też w filmach. I one są imionami napływowymi, które mają się bardzo dobrze u nas. Też są wynikiem pewnej mody językowej. A ja bym chciała powiedzieć jedną taką bardzo ciekawą rzecz. Bo jeżeli spojrzymy sobie na imiona naszych dziadków, to są to imiona bardzo twarde. Zobaczmy sobie na przykład Grażyna, Wiesława, Halina. One niosą w sobie taką twardość, taką moc. A natomiast dzisiaj raczej wybierane są imiona, tak jak wspomniałam na początku, miękkie. Julia, Maja, Nikola. I to też w moim przekonaniu, może się słuchacze ze mną nie zgodzą, świadczy o czasie historycznym, o PRL-u, w którym taka siła, taka moc były bardzo, bardzo ważnymi elementami tożsamości. Właśnie ta Halina, prawda? Bo jest różnica. Czujemy Halina, Grażyna, a Maja czy Nikola.
1: Podobno imię Grażyna też jest związane bezpośrednio z dziełem Mickiewicza i pochodzenie tego
0: imienia. Jest związane z poematem Grażyna Mickiewicza. Tak. To była taka bardzo rycerska kobieta. I w XIX wieku imię Grażyna było przez to właśnie bardzo popularne.
1: Pozdrawiamy wszystkie Grażyny. I czekamy na wasze telefony. 22 645 20 55, a my wracamy zaraz po krótkiej piosence.

Przykład taki, Mieszko pląto nogi. Czyżby miał naprawdę poplątane nogi? Władysław Łokietek był faktycznie mały i jak bardzo śmiał.

Od myślenia głowa robi mi się pusta. Skąd Władek Wygnaniec został wygoniony? I czy odnowiciel został odnowiony?

0: Mileno, dołącza do nas Tamara.
1: Super. Witamy, Tamaro.
2: Dzień dobry,
0: Tamaro. Witamy cię serdecznie. Czy ty dzwonisz z jakimś pytaniem? Czy chciałabyś opowiedzieć o swoim imieniu?
2: Tak.
0: To zamieniamy się w słuch. Skąd się wzięło imię Tamara? Kto tak wymyślił, że będziesz Tamarą?
2: Mama.
0: Mamo, a skąd taka inspiracja popłynęła?
3: Mój tata był wielbicielem malarki Tamary Łempickiej.

0: wymyślałam listę propozycji imion dla mojego męża, to właśnie siedziałam pod reprodukcją tego obrazu i to było jedyne imię żeńskie, na które zgodził się mój mąż.
1: Super. Ach, czyli taka inspiracja spłynęła. Po prostu.
2: Tak. Ja bardzo lubię to, bardzo lubię tę malarkę i tutaj taka motywacja przez autorytet troszeczkę, prawda?
0: Tak.
1: A Tamara, której głos dzisiaj słyszymy, też lubi malować?
3: Tak,
1: lubisz, Tamaro? Już odkryłaś w sobie ten talent?
3: Tak.
1: No to pięknie. A jak najbliżsi się do ciebie zwracają najczęściej? Jak do ciebie mówią?
0: No, mamy wszystkie te zwroty.
3: Tamisia, Tami, Tamara.
1: Tamisia, Tami, jak ładnie.
2: Bardzo.
1: A ty którą wersję lubisz najbardziej?
3: Tamisia.
1: Tamisia. Czy my też możemy tak do ciebie mówić?
3: Tak.
1: Dobrze. Tamisiu, to bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Ty namówiłaś mamę do tego, żeby zadzwonić do radia. Czy dzisiaj było odwrotnie?
3: Odwrotnie.
1: Czyli to mamy pomysł.
0: Nie, za... to też tutaj chciałaś zadzwonić.
1: Ale bardzo się cieszę, dziewczyny, że podjęłyście taką decyzję i że was słyszymy. A w waszej rodzinie są takie imiona, które się powtarzają na przykład? Jeżeli tak spojrzymy szerzej?
0: Tak. Mój pradziadek i mój dziadek od strony taty mieli tak samo na imię i nazwisko. I mój stryj i mój brat też mieli tak samo na imię i nazwisko.
1: Mm-hmm. A takie najpopularniejsze imię w waszej rodzinie?
0: Ojej, najpopularniejsze. No to chyba Tomasz.
1: Mm-hmm. Tak, Tomasz nie jest Tomasz. Tak popularnym teraz imieniem chyba w ostatnich latach. Takie
2: nie,
1: mam
2: nie
1: wrażenie,
2: jest.
1: Prawda?
2: Straciło na popularności to imię. Ale na przykład w moim pokoleniu ono było dość popularne.
1: Och, w moim również. W tym roczniku, w którym ja się urodziłam, no w mojej klasie, w szkole podstawowej mieliśmy kilku Tomków.
2: Tak, dokładnie. A dzisiaj wraca i ma się bardzo dobrze imię na przykład Franciszek i Stanisław. Czyli te starodawne imiona właśnie ogólnosłowiańskie, które mają tę cząstkę sława. Mhm. Związane są ze sławą właśnie.
1: A pani jak ma na imię?
0: Magdalena.
1: Pani Magdalena. Mhm. Mhm. Piękne imię w moim roczniku też Magdalena było imieniem dość popularnym. Nie wiem, jak jest teraz. Czy jest tak często nadawane?
0: Ja miałam Magdalenę w klasie.
1: Mhm. No to jest ciekawe, to właśnie te trendy czasami, albo też takie sytuacje, gdzie wracamy do imion sprzed lat. No bardzo panią dziękuję, pozdrawiamy ciepło, panią, pani Magdaleno i Tamisie. A wy chcecie kogoś pozdrowić?
0: No, pozdrawiaj Tami.
3: Babcię, drugą babcię, moich braci ciotecznych, siostry ciotecznej, naszą całą klasę i panie. I całe Polskie Radio dzieciom i słuchaczy, i panią.
1: Pięknie, dziękuję.
0: I pozdrawiamy Suwałk, bo akurat bardzo rzadko słyszę, że ktoś dzwoni z tego regionu, także chciałam zaznaczyć.
2: Ja też pozdrawiam Suwałki, to są moje rodzinne korzenie.
1: I ja pozdrawiam Suwałki, bo ja co roku jestem na Suwalszczyźnie na wakacjach. To jest mój ukochany kierunek, jezioro Blizno i okolice. Tak mniej więcej w połowie drogi z Augustowa do Suwałk uwielbiam.
0: No to my tam mieszkamy właśnie. Nie
2: to pozdrawiam moje takie okolice też, ważne dla mnie.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Ściskamy całe Suwałki, dużo, dużo energii wam tam dobrej wysyłamy. I dziękujemy ślicznie za telefon. Wszystkiego dobrego. Tamisiu, pozdrawiam. Nasza reporterka porozmawiała nie tylko z dziećmi na temat imion, ale także z dorosłymi. Posłuchajmy, co dorośli sądzą o nadawaniu imion i skąd czerpią inspirację.
4: Ja nazwałam kiedyś mojego kota Szaluś.
5: A dlaczego wybrałeś takie imię?
4: Nazwałam go tak, bo był

0: Charlie.
1: Dorośli też wymyślają jakieś imiona dla różnych rzeczy?
0: Nie.
1: Może zapytamy dorosłych, co?
0: No, a ty wiesz, jakim rzeczom dorośli dają imiona?
2: Dorośli nazywają łódki imionami często.
0: A dlaczego tak robią?
2: Może, żeby zaznaczyć, że to jest ich łódka.
1: Czy są takie zjawiska przyrodnicze, którym dorośli nadają imiona?
3: No oczywiście, że są i to mogą być różne i nie tylko zjawiska, na przykład też morze, rzeki, jeziora, same gwiazdy, planety i tak dalej. No oczywiście, że nadajemy jakieś imiona.
1: Jak się wtedy wybiera takie imię? Dla huraganu albo dla gwiazdy?
3: Nie powiem dokładnie, ale na przykład chyba w Stanach Zjednoczonych był ten huragan Katrina. Nie wiem, skąd ta nazwa tak naprawdę się pojawiła, ale nie wiem dlaczego imię damskie. Bardzo proszę, Katrina.
1: A gwiazdy też mają pięknie na imię?
3: Z gwiazdami.
1: Mają jakieś numerki te gwiazdy?
3: Jest ich aż tak dużo, że po prostu te imienia się skończyły w niektórymś momencie, że teraz no naprawdę tak są te numery. Myślę, że dla naukowców to jest łatwiej po prostu, żeby to nie była, nie wiem, gwiazda Weronika na przykład, tylko że tam numer VX, coś tam. Dla nich to jest łatwiej. My to możemy dać jakąkolwiek nazwę jako taka zwykła osoba, która nie jest w temacie, bo uwielbiam ogólnie to patrzeć na niebo i akurat wieczorem, w nocy, jak to wszystko widać. No czasami mam takie coś, że dla mnie to jest po prostu jakieś ładne to zjawisko, tak po prostu dla nich to jest nauka.
1: I naukę trzeba numerować?
3: No niestety trzeba, bo dokumentacje, te wszystkie obliczenia i tak dalej, no dla nich jest tak łatwiej, dla nas to nie.
1: Piesek, co mnie teraz obwąchuje, też ma imię, prawda?
3: Tak, ma na imię Dante.
1: Dante to bardzo uczony piesek.
3: No, taki się wydaje.
1: I czy dzięki temu, że Dante jest Dantem, to jest wam bliższy?
3: Byłby i tak bliski. Długo nie mogliśmy wybrać tego imienia. Było milion wersji tak naprawdę, ale no stwierdziliśmy, że jak już jest Dante, no to okej. Okay.
1: Trzeba było psu nadać imię.
3: Tak, jest bliższy, taki już jest prawie, że członek rodziny, z nami mieszka od miesiąca, więc niedługo.
2: Nie, wiem, że huragany nazywa się imionami, ale jakimi to nie pamiętam, tylko wiem, że się nazywają. Niż ostatni nazwano również imieniem.
1: Czemu jeszcze, jakim rzeczom ludzie nadają imiona?
2: Ludzie, zabawkom, drzewom, tak, zwierzętom, ludzkie imiona również się nadaje. No, na przykład taki biega sobie po podwórku z dzisio. Także bardzo sympatyczne i miłe dla ucha.
4: Jakimś tam łódkom, jachtom to nadają, wiem o tym. Mhm. Różne imiona, no. Ale ogólnie to ja żadnym rzeczom, przedmiotom, ani takim jakimś tam innym tym nie nadaję żadnych imion nigdy.
5: Myślę, że dzieci bardziej nadają jakieś inne imiona zjawiskom czy przedmiotom. Dorośli bardziej znają nazwy zjawisk.
6: Myślę, że to może być związane z tym, że ludzie chcą wszystko nazwać i nazywają wszystko. A imiona nadają rzeczom, aby może po prostu mieć poczucie, że ta rzecz jest bliższa i ten człowiek może mieć wpływ na tą rzecz. Nadawanie imion myślę, że ma na celu takie, powiedzmy, oswojenie tej nieznanej natury albo nieznanego fragmentu nieożywionej materii. Więc myślę, że to jest w kontekście lepszego samopoczucia człowieka.
1: Potrzebne?
6: No, jeśli poprawia samopoczucie, to tak.
7: No, trudno się nie zgodzić ze zdaniem naszych dorosłych słuchaczy. Rzeczywiście imiona nadajemy nie tylko ludziom, przedmiotom, różnym zjawiskom, prawda?
8: Milena? Tak, jak najbardziej.
7: Często się to zdarza.
8: Tak jak tutaj padło, chcemy te przedmioty czy zjawiska oswoić, stają się one przez to bliższe i takim bardzo dobrym przykładem, czy taki bardzo dobry przykład odnajdziemy w literaturze. W Podróżach z Herodotem reportażysta Kapuściński pisze właśnie o tym, że widzimy tylko to, co de facto nazwiemy. I kiedy on uczył się angielskiego w Indiach będąc, to zwracał uwagę właśnie na te rzeczy, których znał nazwy. I to jest też bardzo ciekawe, że jakby widzimy to, co jest nam bliskie, co potrafimy nazwać i stąd też ta tendencja na przykład językoznawców do nazywania absolutnie wszystkiego i nawet najmniejszych cząstek wyrazowych, najmniejszych cząstek języka.
7: Mhm. No, to jest też bardzo ciekawe zjawisko. To może kiedyś przygotujemy audycję na ten temat. A

0: A propos zjawisk atmosferycznych, to pamiętam, że kiedyś gościliśmy panią z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rozmawialiśmy o pogodzie i pojawił się temat nadawania imion niżom i wyżom, bo bardzo często takie informacje odnajdujemy, na przykład wyż Emma, czy też niż, i zastanawialiśmy się, skąd to się bierze. Podobno w Europie te nazwy są nadawane przez Instytut Meteorologii w Berlinie i można wpisać się na taką listę. Czas oczekiwania jest długi. Nie wiem, czy trzeba też uiścić jakąś opłatę, czy nie. Tak nie zagłębiałam się szczegółowo w ten temat. Ale jeżeli ktoś marzy, żeby jakiś niż bądź wyż...
1: Bo ja nie chciała, żeby niż Milena nadszedł.
0: Ale wyż Milena. Albo
1: może
0: jakiś,
1: być.
0: Huragan, ale jakieś przyjemne zjawisko.
1: No, niech by było. Niech by było.
0: Dzwonią do nas słuchacze. Zaraz sprawdzimy, jakie mają imiona. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto się do nas dodzwonił? Jak macie
2: na... Ronia.
0: Ronia. Tak?
2: I Anton.
3: I Anton.
0: I Anton. Jakie piękne, oryginalne imiona. To opowiadajcie, kochani, skąd one się wzięły. Bo Ronia od razu kojarzy mi się z literaturą.
2: Tak. Mój tata jest ze Szwecji i właśnie to z tej książki się wzięło.
0: Ronia, córka zbójnika. Mhm. Tak, to jeden z moich ukochanych tytułów. Czytałaś już, Roniu, o Roni? Czy jeszcze
2: tak,
0: nie?
2: Tak, czytałam.
0: Mhm. Jesteś zadowolona ze swojego imienia?
2: Bardzo.
0: A Anton? Skąd taka inspiracja popłynęła?
2: Nie.
0: Wiadomo. Rodzice wyjaśnili?
3: Jest już też mama, Maja. Anton jest w samochodzie z tyłu, może być go słabo słychać. To też była inspiracja ze Szwecji, czyli szwedzka wersja imienia Antoni. I też z książki Astrid Lindgren, tam w Emilu ze Smolandii, tata Emila ma na imię Anton.
0: Ach, to państwo są wielbicielami twórczości Astrid Lindgren?
3: Okazało się właśnie, że jak spodziewaliśmy się Roni, że i moja, i męża, mimo że ja jestem Polką, a on Szwedem, to właśnie ulubioną naszą książką z dzieciństwa była Ronia, córka zbójnika, i wtedy już nie było innego wyjścia.
0: A mieszkają państwo w Polsce czy w Szwecji?
3: Mieszkamy w Warszawie. Właśnie jedziemy do szkoły i jesteśmy spóźnieni.
0: Ach, to proszę zgonić na Polskie Radio dzieciom. My się możemy tłumaczyć, że tak, a ślad jest w internecie, więc będzie dowód na to,
3: tak zrobimy,
0: że się bardzo dodzwoniliście. Dziękuję. Ale bardzo pięknie wam dziękujemy. A jeszcze zapytam, jak przyjaciele, rodzina tutaj albo koledzy, koleżanki w szkole reagują na wasze imiona, jak się do was zwracają?
2: U mnie raczej po prostu Ronia. Czasami są jakieś takie bardziej zabawne ksywki, ale tak to po prostu Ronia.
0: No bardzo wam dziękujemy za tą opowieść o imionach. A sprawdzaliście też znaczenie tych imion?
2: Chyba jeszcze nie.
3: Sprawdzaliśmy kiedyś, no wiemy, że Ronia to imię nowe. Astrid Lindgren właściwie je zapoczątkowała, zdaje się, że w latach 80. Ona je wzięła, zdaje się, nie jestem teraz pewna, ale chyba od jakiegoś jeziora w Szwecji. I także jest to imię stosunkowo nowe, natomiast Anton, no to nie, to jest długie imię, znaczy stare imię i w skrócie mówimy, jak mówimy do ciebie? Anti.
0: Bardzo, bardzo ładnie. A mogę dopytać jeszcze o imię męża? To szwedzkie?
3: Magnus.
0: Magnus. Pozdrawiamy.
3: Magnus.
0: Pozdrawiamy całą rodzinę. Bardzo dziękuję za ten telefon. A chcecie kogoś pozdrowić i wy?
2: Ja bym chciała pozdrowić moich dziadków ze Szwecji, moją babcię i jej pieska. I moich kuzynów też ze Szwecji.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy dobrego dnia i proszę się tutaj tłumaczyć w szkole telefonem do Polskiego Radia Dzieci.

0: Pozdrawiamy szkołę również.
1: Pozdrawiamy i my szkołę ciepło. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Do widzenia.
1: Do widzenia. No, ja do imienia Antoni też mam taki duży sentyment. Tak sobie kiedyś wymarzyłam, żeby mój syn miał na imię Antoni, a ponieważ mam same córki, to jedna z córek drugie imię miała nadane Antonina, a trzecia już jest Antoniną, po prostu. Więc też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Antonich i Antonie.
2: I to też jest imię, które teraz bardzo często wraca. Przez jakiś czas w języku nie było w rejestrze PESEL, nie występowało to imię i teraz ono ma taki renesans. Też tu pojawiło się bardzo ciekawe zjawisko, o którym rozmawialiśmy sobie, takiej internacjonalizacji, to znaczy wybierania imienia ze względu na formę, która dobrze brzmi w wielu językach i to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla rodzin, które mają no tak takie korzenie na przykład, nie wiem, tak jak tutaj szwedzkie, ale też, nie wiem, angielskie i to imię po prostu bardzo dobrze brzmi w tych dwóch językach, nie sprawia problemu odbiorcom, powiedzmy, ale też noszącemu oczywiście.
1: No czasami tak bywa, że imię można też przetłumaczyć, prawda, na inne języki. Teraz przypomniał mi się włoski poranek i nasza gościni, która witała słuchaczy, tłumacząc od razu ich imię na język włoski. No nie w każdym języku też możemy znaleźć odpowiednik, prawda?
2: Tak, oczywiście. No takim imieniem, które jest bardzo popularne, tak jak wspominałam, jest Anna i ono nie sprawia problemów. Też Maria to takie imię, które często jest wybierane właśnie ze względu na no jakby popularność czy różne warianty w innych językach. Antoni zresztą też.
1: Moi drodzy, zapraszamy Was do rozmów, do telefonowania, do zadawania pytań. Dzisiaj Milena Chilińska z Uniwersytetu Warszawskiego pięknie na moich imionach opowiada, więc korzystajcie z tej okazji. 22 645 20 55, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy o imionach, o ich pochodzeniu, o tym, jakie imiona wracają, o trendach. Bardzo ciekawe jest to, że można oczywiście odnaleźć takie informacje, jakie imiona są najpopularniejsze, które wracają, skąd się biorą. Milena Chilińska z Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj wyjaśnia nam te zawiłości. Być może niektórzy z was mają dwa imiona i dwoma się posługują. O tym dzisiaj troszeczkę mówiłyśmy na początku, że czasami zamiennie te imiona są no nie tyle wybierane, co znaczy wybierane przez bliskich, tak można powiedzieć.
1: Tak, tak, to jest też bardzo ciekawy wątek, bo tutaj wraca ta tradycja. Często to drugie imię, to imię przodka, dziadka czy pradziadka, który z jakichś powodów nie jest wybierany jako pierwsze, ale jest to taka forma upamiętnienia. No ja na przykład mam tylko pierwsze i jest to zabieg, tak powiedzmy, celowy, żeby łatwiej w życiu mi było, żeby łatwiej w urzędzie było się tym imieniem posłużyć, żebym nie miała tego drugiego, więc ja jestem tylko Milena.
0: Lubisz zdrabniać swoje imię?
1: Nie, nie do końca. Mhm. Ja nie przepadam za zdrobnieniami imion i mam taką tendencję do używania zawsze całych form. Artur, Krzysztof, Ludmiła i nie wiem, no Ewa też, ale staram się nie zdrabniać. Nie wiem czemu, ale lubię to brzmienie takie oryginalne, które jest twardsze od zdrobnienia. Jednak.
0: Mm-hmm. Ja też wolę Martynę niż Martynkę.
1: Tak, zdecydowanie, prawda?
0: Ale ci, którzy mnie dobrze znają, wiedzą o tym doskonale. Mm-hmm. Chociaż wiem, że tutaj występują różne zdrobnienia, czasami Martysia. Jedyne zdrobnienie, jakie lubię, to jest Tyśka. Aha. Ale to takie zdrobnienie, którego używali moi przyjaciele w szkole podstawowej i czasami jak spotykamy się po latach, przecież już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dorośli, to czasami słyszę Tyśka tak sprzed lat i zawsze się wtedy odwracam. A jeżeli chodzi o te dawne imiona, które wracają i o tą końcóweczkę,
1: Sław.
0: To może do tego jeszcze wróćmy, bo sporo jest takich imion, które tę końcówkę mają.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko językowe. Naprawdę jedno z ciekawszych, jakie możemy w języku znaleźć. I to jest takie łączenie dwóch cząstek. Ta druga właśnie wskazuje na sławę. Weźmiemy sobie na przykład takie imiona jak Bolesław, Stanisław. I tu jest bardzo ciekawe, bo Stasiów jest też wielu obecnie. Mhm. To imię wraca, tak jak Franciszek. I ono ma bardzo ciekawe znaczenie. To sława, ten Stanisław, sława, no ale co z tą sławą? Mhm. No Stani, sława, która stoi, która jest stała, która jest niezmienna. Czyli taki niech będzie sławny zawsze, niezmiennie, stale. Bardzo ciekawe są te prasłowiańskie imiona.
0: Mhm. A ja jestem ciekawa, tutaj zwrócę się do słuchaczy, jaki jest klucz nadawania imion w państwa rodzinie. Czy sięgają państwo właśnie do imion przodków, czy korzystają z ksiąg imion? Jaki jest ten klucz poszukiwań?
1: Czy do rejestru PESEL?
0: Czy do rejestru? Tak. No, ja zazwyczaj korzystałam z ksiąg albo z kalendarzy.
1: Z kalendarzy.
0: Po prostu takich starych. Wiele osób dopytuje, skąd wzięło się imię jednej z moich córek, a najstarsza ma na imię Berenika. I to był taki impuls, bo wcześniej w ogóle nie brałam tego imienia pod uwagę, ale też dzisiaj rozmawiałam z jedną z mam, która miała wymarzone imię dla córki i była przekonana, że córka będzie miała na imię tak i tak, tutaj jakieś imię było takim kluczowym, ale dopiero jak zobaczyła córkę na świecie i spojrzała jej w oczy, to wiedziała, że to nie będzie tamto imię, które z nią chodziło, jakoś tak rezonowało przez lata, tylko to będzie imię Emilia.
1: Super. Ale też tutaj też ważna rzecz się pojawia, związana z świętem imienia, z imieninami i z takim kalendarzem imion. Oczywiście ten kalendarz ma źródła katolickie lub prawosławne, bo to kalendarz świętych imion, które nosili święci. I tak to jest tak zwane zjawisko imienia z nadania, czyli

0: I jakby rodzi się dziecko i takie imię funkcjonuje w kalendarzu, więc takie imię zostało mu przypisane.
1: Mhm. Ale często bywa tak, że imieniny któregoś z imion wydarzają się w kalendarzu wiele, wiele razy.
0: Tak.
1: Jak wybrać tę datę, którą my powinniśmy celebrować?
0: W taki sposób, że jeżeli ja miałam urodziny 12 maja, to moje najbliższe imieniny są 24 maja, czyli te pierwsze imieniny,
1: ta najbliższa data.
0: A to wynika też z tego, że tych świętych było kilku.
1: Aha.
0: Więc stąd właśnie on pojawia się w kalendarzu taki święty kilka razy, na przykład Jan albo Marianna.
1: Tak, takich imion jest sporo i Hanna, Anna.
0: Tak,
1: tutaj
0: oczywiście.
1: Też możemy, jak się okazuje, kochani, nie wybrać dowolnie, tylko tę datę, która jest najbliższa.
0: Tak, tą najbliższą wybieramy zawsze. I o moich imieninach nie pamięta wiele osób, bo imieniny odchodzą, można powiedzieć tak potocznie, do lamusa i teraz częściej spotykam się z takim zjawiskiem, że obchodzone są urodziny, a te imieniny gdzieś tam są marginalizowane. Ale jeszcze jak sobie wspomnimy czasy, no właśnie PRL-u,
1: lata 80, wszyscy
0: prawda?
1: Obchodzili imieniny.
0: Tak, oczywiście.
1: A to jest też ciekawe, takie socjologicznie zjawisko, dlaczego tak się wydarza. Chociaż ja mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo złożony temat, taki
0: bardzo.
1: Związany też z więziami sąsiedzkimi, społecznymi,
0: tak.
1: z tym, że przeprowadzamy się,
0: tak.
1: że to nie jest jakieś takie jedno miejsce, w którym jesteśmy osadzeni, na przykład przez pokolenia, bo pamiętam, że kiedy my przeprowadziliśmy się z moimi rodzicami, z bratem do Piotrkowa, był wybudowany wielki wieżowiec, 10-piętrowy, 40 mieszkań i my znaliśmy wszystkich sąsiadów
0: tak.
1: i bardzo często uczestniczyliśmy w imieninach.
0: Mhm. A teraz z takich sławnych imienin możemy przecież wymienić Sylwestra. I ono się troszeczkę
1: tak,
0: oderwało
1: się troszkę...
0: od znaczenia, prawda? Bo
1: tak.
0: Sylwester, mówimy, czy kojarzy nam się ze świętem, prawda? Mhm. Z nowym rokiem, z hucznym świętowaniem, ale jest to imię Sylwester. I rzadsze imię Sylwestra, które od tego imienia przez końcówkę A jest utworzone.
1: Tak, ale nasi rodzice, tutaj myślę o moim pokoleniu, często o imieninach pamiętają i mają zanotowane w kalendarzach, w notesikach,
0: tak.
1: albo po prostu pamiętają. Takie słynne połączenie imieninowe Anny i Krzysztofa.
0: Mhm.
1: W lipcu.
0: Tak.
1: Są imieniny tak obok siebie. Akurat ja tak dobrze o tym pamiętam i rezonuje ze mną, bo moja mama to Anna, tata Krzysztof, ale zawsze te imieniny i dużo, dużo gości jakoś tak i telefonów właśnie w tym czasie, kartek imieninowych. No a ta tradycja, tak jak wspomniałaś, odchodzi do lamusa.
0: Tak, odchodzi do lamusa i też tutaj wydaje mi się, że celne jest to, że decydują o tym, czy decyduje o tym pewne rozluźnienie więzi sąsiedzkich, które teraz też możemy zaobserwować, co jest trochę przykrym zjawiskiem. Te częste przeprowadzki, kiedyś ta wspólnota mieszkańców bloku, choćby czy klatki schodowej, była znacznie, znacznie silniejsza i być może to jest takim kluczem, czy takim powodem, dlaczego te imieniny stają się mniej istotne, mniej ważne. Ale mimo wszystko, tak jak mówisz, moja mama wciąż pamięta o tym, kiedy ja mam imieniny, to znaczy 24 maja jeszcze są przede mną.
1: Tak. Ze mną nigdy nie było kłopotu, bo imieniny Martyny są raz w roku, 30 stycznia. I rzeczywiście wiele osób, ale to głównie moich cioci, wujków o tych imieninach
0: pamięta. Tak, dokładnie,
1: pamięta.
0: Dokładnie, prawda? Pamiętamy częściej o urodzinach, tak jak mówiliśmy tutaj, ale zobaczcie, że pamięć o urodzinach jest jednak taka bardziej wyróżniająca, bo imię można sprawdzić w kalendarzu. Każdy może sprawdzić, że Milena to 24 maja. Natomiast jeśli chodzi o urodziny, to tutaj trzeba mieć tę tajemną wiedzę.
1: Tak. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten temat zainspiruje was do tego, żeby dzisiaj na temat imion, ich znaczenia, pochodzenia porozmawiać z najbliższymi, z rodzicami, z dziadkami. Może poszukać też w historii rodziny, czy są takie imiona, które się powtarzają, czy wasze imię i to, jak macie na imię, jest podyktowane modą, czy to ma jakiś czy ma to zupełnie inną historię, o może tak.
0: Mhm. Bardzo, temat jest bardzo bliski nam, prawda, wszystkim. Każdy ma coś do powiedzenia na temat imienia, choćby to, czy to imię lubi, czy tego imienia nie lubi.
1: Tak. Bardzo Ci dziękuję, Mileno, dzisiaj za spotkanie w Podarunku Polskim.

0: Polskiego Radia Dzieciom. Milena Chilińska z Uniwersytetu Warszawskiego była naszą gościnią. Filip Górski. Filip, znasz znaczenie swojego imienia? Kiwa głową, zna. Dobrze, zaraz sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Martyna Huderska, pozdrawiamy Was ciepło i serdecznie zapraszamy na jutrzejszy poranek. Startujemy punktualnie o godzinie 7. A już dziś życzymy Wam pięknego, spokojnego i słonecznego, mam nadzieję, dnia. Do usłyszenia.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanię. Ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Smyczki, pędy, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

na brodę Merlina.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, na

0: jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość!

0: focha złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
2: Jesteśmy piraci, kłaci brodaci, piraci po strach mórz.
1: Co dzień run

Bo słuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

groźny siłacz, Faligura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika,

0: jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Zachuś!
5: Ahoj!
0: Załoga na morzu wiedzie prym.
6: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

0: wiodę. Wszyscy tu wiodą, życie
1: autopromocja.
2: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
3: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
4: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
4: i Marta Kawalec.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
5: Witajcie, zoodetektywi. Czas wyruszyć tropem kolejnej dzikiej tajemnicy ukrytej za bramą Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! Zastanawialiście się kiedyś nad tym, gdzie możemy szukać pomocy dla chorego lub rannego ptaka? Jak wygląda opieka nad takim zwierzakiem? Czy wyleczone ptaki wracają na wolność? I czy ogród zoologiczny jest odpowiednim miejscem dla takiego wymagającego pomocy stworzenia? Jeśli tak, to wspaniale, bo w dzisiejszym podcaście...

0: wspólnie odkryjemy sekret.
1: Czy to pomaga rannym ptakom?
2: Na przykład jak ptak jest chory, czy ma skrzydło ranne, no to dawają go do takiego specjalnego miejsca, no i tam go badają, leczą, no i jak wkrótce wyzdrowieje, no to wypuszczają na wolność.
3: Na przykład jak ptaszek się urodzi i będzie chory, to można go zabrać, wyleczyć i oddać z powrotem do mamy.
4: Ptaki nie mogą tak siedzieć w lecznicy, bo się oswoją, a ptaki dzikie nie mogą być oswojone, bo może, że ktoś zły im coś zrobić.
5: Pomagają, dlatego, bo one się o nie troszczą, żeby nie umarły. W taki sposób, że na przykład szczepią je na różne ptasie choroby.
0: To byli Ludwik, Ania, Zoja, Michał i Pola. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
6: Zoo pomaga rannym ptakom, a w zasadzie działający w ramach Ogrodu Zoologicznego Ptasi Azyl udziela takiej bieżącej pomocy ptakom, którym coś w życiu niedobrego się przydarzyło. Angelika Gackowska, kierownik działu rehabilitacji zwierząt dzikich warszawskiego zoo. Pomoc udzielana ptakom zależy od tego, w jakim stanie do nas trafiają i z jakich przyczyn. Trafiają do nas pisklęta, trafiają do nas podloty, które nie były w stanie na przykład żyć samodzielnie, albo czasami niestety zostały niepotrzebnie zabrane ze środowiska naturalnego przez osoby, które chciały im udzielić pomocy i przerwały taki cykl życia poza gniazdem, a sporą ilość pacjentów również stanowią ptaki dorosłe, które mają jakieś objawy chorobowe albo na przykład uległy kolizji, no i nie mogą już funkcjonować samodzielnie, mają uszkodzone skrzydła, uszkodzone nogi. Do ptasiego azylu ptaki można dostarczać przez całą dobę. Można do nas przywozić ptaki osobiście. Ważne, żeby były odpowiednio zapakowane i zabezpieczone na czas podróży. Można wezwać straż miejską. Nie trzeba się wcześniej umawiać. Można te ptaki dostarczać w zasadzie przez cały czas. Jeżeli chcemy przewieźć ptaka do ptasiego azylu, należy go zapakować w pudełko. I dobrze, żeby to pudełko nie było dużo większe od ptaka, ponieważ on spłoszony, bo nie wie wtedy, co się z nim dzieje, będzie chciał uciekać. Spłoszony może sobie zrobić większą krzywdę. Więc pudełko powinno być trochę większe niż ptak, tak żeby nie mógł tam bardzo intensywnie latać w środku. Powinno mieć również otwory wentylacyjne. I dobrze by było, żeby w pudełku na przykład znalazł się jakiś ręcznik papierowy albo gazeta, czy jakaś ścierka, po to, żeby też ten ptak mógł bardziej stabilnie w środku siedzieć. Jeżeli znajdziemy ptaka, który naszym zdaniem wymaga pomocy i faktycznie widzimy, że ma uszkodzone skrzydło, czy nie może samodzielnie się poruszać, to jak najbardziej należy go jak najszybciej dostarczyć do ptasiego azylu, ale staramy się nie karmić i nie poić takiego ptaka zbyt dużo, ponieważ na pewno w domu nie dysponujemy odpowiednią karmą albo nie dysponujemy odpowiednią techniką karmienia i możemy takiemu zwierzęciu zrobić krzywdę. Pierwszym miejscem, do którego ptak trafia w ptasim azylu, jest ambulatorium. To jest taki odpowiednik ostrego dyżuru i izby przyjęć w ludzkich szpitalach. Tutaj każde zwierzę jest oglądane, szczegółowo jest oceniany jego stan zdrowia i to tutaj jest podejmowana decyzja odnośnie dalszych etapów rehabilitacji. Młode ptaki oczywiście trafiają do cieplarek, pod promienniki, bo często mają problem z utrzymaniem temperatury i są bardzo wychłodzone. Starsze ptaki trafiają do dalszych części azylu i tam udzielana jest im pomoc zależnie od tego, w jakim są stanie. Bywają przypadki złamanych skrzydeł czy złamanych nóg, które są nastawiane, usztywniane do dalszego zrośnięcia. Czasami trafiają do nas ptaki, które uderzyły w jakieś przeszkody i po prostu tym musimy zapewnić chwilę spokoju po to, żeby mogły się otrząsnąć z takiego pierwszego szoku i żebyśmy mogli zobaczyć, czy nie mają jakichś dalszych uszkodzeń. Trafiają do nas również ptaki na przykład z zaplątanymi żyłkami na nogach. Ostatnio trafił do nas łabędź z połkniętym haczykiem. Haczyk trafił do żołądka, więc ten ptak potrzebował operacji. Trafiają czasami do nas ptaki również z poważnymi uszkodzeniami skrzydeł, które skutkują później amputacją kończyn. Więc szereg zabiegów jest bardzo szeroki wykonywany tutaj w ptasim azylu. Może się zdarzyć, że chodząc po parku, czy na przykład chodząc w lesie, spotkamy ptaka, który siedzi na trawniku, nie ucieka przed nami, albo ucieka, ale nie odlatuje. Jest taki podobny do dorosłego ptaka, ale tak jakby trochę mniejszy, czasami ma niekompletne upierzenie. To najprawdopodobniej będzie podlot. I najważniejsze jest, aby takiego ptaka nie zabierać i nie przynosić niepotrzebnie do nas, bo wtedy przerywamy mu tą najważniejszą lekcję życia, czyli tą lekcję życia, którą on może otrzymać od swoich rodziców. Bo takie ptaki, które już nie mieszczą się w gnieździe, ale jeszcze nie do końca potrafią sprawnie latać,

0: Tak, to właśnie podloty. I najczęściej możemy je spotkać właśnie na trawnikach, pod krzaczkami, w parku, czasami przy naszych budynkach. I one czekają na dostarczanie jedzenia przez rodziców i na naukę ze strony rodziców, jak poruszać się w takim trudnym miejskim środowisku. I raczej zazwyczaj nie wymagają pomocy. Więc apeluję tutaj, aby takie ptaki zostawiać. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy ta sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu zwierzęcia, to zawsze można zadzwonić do Straży Miejskiej na numer 986 i dowiedzieć się, jak postępować w danej sytuacji. Ale jeżeli spotkamy takiego malutkiego ptaka, który jeszcze nie ma piór, który jest bardzo nagi, bardzo nieporadny, to znaczy, że to jest pistkle, które wypadło z gniazda. Takie piskle nie poradzi sobie poza gniazdem i jeżeli nie możemy go odłożyć do gniazda, nie ma takiej możliwości, bo nie wiemy skąd wypadło lub gniazdo jest zbyt wysoko, to wtedy powinno trafić do ptasiego azylu, bo w naturze na pewno sobie nie poradzi.
1: Wspaniale! Razem rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Już niebawem wyruszymy tropem następnej. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mary Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Sama mysz funkcjonuje dzięki węchowi i słuchowi. Mysz jak najbardziej jest w stanie stworzyć więź z człowiekiem. To zwierzę jest w stanie naprawdę wspinać się po pionowych, no lekko chropowatych powierzchniach.
2: Witam serdecznie Polskie Radio Dzieciom i audycja Dzieciaki Kochają Zwierzaki. Witam serdecznie wszystkich fanów naszej audycji i wszystkich, którzy lubią zwierzęta, bo dzisiaj porozmawiamy o zwierzętach mających w sobie wciąż bardzo dużo tajemnic. Mam nadzieję, że mój gość dzisiaj zdradzi nam trochę tych tajemnic, a jest ze mną Norbert Gałka z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ze zwierzętami. Zwierzętarni. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Panie Norbercie, jest pan z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt.
1: Tak.
2: Jakie to są zwierzęta?
1: Przede wszystkim w naszej zwierzętarni są myszy utrzymywane, myszy laboratoryjne, a także jest przepiórka japońska.
2: No, my dzisiaj porozmawiamy o myszach, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe zwierzę, którego bardzo dużo osób się boi, przed którym uciekamy, a może nie ma się czego bać. Pan boi się myszy?
1: Absolutnie. Mysz tak naprawdę jest bardzo ciekawym stworzeniem, zarówno jeśli chodzi o zachowania. Wdzięcznym modelem jest do obserwacji, a przy okazji jest po prostu dość nieduży. Zwierzęcie.
2: Z czego to wynika, że tyle osób boi się myszy?
1: Przyznam szczerze, że nigdy tego nie rozumiałem. Kiedy pytam, co w tym jest strasznego, raczej nie tyle, co się boi, ale brzydzą się wręcz tego ogona. No, ogon jest integralną częścią, jest bardzo potrzebny myszy.
2: No i może też to, że ona jest taka szybka, że porusza się w takim szybkim tempie, że my nie wiemy, co ona robi, gdzie ona biegnie, po co, może nam zrobi krzywdę, może nas ugryzie.
1: Myślę, że bardziej myszy się boją nas niż my ich. Myślę, że przede wszystkim na tym to polega.
2: Mysz może ugryźć?
1: Oczywiście, myszy mają siekacze, które rosną całe życie, muszą być ścierane. Więc tak, oczywiście może ugryźć, aczkolwiek raczej jeżeli już musi, to ratuje się ucieczką niż gryzieniem.
2: A jakie mają państwo myszy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego?
1: Przede wszystkim mamy, nazwijmy to, typowe myszy laboratoryjne, czyli te albinotyczne, różnych linii. My jesteśmy twórcami jedynego na świecie stada, które jest hodowane od 159 pokoleń. Stado zostało stworzone w roku 70.
2: I już 159
1: przez profesora Sławińskiego. Tak, tak, tak. Przy czym słowo outbred jest bardzo, bardzo kluczowe, ponieważ unikamy pokrewieństwa, żeby te zwierzęta jak najbardziej były różnorodne genetycznie.
2: Co takiego ciekawego jest w tej linii i w tym gatunku?
1: Prowadzimy dwie osobne linie. Linię ciężką, która jest selekcjonowana na zwiększającą się masę ciała w 21 dniu życia. I jakby w kontrze do tego myszy linii lekkiej, jest selekcjonowana na zmniejszającą się masę ciała z pokolenia na pokolenie.
2: Czyli jedne tyją, a drugie się odchudzają?
1: Raczej są duże. To właśnie wcale nie polega na tyciu, tylko na po prostu byciu większym. Różnią się niesamowicie samą mikroflorą jelitową. Myszy linii L żyją dłużej, stosunkowo żyją długo jak na mysz.
2: A ile żyje mysz?
1: Przeciętnie trzeba liczyć jednak 2,5 roku tak naprawdę. Przy sprzyjających warunkach, ponieważ oczywiście gryzonie są predysponowane do różnych nowotworów, które najczęściej, jeżeli są złośliwe, to występują mniej więcej po roku.
2: A te nasze takie myszy polne, one tak samo długo żyją?
1: Raczej bym na to nie liczył. Nie oszukujmy się, kiedy zwierzę powoli się starzeje i zaczyna mieć odczuwać te problemy, to pada najczęściej ofiarą drapieżnika. Więc tutaj raczej te myszy nie są predysponowane, żeby żyć długo, powiedzmy, do takiej spokojnej starości.
2: Tylko u was mogą po prostu dłużej pożyć, bo
1: Obserwowane całożyciowo, jak się rozwijają i jak wygląda też ta starość, no bo ciągle tego tak naprawdę nie wiemy.
2: No to co takiego ciekawego jest w tych myszach? Co pana w nich interesuje, że bada je pan od tylu lat?
1: Cały behawior. Mnie niesamowicie interesuje to, jak one się zachowują. Cała ta selekcja też na zachowanie, tak? Nie kojarząc tylko agresywnych osobników, nagle się okazuje, że zwierzęta są spokojne. Samce myszy uchodzą za bardzo agresywne zwierzęta, które tak naprawdę według wielu źródeł powinny być trzymane pojedynczo. Co dla myszy jest tak naprawdę bardzo złe i

0: wręcz niewskazane. Mysz jest zwierzęciem stadnym i musi mieć kompana. Dlatego przez samą selekcję udało nam się wyhodować zwierzęta, które w tej chwili bez problemu się dogadują.
1: Taka cała rodzina?
0: Tak, w jednej klatce według przepisów, no bo jednak musimy bazować przede wszystkim na przepisach obecnych, maksymalnie 5 zwierząt. W naszym przypadku utrzymujemy tak naprawdę 3-4 zwierzęta, żeby po prostu miały przestrzeń w tej klatce, tak, żeby dbać o ten dobrostan.
1: A w naturalnym środowisku one żyją w takich większych grupach?
0: Żyją, tak. Myszy są jak najbardziej stadne, wręcz całe gniazda z wieloma pokoleniami.
1: I gdzie one żyją tak w takim naturalnym środowisku? Gdzieś pod ziemią kopią sobie nory?
0: Tak, przede wszystkim. To jest bardzo zresztą kluczowa sprawa, że żyją w norach, kopią sobie nory, ponieważ tak samo w domu, czy w hodowli, czy w domu musimy zapewnić im to. Niesamowicie mają wielką potrzebę budowania nor, sieci korytarzy. Można im też oczywiście w tym pomóc poprzez dodawanie różnych tubek, na przykład po papierze toaletowym, czy wytłoczki po jajkach. To jest też super rzecz, która może zdecydowanie tym zwierzętom polepszyć życie. Oczywiście w tym momencie w domu musimy klatkę zabezpieczyć jak najbardziej dookoła, no bo oczywiście wszystkie te wióry, cała ta ściółka się wysypuje.
1: No tak, bo one są gryzoniami, więc pewnie dużo śmiecą.
0: Tak. Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba zawsze mieć na uwadze, że ta klatka musi być w takim miejscu, że albo nam nie przeszkadza, że będzie ta ściółka, albo tak zabezpieczona, żeby to po prostu nie wypadało z tej klatki.
1: A one z natury lubią się kryć.
0: Tak, to jest typowe zachowanie dla gryzonia, tak samo jak typowym zachowaniem jest to przechodzenie gdzieś tam przy ściankach, tak? Myszy lubi mieć kontakt jedną płaszczyzną ciała do ściany, tak? To jest typowe zjawisko, tygmotaksja, to jest jak najbardziej normalne.
1: Czyli ona nam nie przebiegnie przez środek salonu,
0: raczej
1: tylko
0: nie.
1: Raczej będzie
0: raczej
1: bokiem.
0: Nie. Oczywiście, jeżeli się czuje pewnie, zna teren, to tak, to jakby jest to typowe. Aczkolwiek niektóre, tak znowu z własnego doświadczenia, niektóre myszy różnych linii, różnych szczepów nie są, po prostu nie mają tej odwagi, żeby być na środku pokoju, powiedzmy. Tak? To jednak jest, zresztą takie też badania się odbywają, po prostu sprawdzamy, jak zwierzę się czuje na otwartej przestrzeni.
1: A na otwartej przestrzeni, kiedy ma możliwość wybudowania sobie takich nor i takich korytarzy, jak chce, czy te korytarze są długie, kręte, czy one prowadzą jakoś jedne do drugich?
0: Co więcej, to nie jest pojedynczy korytarz, to jest sieć korytarzy. Tak, z różnymi komorami, więc jeżeli mamy tylko możliwość zapewnić im na przykład jakieś głębokie akwarium, żeby było widać, czy jak to wygląda, to jest niesamowicie ciekawa sprawa, tak, łącznie z tym, że w jednym miejscu może być tylko toaleta i nigdzie więcej, co też ułatwia sprzątanie.
1: Takie są czyste.
0: Tak. Jeżeli mają taką możliwość, mają takie terytorium, to jest to jak najbardziej możliwe.
1: A jeśli chodzi o te ich życie rodzinne, to ilu osobników w takiej rodzinie się znajduje?
0: Najważniejsze jest, żeby rozdzielać w odpowiednim momencie samca od samicy, żeby ta rodzina się niekontrolowanie nie powiększała.
1: Ale w naturze?
0: W naturze nie ma jakiejś takiej konkretnej liczby, ile w tym gnieździe może być, ponieważ starsze potomstwo zostaje często razem z młodszym i w ten sposób tworzy się cała kolonia. Część oczywiście wybywa dalej, zwłaszcza samce, no bo jednak tak jest dzięki temu przepływ genów i automatycznie ta natura sobie z tym w ten sposób radzi. Jednak zdarzają się bardzo duże gniazda.
1: Powiedzmy w takim razie trochę o tym behawiorze, czyli o tym zachowaniu myszy. Powiedział pan o tych labiryntach, które one sobie budują. Czy to jest mit, że one potrafią wyjść z każdego takiego zakamarka?
0: Czy zwierzę jest nieduże, więc tak naprawdę jest w stanie bez problemu faktycznie sobie z każdego problemu wyjść.
1: Ale one tak potrafią się po takim labiryncie poruszać, żeby znaleźć wyjście?
0: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej to nie jest dla nich problem. Oczywiście, zwłaszcza, że zapamiętują też drogę, więc z czasem coraz szybciej im to.
1: Mają dobrą pamięć?
0: Dobrą. Tu akurat jest problem. Zasadniczo przyjmuje się i tak badania pokazują, że to trwa około 7 dni maksymalnie ta pamięć. Aczkolwiek z naszych obserwacji też wynika, że jeżeli znają już tak jak właśnie jakiś konkretny test behawioralny, lepiej sobie z nim radzą za drugim razem niż za pierwszym, nawet jeżeli to było powtórzone miesiąc później.
1: Czyli one zapamiętują topografię terenu, tak?
0: Myślę, że raczej to jest na zasadzie lepszego odnajdywania się w nowym środowisku.
1: A jak jest z węchem myszy? Bo ona też potrafi bardzo dużo rzeczy wywąchać.
0: Tak, przede wszystkim tak, tutaj jest węch. Sama mysz funkcjonuje dzięki węchowi i słuchowi, jak wiele innych gryzoni. Wzrok tak naprawdę mają wcale nie najlepszy, może tak. Nie widzą też czerwonego koloru, co z kolei się wykorzystuje właśnie w hodowlach, dając im czerwone domki, które są półprzeźroczyste, to znaczy mysz, my je widzimy, a mysz cały czas myśli, że jest po prostu w ciemnej norze.
1: czyli to są takie czerwone domki przeźroczyste.
0: Tak, generalnie są szczerwone.

0: czerwonego, przeźroczystego plastiku wykonane. Dzięki temu właśnie mysz wydaje jej się, że jest w ciemnych ścianach. My ją bez problemu możemy podglądać, co ona robi, jak odchowuje młode, jak się zachowuje względem innych osobników.
1: No właśnie, a jak odchowują młode? Jak zachowują się takie rodziny mysie? Ile mają młodych? Jak to wygląda?
0: Przeciętnie trzeba jednak liczyć, że około 8 młodych, dlatego

0: naprawdę określenie takie żelki. Bo zasadniczo to tak trochę wygląda jak żelk Haribo. Po 21 dniach już zasadniczo zwierzę jest miniaturką dorosłej myszy, jest gotowe do odsadzenia od mamy.
1: I już sobie poradzi.
0: Tak, bez problemu.
1: I wtedy mama może zajść w kolejną ciążę?
0: Samica zachodzi już po porodzie. W ciągu 24 godzin występuje ruja poporodowa i tak naprawdę może być, zostać pokryta jeszcze raz przez ojca. Dlatego ważne jest jednak, żeby tego samca oddzielać.
1: I może mieć zarówno małe w brzuchu, jak i karmić
0: tak,
1: te, które są
0: tak,
1: na zewnątrz.
0: Tak, tak, tak. Wtedy tak naprawdę często nie można nie zdążyć odsadzić jednego miotu, ponieważ już kolejny nam się rodzi.
1: A w jaki sposób myszy komunikują się ze sobą?
0: Przede wszystkim samą mimiką, też wręcz ludzie dzięki temu rozpoznają, znają chociażby ból u zwierząt czy dyskomfort ich wyglądem, tak? To są sygnały niewerbalne.
1: I one też takie sygnały sobie wysyłają?
0: Tak. Tak,
1: w jaki
0: tak,
1: sposób?
0: Chociażby
1: robią taki grymas twarzy
0: tak,
1: jak ludzie?
0: Tak, tak. Grymas, marszcz zwężania oczu, kładzenie po sobie uszu. To jest też bardzo typowe. To widać, że wtedy to zwierzę albo boli, ewentualnie jest po prostu złe.
1: Aha, bo to można jeszcze pomylić się i...
0: Tak, no tak, tutaj interpretacja jest w zależności od sytuacji oczywiście.
1: Mm-hmm.
0: No i przede wszystkim dźwiękami, tak? Są to dźwięki no, niesłyszalne dla człowieka, jednak dalej no, zwierzęta bez problemu ze sobą się komunikują zapachem. To jest też bardzo ważny element.
1: A one wydają z siebie jakieś piski, jakieś dźwięki, bo czy to jest słyszalne dla człowieka?
0: Nie, to jest ten przedział dźwięku, który jest niesłyszalny dla człowieka. Owszem, są też dźwięki, które my słyszymy, ale to jest już zupełnie co innego. Na przykład, kiedy jest to panika, kiedy jest to ból. Mhm. Na przykład zostało zwierzę źle wzięte na ręce.
1: A, i wtedy może...
0: Tak, to wtedy odczuwać. Jak najbardziej słyszymy ten... Jest taka możliwość, oczywiście nie należy do tego dopuszczać.
1: Ale te piski, którymi one między sobą się komunikują, to one są dla nich słyszalne, a dla nas nie.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: A jak to jest jeszcze z tymi innymi sygnałami, jakie one do siebie wysyłają? Czy my ludzie jesteśmy w stanie rozpoznać, kiedy mysz jest szczęśliwa, smutna, śpiąca, zdenerwowana?
0: Czy jak najbardziej, tym bardziej jeżeli posiadamy już zwierzę jakiś czas, to się uczymy po prostu jego zachowania i to jest wyraźnie widać. Z czasem się uczymy tego. Na początku jest najgorzej, ale też widać stres, tak? Zwłaszcza przy zmianie domu. Tak jak, no, jak kiedy oddajemy do adopcji, to zawsze mówimy, jak to wygląda, jak to zwierzę się może zachowywać. Musi mieć na początku spokój, żeby miało możliwość adaptacji.
1: Czy w takich naturalnych środowiskach myszy mają swojego króla, kogoś, kto przewodniczy?
0: Zdecydowanie u myszy wyraźna jest hierarchia. Zawsze jest zwierzę, które rządzi. Tak, zarówno u jednej, jak i u drugiej płci. Tutaj nie ma, tu zawsze widać wyraźnie.
1: Czyli jest król myszy i król
0: raczej,
1: pani
0: raczej
1: myszy?
0: Dominujący, tak, w tej grupie, tak, ponieważ z tym królem to bym aż tak może nie przesadzał, ale jest to w grupie dominujący osobnik.
1: A te myszy, które są starsze, nie są wybierane jako te dominujące, te takie z doświadczeniem?
0: Raczej starsze zwierzęta są tymi słabszymi najczęściej, więc tutaj jest ten problem. Druga sprawa, nie łączy się wiekowo różnych zwierząt. Jak raz stworzą grupę, tego się nie rusza. Lepiej to zostawić tą grupę w spokoju. W przypadku samic, one sobie same ustalają hierarchię, ale niekoniecznie to jest od wieku.
1: Ale pomagają tym słabszym, czy raczej zostawiają je?
0: Raczej nie jest to na zasadzie pomocy. Dopóki te zwierzęta są w pełni sprawne, jest wszystko jak najbardziej okej. Okay.
1: Czy tak jest w rzeczywistości, że one bardzo często towarzyszą człowiekowi, czy raczej one tylko tak dochodzą, żeby coś
0: raczej
1: zjeść?
0: To jest na dochodne, tak naprawdę. Oczywiście można zwierzę w domu w pewien sposób wyszkolić, tak? To zwierzę, jeżeli jest dobrze traktowane, faktycznie odczuwa przyjemność z bycia z człowiekiem. Jednak trzeba zawsze pamiętać, że to jest też warunkowane trochę... Każdy osobnik jest inny. Więc nie każdy osobnik, to, że mamy 2-3 myszy, mogą być identyczne, ale to nie jest tak, że każda będzie taka sama.
1: Mhm. Powiedzmy w takim razie trochę o hodowli myszy. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał sobie założyć taką hodowlę myszek, od czego powinien zacząć, o czym powinien pamiętać, jakie warunki powinien stworzyć?
0: Przede wszystkim nie nakłaniam absolutnie do hodowania myszy z uwagi po prostu na, tak jak powiedziałem, tych młodych jest dużo. Połowa sukcesu, jeżeli uda nam się znaleźć dom, gorzej, jeżeli nam się nie uda im znaleźć dom. W przypadku wielu samców nie chcą się zgadzać z innymi samcami, więc tutaj może być problem, że w pewnym momencie będziemy mieli tyle klatek, ile mamy myszy. I takie sytuacje też znam, że ta koleżanka miała 16 klatek, bo miała 16 samców.
1: Ale dlatego, że może miała parę, a gdybyśmy mieli dwie panie myszy albo dwóch panów myszy?
0: Wtedy mamy chów, nie hodowlę, tak? To tak właśnie, tak trochę już zawodowo, stąd to niezrozumienie. Przede wszystkim

0: klatka, odpowiednia dobrana ściółka. Ściółka najważniejsze, żeby była pozbawiona żywicy, tak? Tego zapachu, który tak naprawdę ludzie lubią. Dla zwierząt jest on drażniący. I to każdego zwierzęcia, tak? Tutaj nie ma wyjątków.
1: Czyli to w takim sklepie zoologicznym jesteśmy w stanie kupić taką tak, bez
0: tak,
1: zapału.
0: Tak naprawdę jesteśmy w stanie bez problemu mu to zakupić. Odpowiednia karma, najlepiej już gotowa, typu granulat, która zapewnia tym zwierzętom wszystko. Oczywiście dodatkowo możemy podkarmiać te zwierzęta, ale tak naprawdę ta karma im daje wszystko, a z drugiej strony nie daje możliwości wyboru, więc to zwierzę na przykład nie będzie wybierało samych ziaren słonecznika, przez które mogą tylko tyć.
1: Zaczynamy od 2. 2 to jest minimum?
0: Minimum. Minimum. Ja zawsze jednak uważam, że 3, tak? Bo jednak zawsze jedno później może zostać samo i mamy możliwość dołączenia, tak jak zwłaszcza do samic, mamy możliwość dołączenia kolejnego zwierzęcia.
1: Bo wydawałoby się, że w trójkącie jest im o tyle trudniej, że 2 się mogą dogadać, a ta trzecia będzie sama wtedy.
0: Ryzyko zawsze istnieje, jednak jeżeli raz się dogadają, nie ma takiego problemu. Oczywiście
1: będą
0: na początku trzeba.
1: Bawić.
0: Tak. Tak, tak, tak. Jak najbardziej to dla nich jest naturalne, że są w większej grupie. Ważne tylko, żeby na początku przy łączeniu, zwłaszcza jeżeli te osobniki się nie znały, jednak zacisnąć zęby, ponieważ one się będą ganiały. Ważne, żeby się nie pogryzły, ale ganiać się będą. Mogą być piski, ponieważ jedno nie chce być przez drugie obwąchiwane. Ważne, żeby to jednak przetrwać, tak? Obserwować te zwierzęta, ale od razu nie rozdzielać.
1: I później jak one już się obwąchają, to już będzie spokój.
0: Tak, zasadniczo tak.
1: Czy one tą trójkę będą się razem bawiły, będą tworzyły taką jedną rodzinę, tak?
0: Tak. Przy czym ta zabawa u zwierząt jednak to nie, raczej będą się razem czyściły, w ten sposób spędzały czas, niż się bawiły tak w berka. No, u myszy że coś takiego faktycznie nie występuje.
1: A jeżeli to jest rodzeństwo, to wtedy unikniemy tego procesu początkowego poznawania się?
0: Tak, tak, tak. Aczkolwiek w pewnym momencie i tak te zwierzęta będą ustalały hierarchię, bo to jest normalne. U nich zawsze ktoś musi być ważniejszy.
1: Czyli jak trochę dorosną, to wtedy będą się
0: tak, ale
1: wybierać.
0: To może już faktycznie możemy to nawet nie zauważyć na dobrą sprawę.
1: Jeśli chodzi o takie ich codzienne życie. One są głównie zwierzętami nocnymi.
0: Tak, przede wszystkim i to też trzeba zawsze o tym pamiętać, że mając te zwierzęta albo nie mieć je koniecznie przy swoim łóżku, albo no mieć to na uwadze, że te zwierzęta jednak funkcjonują po zmierzchu, w nocy.
1: I wtedy będą hałasować.
0: I wtedy będą hałasować. Tak?
1: A w dzień będą spać?
0: Raczej tak. Raczej to jest w tą stronę. Oczywiście możemy trochę je przestawić, to znaczy kiedy my będziemy aktywni, te zwierzęta mogą czekać, no bo wiedzą, że dostaną smakołyk, mogą zostać wypuszczone z klatki, ale dalej jednak to jest zwierzę typowo nocne. Co ważne, też nie jest bardzo delikatne na mocne światło, więc też nie można stawiać gdzieś na bezpośrednim świetle. Czy to słonecznym, czy sztucznym, ale no nie może je razić, powiedzmy, w ten sposób.
1: Jeśli chodzi o wyposażenie, to no ta rolka papieru to pewnie jest trochę za mało, żeby one mogły się schować. Coś więcej potrzeba.
0: Tak, jak najbardziej. Albo po prostu dużo takich rolek, te sam papier, tak? Bawełniane płatki kosmetyczne, najlepiej niebielone, ale wszystkiego rodzaju materiały, jakieś liny, byleby były naturalne, żeby no, nic się nie stało, kiedy to zwierzę pogryzie, zje. Generalnie wszystko, z czego mogą zbudować sobie gniazdo, jakieś półeczki, czy to drewniane. Najlepiej drewniane, jednak plastik nie jest tutaj najbardziej polecany.
1: Żeby gałązki, sobie cały czas mogły ciapać.
0: Tak, tym zwierzętom siekacze rosną całe życie, muszą ścierać sobie te zęby, a dodatkowo ostatecznie naprawdę lepiej, żeby sobie na drewnie ścierały, niż na przykład metalowych prętach klatki, co i dla nich jest niebezpieczne, ale i ten dźwięk jest łatwiej ścierpieć, jeżeli to jest drewno.
1: Czy potrzebują czegoś do wspinania się, jakieś drabinki?
0: Drabinki, kratki, liny, tak. Tak, tak. Mhm. Jeżeli, oczywiście, znowu nie każde zwierzę z tego będzie korzystało, ale warto coś takiego zamontować. Też warto jest mieć odpowiednio dobrany kołowrotek, aczkolwiek z tym warto jednak dozować, ponieważ niektóre zwierzęta wręcz się uzależniają i ciągle biegają, więc to z kolei może prowadzić do problemów zdrowotnych.
1: Kiedy mówiliśmy o szczurach, to słyszeliśmy o tym, że potrzebne są szczurom hamaczki. Czy tutaj też tak jest, że one lubią się schować w jakimś takim materiale, czy one to raczej pogryzą i nic z tego nie będzie?
0: Raczej pogryzą, ale znowu można próbować. to jest kwestia tylko i inwencji twórczej i zarówno posiadacza, właściciela zwierząt, jak i samych zwierząt. Tutaj nie, oczywiście można, tak, ale niektóre mają potrzebę, niektóre lubią korzystać z takich wzbogaceń na wysokości, a niektóre tylko poruszają się po dnie.
1: Powiedział pan, że do jedzenia tylko granulat, a czy takie jedzenie, które my jemy, warzywa, owoce, zboża, czy one też
0: bardzo małej ilości, tak, zwłaszcza z owocami trzeba uważać, jednak owoce są słodkie, za słodkie dla takiego zwierzęcia. Można

0: dać kawałek orzeszka, ale znowu to podkreślam, to może być tylko kawałek, tak? Nie oszukujmy się, dla takiego zwierzęcia mysz ma przeciętnie od 30 do 50 gramów, tak? Do 60 nawet. Więc tutaj dla takiego zwierzęcia ten orzeszek jest bardzo dużym smakołykiem, dlatego trzeba to bardzo, bardzo delikatnie.
1: A woda?
0: Raczej suszone różne rzeczy.
1: A woda?
0: Woda musi być non-stop. Zwierzęta tutaj nie mogą mieć tego w żaden sposób ograniczane.
1: I czysta pewnie.
0: Czysta, świeża razem. Woda w jakimś poidełku, zwłaszcza jakieś poidełka wieszane, ponieważ nie oszukujmy się, w miseczkach jest problem, bo mogą mieć pomysł, żeby coś tam wrzucać.
1: Jak to jest ze sprzątaniem klatki? Jak często musimy ją sprzątać?
0: To jest kwestia też wielkości klatek i właśnie jak się zwierzęta nauczyły. Ważne, aby pamiętać, że mysz jednak ma specyficzny zapach i może śmierdzieć, więc jakby tutaj jest średnio raz na tydzień, myślę, że jest jak najbardziej odpowiednie, ale znowu, jeżeli nauczą się w jednym miejscu, możemy tylko w tym jednym miejscu sprzątać, żeby im całej tej budowli nie psuć, tak? To jest jednak... Jeżeli zbudują sobie już tą budowlę, to warto starać się tak, żeby im to zachować.
1: Czy mysz, która będzie z hodowli, ona przywiąże się do nas, czy raczej to będzie zawsze tak, że ona będzie miała swoich członków grupy i my będziemy tylko zawsze takim kimś, kto donosi jedzenie i picie?
0: Mysz jak najbardziej jest w stanie stworzyć więź z człowiekiem, tak? Nawet my to w naszej pracy obserwujemy, że zwierzęta, które nas znają od początku, jednak przychodzą chętniej do nas niż do studentów, których nie zna, których widzą pierwszy raz w życiu. Jest to wyraźnie widać, jednak i jesteśmy w stanie faktycznie te zwierzęta do siebie przyzwyczaić, przy czym z tym przywiązaniem raczej bym... Nie jest to takie przywiązanie jak w przypadku szczura, tak porównując jednak dość podobne do siebie gatunki.
1: A jeśli chodzi o nauczenie czegoś myszy, czy możemy ją czegoś nauczyć, wystresować?
0: Jesteśmy w stanie. Nagrodą właśnie mogą być jakieś takie przysmaki dodatkowe, ewentualnie woda wymieszana z cukrem, ewentualnie z miodem, ponieważ to jest takie najbardziej dogodne. I jesteśmy w stanie. Tu jest kwestia inwencji znowu twórczej samego właściciela.
1: Ale na przykład jakieś bieganie, omijanie przeszkód. Nie?
0: Tak, jesteśmy w stanie. Tak, da się jak najbardziej. Też bez problemu węszenie. Jest zabawa w węszenie. Zresztą powstawały takie nawet prace, aczkolwiek tam mysz rozpoznawała zapach nowotworu. Ale dało się, tak? To pokazuje, że ta mysz ma duży potencjał do nauki. Oczywiście im młodsze zwierzę, tym lepiej, żeby zacząć, tak? No bo jednak starsze zwierzę jest już, ze starszym zwierzęciem jest już trochę gorzej.
1: No ale jest to takie zwierzę, które jest niewielkie, raczej łatwe w obsłudze, więc dużo osób może decydować się na hodowlę
0: Jak najbardziej, myszy. Jak najbardziej to polecam. Przy czym trzeba właśnie pamiętać, że jednak to jest zwierzę dość niedługo żyjące.
1: No tak, 2 lata.
0: Tak, maksymalnie, tak jak mówię, no, zdarzają się oczywiście wyjątki, żeby to zwierzę żyło w komforcie, bo oczywiście może żyć dłużej, ale to musi być komfortowe.
1: Powiedzmy jeszcze w takim razie, jakie inne supermoce mogą mieć myszy? Czy potrafią pływać, wspinać się, skakać? Co jeszcze takiego wyjątkowego o myszach warto wiedzieć?
0: Jak najbardziej wspinać się, tak? To zwierzę jest w stanie naprawdę wspinać się po pionowych, no, lekko chropowatych powierzchniach.
1: Czyli nie po lustrze, a po szybie, ale...
0: Tak, ale jakieś liny ustawione pionowo kora, tak? No, żeby miały jednak możliwość faktycznie się spinać, jak najbardziej jest takie zachowania wychodzą. Też potrafią jednak połączyć, że tak powiem, pewne fakty. Pamiętam jedną mysz, która nie była w stanie przechodzić. Między klatkami był korytarz na pewnej wysokości. Z racji, że była mała, nie była w stanie dosięgnąć do tego korytarza, po prostu podstawiała sobie drewniany klocek i robiła w ten sposób sobie... schodek, żeby móc przejść do innej klatki, która była dalej.
1: Sprytne.
0: Dlatego jak najbardziej te zwierzęta potrafią ciągle zaskakiwać.
1: A jeszcze powiedzmy w takim razie o tych klatkach. Jak duże powinny być te klatki?
0: Samo ustawienie klatki, jeżeli w domu, żeby nie było to w przeciągach zwierzę, to jest bardzo wrażliwe zwierzę na przeciągi. Wydaje mi się tak naprawdę minimum 60x40 powierzchni i oczywiście wzwyż, żeby te zwierzęta miały możliwość wspinaczki.
1: Znalazłam taką informację, że myszy potrafią też bardzo szybko biegać, 13 km na godzinę.
0: Tak, mysz ma bardzo duże przyspieszenie.
1: To taki sprint u człowieka.
0: Znowu, prawdę powiedziawszy, tutaj trzeba zawsze brać pod uwagę, że różne są linie hodowlane, więc tutaj, czy szczepy w naszym przypadku, gdzie faktycznie, no sami też mamy takie szczepy, gdzie średnio w ciągu 3 minut pokonuje jeden szczep aktywny. 30, 40, nawet w tym pokoleniu rekordziska 44 metry przeszła w ciągu 3 minut. Ale z kolei jako odwrotność tego mamy zwierzęta z ograniczoną aktywnością, które faktycznie w ciągu 3 minut potrafią przejść raptem metr do 5 metrów.
1: Powiedział pan, że mają państwo te hodowle, z której można adoptować myszy do własnego domu i tutaj

0: i założyć taką mysią rodzinę. Jakie mamy możliwości?
1: Czy raczej w przypadku myszy mówimy o liniach hodowlanych albo o rasach? Gatunek to jest po prostu mysz. W naszym przypadku przede wszystkim do adopcji kierujemy myszy właśnie z tego stada dydaktycznego, które są najbardziej otwarte do ludzi. Są to myszy z długim włosem często, z genem satyny, co polega na odbijaniu światła. To zwierzę wygląda jakby się błyszczało. Kręconym włosem. Są też myszy bezwłose. Tak, więc tu mamy całą możliwość, całą gamę takich i oczywiście różnych umaszczeń. Od typowego agouti, czyli tego koloru dzikiej myszy, czarne, rude myszy, srebrne. Tu akurat jest cała też gama.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. No oczywiście na pewno wśród naszych słuchaczy jest bardzo wielu miłośników myszy, ale być może są też tacy, których ich nie lubią, nie chcą, a szczególnie w swoim domu, takich nieproszonych gości. Czy są jakieś sposoby na to, aby wyprosić takie myszy z naszego domu?
1: Wiem, że na rynku są różne dostępne, jednak tutaj zawsze polecam je najpierw żywołapki różnego typu, ultradźwiękowe też, które no owszem powodują dyskomfort u tych zwierząt. Można próbować z zapachem kota. Niekoniecznie trzeba mieć kota, jednak zarówno myszy, jak i szczury mają naturalny lęk przed tym zapachem.
0: To gdzieś go trzeba tam rozpylić, tak?
1: Tak, tutaj w tą stronę raczej bym próbował.
0: Gdzie można kupić zapach kota?
1: Można poprosić kogoś znajomego, który ma kota na przykład.
0: O, i to pomoże.
1: Jest taka szansa, jak najbardziej.
0: No to ciekawe. Mam nadzieję, że będzie okazja wypróbować. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy będzie miał takie doświadczenia, to zapraszamy do tego, aby dzielić się z nami swoimi doświadczeniami. A tymczasem bardzo już dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Norbert Gałka ze Zwierzętarni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: mowy dwa białe kły.
1: Filk szczerzy zęby wtedy, gdy złe.
0: A więc uciekać
1: dawno już czas.
0: Wszyscy pobiegli głęboki las.

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Gdzie jest słońce?
3: Nali, idziemy na spacer?
0: Pako, przecież pada deszcz. Znowu.
3: Oui, il pleut. Tak, pada deszcz. A ty, żirafko, kochasz słońce. Le soleil.
0: Oui, le soleil. Pako, gdzie jest słońce? Gdzie jest ciepło?
3: To proste. Jedna godzina lotu samolotem i już jesteśmy na plaży. La plage. Nad morzem. La mer.
0: Chouette! Jedna godzina i jestem na plaży. La plage. Pływam w morzu. La mer. Super! On y va? Jedziemy? Kiedy? Zaraz? Za 5 minut?
3: Oj, jaka ty jesteś niecierpliwa. Spakuj się, a ja sprawdzę, o której jest avion, czyli samolot.
0: Pako, już się spakowałam.
3: Nali, po co ci tak dużo rzeczy?

0: Ta walizka jest ogromna. Najważniejsze są okulary przeciwsłoneczne, les lunettes de soleil i kilka bluzek z krótkim rękawem. T-shirt.
1: Okej, mam tu gdzieś les lunettes de soleil. Och, popatrz, jak pięknie w nich wyglądam.
0: Pięknie. Ale już chodźmy, bo spóźnimy się na samolot. Notre avion. Nasz samolot.

0: Bonjour, tananarive. Dzień dobry, tananarive.
1: Nali, spójrz przez okno.
2: Ach, jak tu pięknie. Dookoła morze, la mer.
1: To normalne. Madagaskar jest wyspą. Une île.
2: Już znam to słowo. Une île to wyspa. A myślałam, że Madagaskar to kraj.
1: Tak właśnie jest. To kraj i wyspa jednocześnie. Są kraje położone na wyspach. Na przykład Australia, Wielka Brytania, no i Madagaskar.
2: Aha, rozumiem. Nie wiedziałam.
1: No popatrz, nawet nie zauważyliśmy, że wylądowaliśmy.
2: To prawda, nic nie poczułam. Pilot jest naprawdę dobry.
1: Oui, le pilote est bon. A Tananarive jest piękna, belle.
2: A co to jest Tananarive? Myślałam, że jesteśmy na Madagaskarze.
1: Bo tak jest. A Tananarive to stolica, la capitale.
2: La capitale to największe i najważniejsze miasto?
1: No właśnie, la capitale.
2: Czyli jesteśmy w Tananarive, w stolicy Madagaskaru.

0: Madagaskaru, który jest krajem i wyspą.
1: Wszystko zrozumiałaś. Brawo!
0: Wszystko zrozumiałam, choć to dosyć skomplikowane. Zdrowia.

0: Le thé à la menthe. Herbata z miętą.
1: Paco, chodźmy się czegoś napić. Pić mi się chce, j'ai soif.
2: Ah, moi aussi, j'ai soif. To normalny. Il fait chaud i trzeba dużo pić.
1: To gdzie możemy się napić czegoś dobrego?
2: Tam. Jest tam ktoś, kto robi du thé à la menthe.
1: Czyli
2: herbatę z miętą. Du thé à la menthe. Tutaj też pije się dużo herbaty, jak w Polsce. Ale ich specjalność to le thé à la menthe.
1: I oni piją gorącą herbatę?
2: Tak. Jak jest gorąco, lepiej napić się czegoś gorącego. To gasi pragnienie. Chcesz spróbować le thé à la menthe?
1: Oczywiście. Tamten pan przygotowuje herbatę?
2: Oui. Zobacz. On dodaje listki mięty.
1: I dużo cukru.
2: Tak, tutaj jest się bardzo dużo cukru. Beaucoup de sucre. C'est la France.

Posłuchajcie, coś klekoce. Może to sztacheta w płocie, może furtka niedomknięta, tak klekocze jak najęta. Czy to drzwiczki od lodówki, czy na dachu drżą dachówki.

0: dans l'Atlas, w górach Atlas.
1: Paco, długo jeszcze zostaniemy w górach Atlas?
2: Do jutra. Dlaczego pytasz?
1: Chcę ci zaproponować zakład. Zgadzasz się?
2: En Paris? To zależy, o co chcesz się założyć.
1: En Paris, en Paris.
2: Powiesz mi, o co chodzi.
1: Widzisz tam w górze ten szczyt?
2: Le sommet, najwyższy punkt w górach. Widzę.
1: Kto pierwszy dotrze na szczyt, ten wygrywa.
2: Można courir? To znaczy, można biec?
1: Można courir, marcher, sauter.
2: Biec, iść, skakać. Nie zapominaj, że ja mogę voler, czyli latać.
1: Dobrze, to zakładamy się?
2: Okej. Okay. Kto pierwszy dotrze na szczyt, ten wygrywa.
1: Ruszamy.
2: Allons-y.

0: perdu.
1: Zgubiony bilet.
0: Vos billets, s'il vous plaît. Billet, Nali. Bilety, Nali. Pokaż nasze bilety.
1: Billet? Nie wiem, gdzie one są. Tak się spieszyłam, że nie wiem, gdzie je włożyłam.
0: Zut. Co my teraz zrobimy? Pas de billet? Nie macie biletów? Proponuję ty, że wy. 3 godziny i jesteście na południu Francji.
1: Jupi! Ty, że wy! Ale co to jest ty, że wy, monsieur?
0: Ty, że wy to bardzo szybki pociąg. Train à grande vitesse, mademoiselle. Następny jest za 5 minut. 5 minut? Oh là là! No to vite, Nali!
1: Vite? Ale co to znaczy?
0: To znaczy szybko. Nali, vite! Za 5 minut odjeżdża ty żywy.

Spraw zaklętych w instrumenty nie rozwikła nikt. Koncertują, muzykują, dzwonią. I choć czasem żal z koncertowych sal, nim je złapią, szparko człapią w dal.

0: Promocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

bum. Baran beczy be. A gdy bardzo zimno ci, wtedy mówisz brrr. Piłka robi bam. Dzwony dzwonią bim bam bom.

0: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

to noga, jak wiecie, od

ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału, biologa maniaka, do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały,

On pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały. Poczuł, że temat mu z rąk się wymyka, nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda. Znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

Strzałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć.

nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury. Lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek,

0: bardzo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

0: Nam nie trzeba oceanu
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słodych fal.

0: ma na nosie.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
4: Autopromocja.
2: Jak będę duży, jak będę duża. A dokąd dziś idziemy?
1: Dzisiaj idziemy do biblioteki, żeby oddać książkę.
2: To fajnie, bo pewnie większość naszych słuchaczy bardzo lubi czytać książki. To może przy okazji poznam pracę pani bibliotekarki.
1: To w takim razie dowiedzmy się, jak wygląda praca w bibliotece. Jesteśmy teraz w bibliotece. To jest takie miejsce, gdzie każdemu otwierają się oczy, bo jest tak pięknie, kolorowo, mnóstwo wspaniałych tytułów.
2: Chcieliśmy zapytać, na czym polega praca bibliotekarza albo bibliotekarki?
5: Z jednej strony wypożyczamy książki i polecamy dzieciakom różne rzeczy, które mogą je zainteresować, ale też trzeba każdą książkę okleić i trzeba wstawić pieczątkę. I wszystkie książki w Warszawie, oprócz tego, że mają na pierwszej stronie i na ostatniej, to jeszcze mają na 33.
1: Dlaczego na 33?
5: Taki jest symbol Warszawy. I dzięki temu, jak się otworzy książkę, to wystarczy policzyć kartki i... O, możesz sprawdzić.
2: Jest? Jest.
5: Widziałaś, co tam jest na tej pieczątce?
6: Studentka warszawska.
5: Mhm, dokładnie. A ona jest jeszcze. O, widzisz, na czym siedzi?
2: Na książce.
5: Dokładnie.
2: A czy bibliotekarz musi lubić czytać książki?
7: No cóż, ja na przykład wolę czytać komiksy niż książki i zawsze wolę obrazki. Ale na przykład pani Maria bardzo lubi czytać książki. No to jest też tak, że każdy z nas się jakby trochę specjalizuje w czym innym. Trochę ciekawią mnie też gry planszowe, a Maria właśnie taka przede wszystkim beletrystyka też.
1: Ale czyta pani też książki dla dzieci?
5: O, pasjami. Cały czas, tak. Mam takie książki, do których cały czas wracam.
7: Czasami to bywa dość zabawne, bo w trakcie robienia jakichś takich różnych naszych bibliotecznych spraw, na przykład jak liczymy książki albo sprawdzamy, czy nie ma jakichś starych książek, to często się zdarza tak, że potrafimy usiąść i zacząć czytać coś, co się wyciągnie z półki i tak człowiek tkwi w tym.
5: Mamy całą taką półkę właśnie książek, które aktualnie czytamy sobie.
2: A czy do polskiej biblioteki przychodzą czasami ludzie z innych krajów?
5: Tak. Mamy sporo książek językowych. Jest głównie po angielsku, ale też po niemiecku i po francusku. A teraz byśmy chcieli mieć więcej książek po rosyjsku. I to jest najbliższy plan. A póki co po angielsku mamy dużo i faktycznie też dzieciaki przychodzą.
1: Kiedy przychodzi się do biblioteki, to czuć tutaj taki spokój, ciszę. Czy to też ogarnia osoby pracujące w bibliotece? Czy ten spokój i cisza też sprawia, że praca tutaj staje się taka bardziej monotonna? Czy jest to ciekawa praca?
7: Praca w bibliotece jest na pewno bardzo ciekawa, ale to nie jest też tak jakby bardzo sielankowo, bo wiele osób myśli, że praca bibliotekarzy to się sprowadza do tego, żeby przyjść, rozłożyć książki na półki, a potem je ściągnąć, jak ktoś ich szuka. Czasami są dni takie, no powiedzmy, bardziej spokojne, ale czasami też są dni takie, że naprawdę nie wiadomo, do czego ręce włożyć, bo nagle przyszły 3 zamówienia na raz, potem jeszcze się dzieją jakieś warsztaty, więc to na pewno nie jest aż tak proste.
5: Szczególnie jak mieliśmy zajęcia, to się działo dużo. Ja też pozwalam krzyczeć. Biegać tak. Pewnie w jakichś granicach rozsądku.
7: No właśnie pod tym kątem jesteśmy trochę wyjątkową biblioteką, bo u nas można sobie pohałasować, można sobie trochę potupać, nie ma z tym problemu.
2: Czy trzeba znać języki obce, żeby pracować w bibliotece?
7: Czasami właśnie jak chce się rozwijać jakieś takie półki z książkami obcojęzycznymi, wtedy jednak wypada znać te obce języki i żeby też poprawnie wprowadzić do systemu.
5: Po rosyjsku, nie wiem czy wiesz, ale jest inny alfabet. Więc żeby wprowadzić taką książkę do komputera, to trzeba umieć przeczytać, kto jest autorem.
1: Czy bardzo

0: istotną częścią pracy bibliotekarza jest też zachęcanie dzieci, bo jesteśmy też w bibliotece dla dzieci, do czytania.
1: Szczerze mówiąc, jedną z najlepszych rzeczy i to, co na przykład lubię w pracy bibliotekarza, to jest to, że właśnie mogę komuś polecać książki. I to tak mówię zupełnie szczerze, bo to też jest taki fajny zaczynek do nawiązania jakiejś relacji z czytelnikiem. Jest multum ludzi, którzy na przykład przyszli do nas całkowicie przypadkowo i dzięki takiej odpowiednio poleconej książce zostali z nami na dłużej.
2: To jest zawsze fajne, jak się poleci komuś pierwszy tom na przykład i potem się widzi, że znikły reszta tomów i to znaczy, że dalej sobie czyta to, co się mu poleciło.
3: Jak pan się nie gubi w tym labiryncie? To jest tak dużo tych książek.
1: Generalnie, jak stoimy w bibliotece, to widzimy, że jest mnóstwo regałów i na regałach są półki. No jak się przyjrzymy książce, szczególnie jej grzbietowi, to widzimy, że na każdym grzbiecie jest taka mała naklejka i to jest jakiś symbol, a najczęściej to jest jakiś numer. My to nazywamy fachowo sygnaturą i taka sygnatura działa trochę jak taki adres w domu. Tak jak listonosz wie, do którego domu dostarczyć list, tak samo my wiemy, na którą półkę dostarczyć daną książkę. Naprawdę większość książek u nas w bibliotece ma ściśle określone miejsce. I nawet jak się potem pójdzie do jakiejś dużej biblioteki, to one tak samo, tylko te cyfry i symbole na tych grzbietach książek stają się coraz dłuższe i coraz bardziej skomplikowane.
0: A czytelnik, który ma 3 lata, to już jest czytelnik, bo przecież 3-letnie dziecko nie umie jeszcze czytać.
2: Ja bym zachęcała dzieciaki do wypożyczenia książek, które je zaciekawią, nawet jeżeli nie do końca rozumieją treść, albo sobie tylko obejrzą obrazki, albo może przeczytają jedno słowo. Mamy też książki bez słów.
1: Czytelnikiem nie jest osoba, która czyta. Czytelnikiem jest osoba, która otwiera książkę.
2: I patrzcie, tutaj jest czarny obrazek na białym tle. I mam taką czytelniczkę, która ma 6 miesięcy. Bardzo dobrze reaguje na nie. To była w zasadzie pierwsza książka, do której zaczęła wyciągać ręce i w ogóle tak reagować, że coś się zmieniło na tych stronach.
0: No właśnie, biblioteka to jest takie miejsce, z którego ciężko jest wyjść i ciężko przestać pytać, bo bardzo dużo pytań jest w miejscu, gdzie jest tyle książek.
2: O, na pewno.
3: Mama mówi, że jestem molem książkowym, dlatego bardzo lubię chodzić do biblioteki. Wciąż szukam jakichś nowych książek.
2: Fajnie. To co ostatnio znalazłaś?
3: Pamiętam, że jak byłam w pierwszej albo drugiej klasie, to szukałam jakiejś książki, bo mi się nudziło. I znalazłam książkę Magiczne drzewo, a teraz je pochłaniam jedna książka za drugą.
0: Czy to jest ciekawa praca, bycie bibliotekarzem?
3: Bardzo ciekawa praca. Ja będę chciała być krasnoludkiem książkowym. To taki ktoś, kto pożera książki, w sensie czyta je jedna za drugą.
0: To bardzo dziękujemy w takim razie za tę rozmowę o książkach i o pani pracy, która z pewnością jest bardzo ciekawa, tak jak książki, które możemy tutaj przeczytać.
2: To prawda. Bardzo dziękujemy za odwiedziny.
1: Tak, ja mógłbym mieć jeszcze taką propozycję, ponieważ są na przykład ludzie, którzy zawodowo czytają książki i nazywają się czytaczami. I z tego co wiem, tacy czytacze pracują między innymi w Bibliotece Narodowej.
2: Przyszły zawód, moja droga.
0: To jest bardzo ciekawa propozycja, także jak widać w bibliotece można poznać wiele książek, ale też dowiedzieć właśnie o kolejnym zawodzie, który być może kiedyś poznamy i odwiedzimy.
1: O, mamy czytelnika.
2: Dzień dobry. Dobra, i tam do księgi na dole.
3: Tutaj?
2: Mhm. Zostały jeszcze 3 rzeczy do 21.
3: Jak będę duży...

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Proszę mi wyjaśnić, co to jest za miejsce, bo spodziewam się, że rzeczy, które tutaj zobaczę, mają jakiś związek z samolotami.
3: Znajdujemy się w hali tunelu aerodynamicznego, czyli jesteśmy przy podstawowym urządzeniu badawczym aerodynamiki doświadczalnej. Nazywam się Kamila Stryczniewicz, pracuję w dziale aerodynamiki Instytutu Lotnictwa.
2: Aerodynamika, to co to takiego?
3: To jest dynamika wiatru, czyli przepływy powietrza wokół różnych obiektów.
2: Zanim zaczniemy opowiadać właśnie o tym, co wspólnego z aerodynamiką mają znaki drogowe, chociaż ja się trochę domyślam, to opiszę pomieszczenie, w którym jesteśmy, bo mam wrażenie, że jesteśmy we wnętrzu jakiegoś urządzenia. Tutaj coś, co przypomina taką gigantyczną, olbrzymią tubę z siatką w środku i z drugiej strony ściany taka sama wielka, ogromna dziura.
3: Jesteśmy w hali tunelu aerodynamicznego i po lewej stronie widzimy dyszę tunelu aerodynamicznego, tak, a po prawej lej do tunelu. I pomiędzy dyszą a lejem znajduje się przestrzeń pomiarowa, w którą wsadzamy obiekt testowy. I właśnie tym obiektem testowym mogą być samoloty, jakieś obiekty motoryzacyjne, budowlane lub wcześniej wspomniane te właśnie przedmioty wymagające atestów.
2: Możemy wejść tutaj po tych schodach?
3: Tak, proszę uważać na progi i różne jakieś otwory w podłodze.
2: To jest niesamowite uczucie, bo przed nami taka platforma. Rozumiem, że na tej platformie stawiane są przedmioty, które trzeba przetestować, a te wielkie, olbrzymie, gigantyczne dziury o wielkiej średnicy, no to jest właśnie ten tunel, z którego wydobywa się powietrze.
3: Dokładnie. Powietrze leci sobie z lewej strony do prawej, rozpędza się do blisko 100 metrów na sekundę, czyli 360 km na godzinę. I to się jeszcze do tego mówi, że to jest tunel niskich prędkości, mimo że prędkość tutaj jest rozpędzana do prędkości większej niż jadą samochody. Ta ogromna rura, która jest przed nami, ona ma 5 metrów średnicy.

0: a rozpiętość badanego obiektu, która może się tutaj znajdować w przestrzeni pomiarowej, to 4 metry. Czyli nie możemy, prawda, wykraczyć poza średnicę tej rury z badanym obiektem, żebyśmy dobrze potrafili odwzorować przepływ wokół tego badanego obiektu.
1: Czy to jest tak, że tutaj na tej platformie stawia się ten obiekt i powietrze leci w tę stronę? Czy ten obiekt na platformie wjeżdża do tego tunelu?
0: Jest takie zjawisko, które nazywa się zjawisko względności ruchu. I potrafimy dzięki temu przepływającemu powietrzu i zjawisku względności ruchu potrafimy zasymulować latający obiekt tak, jakby w naszej przestrzeni obiekt był w ruchu, a powietrze stało. Ale w rzeczywistości jest oczywiście tutaj inaczej, czyli powietrze sobie płynie, obiekt jest zamontowany, najczęściej na wadze tensometrycznej. Ale właśnie dzięki temu zjawisku względności ruchu symulujemy rzeczywistość w taki sposób, jakby ten obiekt był w ruchu.
1: Ale rozumiem, że ten obiekt nie wjeżdża do samego tunelu.
0: Cały czas jest tylko zamontowany w tej przestrzeni pomiarowej na urządzeniu, które bada, mierzy napięcia występujące i siły na tym obiekcie.
1: Możemy przejść dookoła tutaj, po tej platformie. O! Trzeba wciągnąć brzuch i przeszłam. Tutaj widzę, że ta dziura o średnicy, czyli ten początek tunelu aerodynamicznego, tam w środku też jest krata. Tu jest wejście, a z tej strony jest wyjście.
0: Z tej strony jest wejście bardziej. Tam, gdzie jest ta niebieska tutaj, ten otwór za kratownicą, to tu jest wejście i wtedy przechodzimy tam na zewnątrz budynku i tu dochodzimy do tej kratownicy, która jest tam w cieniu.
1: Trochę to może przypominać gigantyczną taką rurę, jak na basenie zjeżdżamy, prawda? Tylko to jest dużo, dużo większe i nie z góry na dół, tylko jest płasko w poziomie, ale to tak wygląda.
0: Są takie właśnie jeszcze kierownice wewnątrz rury, które właśnie regulują ten strumień dopływający tutaj do badanego obiektu, do przestrzeni pomiarowej. I na pewno taka wycieczka w tym tunelu zrobiłaby wrażenie na dzieciach.
1: Łapacz dźwięku. Co to za dźwięki?
0: Prawdopodobnie w dużych kulach, w których trzymamy ciśnienie, jest właśnie spuszczane powietrze do jakichś testów aerodynamicznych. I właśnie ten dźwięk to jest upust powietrza w zbiornikach. To w innej hali zapewne naszego instytutu są robione te testy.
1: Znowu patrzę na tę platformę, która też jest wagą.
0: To właściwie różnie nazywamy. Waga tensometryczna, dynamometr, czyli po prostu urządzenie, które podłączamy do badanego obiektu i szczytujemy wtedy napięcia, którym jest poddany testowany obiekt.
1: Trochę musimy to wyjaśnić, bo na przykład jak mamy samolot, który może tutaj być badany, to badamy napięcia na przykład na skrzydłach. No, nasi słuchacze raczej się fizyki nie uczą, bo to trzeba znać pojęcia fizyczne, żeby to zrozumieć. Chodzi o to, że jak samolot leci, no to pewne siły oddziałują na skrzydła, na kadłub samolotu.
0: Dokładnie, bo to powinniśmy powiedzieć tak, że samolot jest poddany siłom i momentom, które właśnie rejestruje ta waga tensometryczna.
1: I co z tego wynika? Co tu się bada? Czy na przykład on jest wytrzymały?
0: Tak, a przede wszystkim właśnie jakie siły działają na skrzydło, bo możemy tutaj zasymulować dzięki takiej prędkości wiatru, jaka jest rozpędzana w tunelu, możemy na przykład zasymulować start i lądowanie samolotu.
1: I wtedy po prostu wiadomo, czy wszystko jest dobrze skonstruowane i czy dobrze będzie działało.
0: Tak, czy dane skrzydło na przykład uniesie samolot.
1: No to o co chodzi z tymi znakami drogowymi i parasolami ogrodowymi? I ja się domyślam, że i znaki drogowe, i parasole używane są na zewnątrz, a na zewnątrz czasem jest piękna pogoda, a czasami duży wiatr. I o to chyba chodzi, żeby to było wytrzymałe, żeby to nie pofrunęło w którymś momencie.
0: Tak, czyli właśnie, żeby te znaki drogowe czy parasole były bezpieczne i wytrzymałe na dużą prędkość wiatru.
1: Podobno w tym tunelu zdarza się, że ćwiczą skoczkowie narciarscy.
0: Tak, był nawet Adam Małysz i cała drużyna polska kadra narodowa i testowali tutaj obuwie, swój sprzęt, różne pozycje w locie, czyli właśnie, a dla nas był istotny ich współczynnik aerodynamiczny, czyli taka pozycja, która będzie dawała najmniejszy opór w trakcie lotu, a dla nich to miałoby przełożenie na długość lotu.
1: Ale to jest nieprawdopodobne. Wydaje się, że uprawianie sportu, no to

0: Po prostu ktoś jest dobry w danej dyscyplinie, ma dobrą wytrzymałość, a tutaj wszystko się liczy i rodzaj skafandra, jaki ma skoczek, prawda, z jakiej tkaniny jest skafander zrobiony i ułożenie nart i ułożenie pozycji podczas jednak lotu.
1: Tak, zdecydowanie. I to właśnie nie dotyczy oczywiście tylko skoczków, ale także jadących bolidem, czy nawet kolarzy jadących w peletonie, czy w pojedynkę, właśnie jaką mają postawę w trakcie jazdy. To wszystko ma znaczenie, zdecydowanie się przekłada na ich wyniki.
0: I to też tutaj jest badane?
1: Tak.
0: Oni są na tej platformie i na nich to powietrze dmucha?
1: Tak, czyli są dokładnie w tej przestrzeni pomiarowej. To urządzenie, o którym wspominaliśmy, czyli waga tensometryczna, jest przyczepiona do roweru i wtedy właśnie bada te siły, które oddziałują na rower.
0: Jakie to jest nieprawdopodobne, że to w tylu dziedzinach można wykorzystać, bo Instytut Lotnictwa, no to raczej można byłoby się spodziewać, że tutaj będą tylko samoloty, ale okazuje się, że nie.
1: Właśnie, bo jak na przykład ten rowerzysta się wyprostuje, czy skoczek, stwarzają większą powierzchnię i jednocześnie wtedy działa na nich większa siła. No i jeżeli się właśnie pochylą, to prawda, będzie lepszy opływ powietrza, będzie mniejszy opór i dzięki temu pojedzie szybciej. Także ta pozycja ma znaczenie.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo bardzo często słyszę, że jeżeli ktoś uprawia jakąś dyscyplinę sportu i jest w tej dyscyplinie sportu dobry, to niekoniecznie musi się uczyć matematyki, fizyki czy chemii w przyszłości, no bo przecież będzie sportowcem. A tu się okazuje, że nauka w sporcie też ma duże znaczenie i warto te prawa fizyki znać.
1: Zdecydowanie. Ja sama kiedyś uprawiałam sport i wiem nawet z własnego doświadczenia, dzięki ćwiczeniom i wysiłkowi fizycznemu, pomogło to w mojej wydajności nawet do uczenia się, bo mózg był zdecydowanie lepiej dotleniony i pamięć poprawiła się zdecydowanie. Było to widać, że to idzie w parze.
0: Jaką dyscyplinę sportu pani uprawiała?
1: Lekkoatletykę. Mogę powiedzieć, że na przykład pozycja, jaka była w trakcie biegu, też miała oczywiście znaczenie, czyli na przykład obserwowaliśmy ruch swoich rąk, nóg, na przykład na filmach, które jak trenerzy nas nagrywali i widzieliśmy, że kąt prosty rąk, że nie machamy, nie robimy ósemek biegając. To wszystko ma przełożenie właśnie na to, jakie mamy wyniki.
0: A jakie najdziwniejsze rzeczy tutaj były mierzone? Bo moim zdaniem te znaki drogowe to są dosyć dziwne.
1: Różne kominy, to myślę z takich właśnie bardziej takich abstrakcyjnych, prawda, niekoniecznie właśnie kojarzących się z lotnictwem, to kominy, panele przeciwolśnieniowe, no właśnie te znaki drogowe i te parasole to wysunęła na prowadzenie z tych nietypowych obiektów, które były badane w tunelu.
0: A kominy to mnie nie dziwią, to znaczy dziwią, jeżeli chodzi o Instytut Lotnictwa, natomiast są tak wysokie i takie siły wiatru na nie działają, że no trzeba to dobrze zbadać, żeby jakiegoś nieszczęścia nie było.
1: Dokładnie. Znajdujemy się w przestrzeni tunelu aerodynamicznego, którego prędkość maksymalna to jest właśnie wspomniane te 360 km na godzinę. Jednak mamy jeszcze jeden tunel, który robi wrażenie, to tunel trisoniczny, gdzie prędkość jest kilkukrotnie większa i tam mówimy o liczbie Macha, czyli ponad 2000 km na godzinę. To sobie wyobrażacie, to jest kilkukrotnie szybciej niż tutaj wieje w tym tunelu o średnicy 5 metrów. To mamy jeszcze taki drugi tunel naddźwiękowy i tam badamy właśnie samoloty, które poruszają się z prędkością naddźwiękową. Badamy również rakiety kosmiczne. I właśnie takim wspaniałym wydarzeniem naszego Instytutu było wysłanie w przestrzeń kosmiczną rakiety Bursztyn i ona była także badana w tym tunelu naddźwiękowym.
0: Wyszłyśmy teraz na zewnątrz i idziemy w kierunku rakietowni.
1: To znaczy będzie rakieta Bursztyn, to właśnie ta, która była między innymi tutaj po prawej stronie, badana w tunelu naddźwiękowym.
0: A ta wielka kula przed nami i taka mała rura jakby przechodząca, mała jeżeli chodzi o średnicę, ale widzę, że długa, to co to jest?
1: To są właśnie te zbiorniki powietrza, które słyszałyśmy syczenie i gdzieś w niektórych laboratoriach, gdzieś tą rurą było doprowadzone powietrze do laboratorium, w którym wykorzystywano właśnie to sprężone powietrze.
0: Ale szumi. W tych kulach jest właśnie sprężone powietrze.
1: Tak, i również właśnie z tych kul wykorzystujemy powietrze do tunelu naddźwiękowego.
0: A w tamtym pomieszczeniu.
1: Tak, zawory są zwalniane i z ogromną prędkością

0: prędkością, to powietrze jest stłaczane do tunelu nadźwiękowego.
1: Tu jakiś dźwięk z innej strony, to trochę brzmi jakby z

0: Nie, bym powiedziała tak chyba budynek czteropiętrowy, coś tak koło tego.
1: To jest bardzo ciekawy widok, dlatego że właśnie z tych kul wychodzą rury w każdą stronę. One odprowadzają to powietrze, bo tutaj też do tych budynków
0: właśnie
1: dochodzi.
0: Tak, do różnych właśnie laboratoriów, tak, a ich jest tych wykorzystujących to powietrze i te przepływy właśnie, które nas wszędzie otaczają, to tych laboratoriów jest dużo wkoło.
1: Idziemy w kierunku rakiety.
2: Przejście taki gwizd teraz?
1: Tak.
2: To my. Ten gwizd to było działanie komory detonacyjnej, której fala detonacyjna wiruje z taką dużą prędkością, że słyszymy częstotliwość tej fali, właśnie taki charakterystyczny gwizd.
1: Z tych kul wielkich, tymi rurami szło powietrze do Was?
2: Tak, właśnie tu mamy systemy zasilania naszych stanowisk.
1: Zasilania nie prądem, tylko powietrzem.
2: Zasilania powietrzem. Doktor inżynier Michał Kawalec. Idziemy teraz w kierunku mojego laboratorium właśnie spalania detonacyjnego.
1: Dotarliśmy do rakiety. Żółta rakieta Bursztyn?
2: Jest to model rakiety Bursztyn. Ten model służył wcześniej do badań tunelu aerodynamicznym.
1: Ta, która wyleciała w kosmos, była większa od tego modelu.
2: Tak, była od niego nieco większa.
1: Chodźmy, bo jestem bardzo ciekawa.
3: Jesteśmy w laboratorium badań silników z wirującą detonacją.
1: Musicie mi wyjaśnić, co to znaczy wirująca detonacja.
4: Adam Bilar, Instytut Lotnictwa. Już wyjaśniam. Jest to proces, który zachodzi dynamicznie.
1: Czyli szybko.
4: Szybko, tak, oczywiście.
1: Intensywnie,
4: tak.
1: Ale jaki proces?
4: Spalania.
2: Jak sobie wyobrażamy detonację, czyli pojawia się fala uderzeniowa, która porusza się z bardzo dużą prędkością, rzędu kilku kilometrów na sekundę, która niszczy wszystko, co napotyka na swojej drodze. Jest to taki, no, może się wydawać przerażający proces, ale my zdołaliśmy go zamknąć w tej małej komorze spalania.
4: Komora spalania to jest taka puszka, walec, a my falę umieściliśmy w środku, która wiruje dookoła.
1: Ale rozumiem, że puszka to nie taka puszka po napoju.
4: Tak, ona jest troszeczkę masywniejsza, jeżeli chodzi o ścianki komory spalania. Tutaj zajmujemy się chłodzonymi silnikami, wodą akurat w naszym przypadku.
2: Komora spalania jest tam na stanowisku, możemy podejść.
1: Możemy tam wejść?
2: Ta komora, jest, jak kolega wspomniał, jest to właśnie komora chłodzona. Spala tu wodór i powietrze. Doprowadzamy także tutaj wodę, ponieważ to jest to bardzo intensywny proces. Ona by się szybko przetopiła, gdybyśmy jej nie chłodzili. A celem naszych badań jest właśnie określenie, co zrobić, aby ona się nie topiła.
1: W środku, w tej puszce metalowej następuje ta detonacja i ten wybuch?
4: Tak, dokładnie. To nie jest jeden wybuch, tylko ta fala wiruje, tworząc kilkanaście wybuchów na sekundę.
2: Ten wybuch to jest właśnie coś, co pozwala spalić, a w każdym silniku spalinowym staramy się coś spalić paliwo. A tu, ze względu na to, że to mamy detonację, jest to spalanie bardzo takie efektywne. Przede wszystkim możemy zrobić to na bardzo krótkim odcinku. Możemy te komory spalania bardzo miniaturyzować, więc jak pani powiedziała o puszce, tak, mamy takie komory, które wyglądają jak puszka, albo wręcz są naprawdę małe, mieszczą się w dłoni. Na przykład taka komora silnika rakietowego mieści się w dłoni, a na przykład taki silnik daje rząd wielkości powiedzmy 30 kg w ciągu.
1: No ale ta puszka, oprócz tego, że ma mnóstwo doprowadzających chyba wodę, tak, rurek, ona jest na takim stelażu i tam dalej są następne, już dużo większe rury.
4: Tak, słusznie pani zauważyła. Tutaj oczywiście jest doprowadzenie powietrza jako utleniacza. Do spalania potrzebny jest tlen wszędzie. I jako paliwa używamy wodoru, ekologiczne paliwo, które jest teraz bardzo modne. Także wykorzystujemy ten ekologiczny materiał tutaj pędny po to, żeby zasilić detonację.
1: Mogę poobserwować, jak tutaj pracujecie?
4: Oczywiście, zapraszamy.
1: Tutaj widzę, że w tym miejscu na przykład słuchawki. Podejrzewam, że tutaj bywa głośno.
3: Tak, bywa bardzo głośno. Podczas odpalania silników są duże impulsy ciśnień i musimy chronić słuch.
1: A tak w praktyce, te wasze doświadczenia, na co się przekładają?
2: Badamy napędy przyszłości do lotnictwa, a także napędy dla przemysłu energetycznego.
1: A napędy przyszłości, to co to takiego?
2: No właśnie, silniki z komorami detonacyjnymi, czyli silniki, które będą dużo mniejsze, dużo lżejsze i będą spalały mniej paliwa, dając lepszy efekt.
1: Mnóstwo przycisków jakiś?
2: No wodór ustawiony, powietrze ustawione.
4: Słuchawki dla pani, proszę.
1: Słuchawki założone.
5: Montujemy kamery z mikrofonami.
1: Nic nie słyszę, nic nie słyszę.
2: Tak, kamery z mikrofonami mamy w tamtym pomieszczeniu, więc...
3: I nie są specjalne, nie niszczą się przy tym.
1: Nic nie słyszę, ale to chyba o to chodzi.
5: No tak,
1: specjalny przycisk.
2: Włączamy dzwonek, żeby ostrzegać

0: ludzi i może nie stójmy tu w tym, bo jakby leciały odłamki, to ten.
1: No, niesamowite wrażenie. Słuchawki odkładam. Doświadczenie się udało?
0: Doświadczenie się udało. Najważniejsze jest to, że nie zerwał się płomień, że trwało to ponad 30 sekund. I zaraz zobaczymy pewnie na wynikach, że ustabilizowały się temperatury, czyli coś, o co nam chodziło.
1: Są oczywiście podłączone komputery. No i wyniki takich badań po prostu trzeba zapisać i przeanalizować.
0: Trzeba je, tak, robimy setki takich badań, setki prób, porównujemy te wyniki, sprawdzamy, którą stronę ma ewoluować ten projekt dalej.
1: Ciekawa praca. Bardzo.
2: Tak, mamy eksperyment zapisany, także możemy przystąpić do kolejnych, ale pokażę też Pani film z poprzednich eksperymentów naszych tutaj. Troszeczkę inny silnik, ale też testowany tutaj na stanowisko. Stanowisko po drugiej stronie. Tutaj spalamy naftę lotniczą, nie używamy wodoru. Wodór palił się niewidzialnym płomieniem, także ciężko było zaobserwować na tamtym stanowisku, a tutaj, ponieważ jest dodatek węgla, ten płomień jest taki błękitny i zmienia się jego barwa wraz ze składem mieszaniny.
1: Niesamowicie to jest ciekawe, choć jak się pewnie domyślacie, nie wszystko rozumiem z tego, o czym opowiadacie, ale zazdroszczę takiej pracy, no bo to jest tak naprawdę tworzenie rzeczy dla przyszłości.
0: No tak też to postrzegamy.
1: Bardzo dużo tutaj dźwięków przeróżnych, bo i świst powietrza, który już słyszeliśmy, no i samoloty, bo tu w końcu jesteśmy bardzo blisko lotniska.
0: Jesteśmy blisko lotniska, więc to jest fajna sprawa, ponieważ nikt nam nie narzeka, że hałasujemy. Jest to pewna przewaga nad takimi ośrodkami, które znajdują się nieraz na uniwersytetach w środku miast, gdzie u nas mamy raczej możliwość zbudowania potężnej infrastruktury. To właśnie co widać, ogromne kule, które mają po prawie 1500 metrów sześciennych sprężonego powietrza do zasilania naddźwiękowych tuneli aerodynamicznych. Mamy, jak Pani widziała, duży tunel aerodynamiczny do mniejszych prędkości. Także są tutaj laboratoria kompozytów, laboratoria podwozi, a także 26 innych laboratoriów.
1: To jakaś taka dziwna siatka, to wygląda jak trochę jak wybieg dla zwierząt.
0: Jest to tak zwana rotunda, stanowisko badawcze do badania łopat śmigłowców. Gdyby się taka łopata urwała, ona zatrzyma się w tej siatce.
1: Łopaty, czyli no te wielkie części, które tworzą śmigło.
0: Tak, chodzi o to, co generuje siłę nośną śmigłowca.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
5: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
6: O, szuka góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: ruchy.
1: Oho, Lans, pozwolisz?
0: Pewnie ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel, na płocną kąpiel.
3: Poradzi coś raz.

kiełbasą Afryką. Błodyj tam, błodyj, złupiła się skóra. Bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami. Niech se haw gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę,

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: 10.
1: Autopromocja.
2: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
3: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
4: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Chuderska
4: i Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Posłuchajcie nas uważnie.
7: Wszyscy starsi oraz młodzi.
6: Dzisiaj będzie na poważnie.
7: Bo nieważne skąd pochodzi.
6: Kto wysoki jest czy niski.
7: Woli rower czy pływanie.
6: Nosi spodnie czy spódniczki.
7: Płatki zjada na śniadanie.
6: Czy kanapki z żółtym serem.
7: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
6: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
7: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
6: Na Podhalu czy na Helu.
7: Na Mazurach czy Podlasiu.
6: Skup się dobrze, przyjacielu.
7: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
6: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie.
7: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
6: Niech wygodnie się rozsiędzie.
7: Mówi się rozsiądzie, Misiu.
6: Tak się jakoś zrymowało.
7: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
6: Ale ci się powiedziało.
7: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
6: Dzwonek dziadka Damazego.
7: Co był w dawnej szkole woźnym.
6: Dziadek dziadka Ignacego.
7: Miłym woźnym był, czy groźnym?
6: Dziadek mówił, drogi dziadku.
7: I miał czarodziejski dzwonek.
6: Co Ignacy dostał w spadku.
7: Niezły z niego ancymonek.
6: Pozostawił kredę, ławkę.
7: W niej atrament w kałamarzu.
6: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
7: Po wpisanym komentarzu.
6: I zaklęciu z nazwą szkoły.
7: Cudne są te opowieści.
6: Każdy słuchacz jest wesoły.
7: Chcecie poznać szkolne treści?
6: Jak to było i dlaczego?
7: Siądźcie obok smoka Misia.
6: Magia dzwonka Damazego.
7: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
6: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
7: I siadajmy przy stole.
8: Misia Michasia i smoka Adasia. Podcast szkolny.

0: Adaś? Cześć. Co ty tu robisz?
1: Czekam na ciebie, bo strasznie się bez ciebie nudzę.
0: Tak? To dzisiaj się beze mnie nudzisz? A wczoraj mówiłeś, że masz mnie już dosyć.
1: No dlatego, że zjadłeś moje lody.
0: Sam mówiłeś, że nie lubisz waniliowych, ale że wolisz czekoladowe.
1: Bo czekoladowe są no najbardziej, wiesz, ale waniliowe też są w porządku.
0: No to zgadzam się. Wszystkie lody są pyszne.
1: Nie mówmy jednak o lodach. Ważne, że w końcu cię znalazłem.
0: To ty mnie szukałeś?
1: A żebyś wiedział. I trwało to trochę, jeśli mam być szczery.
0: Ale przecież ja...
1: Wiem, nie było cię w twoim pokoju.
0: Bo nie mogło być.
1: Wiem, to powiedział mi Leszek, gdy do niego zajrzałem.
0: To u Leszka też mnie szukałeś?
1: Oczywiście, przecież to twój opiekun i on dokładnie wiedział, gdzie jesteś.
0: A pewnie, że wiedział, sam mnie tam zaprowadził.
1: No tak, ale u Martyny też cię nie było.
0: U Martyny też?
1: Kiedy dotarłem już do jej pokoju.
0: Leszek ci powiedział, że jestem u Martyny?
1: No nie, tego nie zdążył powiedzieć, ale jego mina tu wskazywała na to, że tak właśnie jest.
0: Ciekawe, jaką wtedy minę zrobił Leszek?
1: Jaką? Tak jakoś się uśmiechnął i tak dziwnie ruszył głową.
0: I to miało znaczyć, że jestem u Martyny?
1: Tak sobie tylko pomyślałem, ale skoro do Martyny też nie dotarłeś...
0: Jak miałem dotrzeć, skoro dzisiaj nawet nie miałem zamiaru do niej docierać?
1: No otóż to!
0: Ja byłem zupełnie gdzie indziej.
1: I tak właśnie pomyślałem, że wpadłeś z wizytą do dziadka Ignacego.
0: Sprytnie to odgadłeś, Adasiu.
1: No dlatego tu przybiegłem.
0: A nie pomyślałeś o przedszkolu?
1: O przedszkolu? A dlaczego miałem myśleć o przedszkolu? Bardziej powinienem myśleć o szkole.
0: A dlaczego o szkole?
1: Mam co prawda dopiero 5 lat, ale jak sam dobrze wiesz...
0: Że masz 5 smoczych lat, tak?
1: Tak jest. To są lata smocze i dlatego nie wiadomo, ile tak naprawdę mam takich lat ludzkich.
0: Nie.

0: ja nie myślałem o przedszkolu dla ciebie, tylko dla mnie.
1: Jak to dla ciebie?
0: Bo właśnie stamtąd wracam.
1: To ty byłeś w przedszkolu?
0: A gdzie miałem być? Rok szkolny się zaczął i trzeba było wracać do przedszkola.
1: I zaraz, jak to do przedszkola? To chyba rok przedszkolny się zaczął.
0: Oj, to rok szkolny się zaczyna, szkolny, przedszkolny, gdy kończą się wakacje.
1: No zgadza się, nadszedł wrzesień.
0: A nieważne wtedy, czy jest się uczniem szkoły, czy przedszkolakiem.
1: Ojej, to trochę skomplikowane, ale najważniejsze jest to, że cię w końcu widzę, Michasiu.
0: Też się cieszę z naszego spotkania.
1: I w końcu możemy się pobawić.
0: Adasiu, w przedszkolu bawiłem się przez cały dzień, nie licząc przerw na posiłki.
1: Czy to znaczy, że nie chcesz się ze mną bawić?
0: Oj tam, no nie to, że nie chcę, ale teraz wolałbym trochę od zabawy odpocząć.
1: Niemożliwe, jesteś zmęczony zabawą?
0: Po prostu mam ochotę na coś poważniejszego, o.
1: A co może być poważniejszego od zabawy? No przecież każda gra czy zabawa, w którą się bawię, jest traktowana poważnie.
0: Tak? To na przykład jaka?
1: A choćby zabawa w chowanego. No, spróbuj się do niej nie przyłożyć.
0: Wielkie mi coś.
1: Nie przyłożyć się i niedbale się schować. O, zaraz cię znajdą i przegrywasz.
0: No, w tym masz trochę racji. W zabawie w chowanego bardzo nie lubię przegrywać, bardzo.
1: Albo proszę bardzo, albo taka gra w klasy.
0: O, ja lubię grę w klasy.
1: Ja też lubię. Źle z klasy do klasy przeskoczysz i wszyscy się z ciebie śmieją.
0: To prawda. No, wiele razy.
1: Tak, śmieją się i mówią, że jesteś niezdara.
0: Przekonałeś mnie. Jak w coś gramy, to jednak trzeba to robić na poważnie.
1: No właśnie. I to w co się bawimy?
0: Niech pomyślę, może...
2: O, basałyki, co jest? Wołam was i wołam!
1: Dziadek nas woła?
0: O, cześć, dziadku. Nas wołasz? To znaczy, że wiedziałeś, że przyszedłem?
2: Oczywiście, że wiedziałem.
0: Już wiem. Ktoś ci powiedział?
2: Ależ nie! Widziałem przez okno, jak rozmawiasz z Adasiem.
1: Ale sprytnie.
2: Chodźcie, mam dla was niespodziankę.
1: Niespodziankę, uwielbiam niespodzianki. Dziadku, Michasia, a co to takiego?
2: Myślę, że ty, Adasiu, powinieneś się domyślić.
1: Tak?
2: Bo widziałeś mnie przy pracy.
1: Naprawdę, dziadku, powinienem się domyślić?
2: A ta niespodzianka w takim razie będzie bardziej dla Michasia.
1: No ale, dziadku, ja tylko widziałem, jak lepisz pierogi.
0: Pierogi? Hurra!
2: No i po niespodziance. Ach, no dobrze, zapraszam was do kuchni.
1: Hurra, do kuchni, do kuchni!
2: Na stole stoją dwie miski parujących pierogów z serem.
1: Super!
0: Super, dziadku.
1: I obie są dla nas?
2: Tylko i wyłącznie dla was. Ja już swoje pierogi zjadłem. Teraz kolej na was.
1: A będą dokładki?
2: Uporaj się najpierw z tym, co masz na talerzu.
0: A mówiłaś, Adasiu, że to ja jestem żarłokiem.
1: No tak, bo jesteś.
2: Chłopcy, przy jedzeniu nie rozmawiamy, tylko posiłek z talerza zmiatamy.
0: Jak pięknie powiedziałeś, dziadku.

0: pierwszy?
1: Pierwszy.
0: Masałyki, posiłek nawet tak smaczny jak pierogi z serem, to nie są wyścigi.
2: Tak, tak, wiemy, wiemy.
0: To nieładnie i niezdrowo.
2: Ale pyszne było, dziadku.
1: Dziękujemy, dziadku.

0: No, z grubsza posprzątane. Mam do was pytanie, bo aż mi się nie chce wierzyć.
1: Ale w co ci się, dziadku, nie chce wierzyć? Bo nie rozumiem.
0: Że nie słyszeliście, jak was wołałem na pierogi.
1: No, to trochę dziwne.
2: Ale naprawdę nie słyszeliście?
1: Naprawdę, nic za nic.
0: A ja miałem wrażenie, że wręcz krzyczę o tych pierogach.
1: No to może, dziadku...

0: Michasia przez te zamknięte drzwi nie było słychać.
1: Aha, ale nie, nic. Bo, nie, no gdzie? Przecież okno było otwarte.
0: A może dlatego nie słyszeliśmy, jak krzyczałeś, bo rozmawialiśmy z Michasiem.
1: Tak jest, o, bo my to doszliśmy do wniosku, dziadku, że bawić się trzeba zawsze poważnie.
0: Tak, że z zabawą nie ma żartów, bo inaczej zabawa nie ma sensu.
2: A ja się zastanawiam teraz, czy mój głos nie jest słabszy niż dotychczas.
0: Skąd? Ależ nie, dziadku, absolutnie.
2: A, nie, bo i słuch, i wzrok. A nawet węch mi się ostatnio nieco pogorszyły.
0: Ojej, to ja wiem, co zrobimy. Może wyjdziemy przed dom i sprawdzimy to.
1: Nie rozumiem, co chcesz sprawdzać, Adasiu?
0: Czy z głosem dziadka Ignacego wszystko w porządku? Czy mu się nie pogorszył?
1: Aha, i myślisz, że ostatnio ciszej krzyczy?
0: No właściwie to twój dziadek nigdy nie krzyczy.
1: Aha, o chyba, że akurat woła nas na pierogi z serem, czy nie?
0: No tak. Dziadku, może my wyjdziemy, a ty zawołaj nas na pierogi z serem.
1: Ale zaraz, przecież pierogów z serem już nie ma, zjedliśmy.
0: A no tak. No dobrze, to zawołaj nas na pierogi z serem, które już zjedliśmy. Czy słyszysz coś?
1: Nic. Chyba dziadek nas jeszcze nie woła.
0: Jak to? A skąd to wiesz?
1: O, bo nie rusza ustami. O, teraz zaczął.
0: Zaczął? Rozumiesz, Michasiu, co on mówi?
1: Nic nie słyszę, bo ty mi przeszkadzasz tego wysłuchać.
0: No dobrze, to słuchaj, nie będę ci przeszkadzał.
1: Dziadku, wystarczy. Wracamy.
2: A jak? Co? Nie słyszeliście mnie?
0: No.
1: Ja to trochę. Znaczy, no chyba tak.
0: No, a ja to... Ja chyba też trochę tak.
2: Ale jak to chyba? Co żeście usłyszeli, a?
0: Co ty słyszałeś, Michasiu?
1: Ja to chyba... chłodźcie sobie selerem.
0: A ja usłyszałem coś zupełnie innego.
2: O, to powiedz mi, Adasiu, co takiego usłyszałeś?
0: Bo dziadku Michasia, ja nie usłyszałem tego, co Michaś, ale coś zupełnie innego. Ja usłyszałem, kopcie rogi bojlerem.
1: Jakim bojlerem?
0: Nie wiem, bo to chyba nie ma sensu, co nie?
2: Ach, jasne, że bez sensu, bo ja krzyczałem, chodźcie na pierogi z serem!
0: Ojej, hura, tu masz jeszcze dla nas dokładkę pierogów z serem?
2: Dokładki nie mam, ale głos coraz słabszy.
1: A może masz chrypkę, dziadku? Jak mój kolega Bartuś z przedszkola.
0: I też tak cichutko mówił?
1: Aha, jak miał chrypkę, to mówił bardzo cichutko, a jednego dnia to w ogóle nie mówił.
0: Naprawdę? I słyszałeś to?
1: No nie, bo nie przyszedł wtedy do przedszkola. Ale później nam o tym mówił, że nic nie mówił. Jak nie przyszedł, o tym nam opowiadał, że nic nie mówił.
0: A tak, rozumiem.
2: To jak ja was teraz będę wołał na kolację, co?
0: O, mam. Może takim uderzeniem w szybę, takie
1: punk. Albo, dziadku, takim kopnięciem w drzwi, o tak.
0: Albo kopnięciem. No, jak usłyszymy takie dźwięki, to na pewno szybko przyjdziemy na kolację.
2: Ja nie będę w nic kopał, ani uderzał. Ale mam inny pomysł.
0: Tak? Super. A jaki?
2: Będę was przywoływał dzwonkiem mojego dziadka Damazego.
1: Zadzwonisz dzwonkiem dziadka Damazego?
0: Może to taki sam dzwony jak świętego Mikołaja. Taki dzwon, którym Mikołaj dzwoni roznosząc prezenty.
1: A wiesz, że kiedyś, to było bardzo dawno temu, sam miałem taki dzwoneczek, taki malutki, nie?
0: Taki malutki miałeś dzwoneczek?
1: I on dzwonił tak cichutko, że gdybym nim zadzwonił, to nikt by nie usłyszał.
0: Ojej.
1: Że jest wzywany na pierogi, czy wiesz, czy tam inne przysmaki. Nikt by nie usłyszał, tak cichutko. Nie, o tak.
0: Bardzo cicho.
2: Dzwon dziadka Damazego, znaczy twojego pra dziadka, Michasiu, to prawdziwy dzwon szkolny.
0: Ja słyszałem, że w szkołach są dzwonki, ale nie za bardzo wiem po co.
1: Nie wiesz, bo przecież do szkoły nie chodzisz.
0: No, skąd ty to wiesz?
1: Z przedszkola.
0: Skoro jest z nami dziadek, to może...

0: Że niech dziadek nam to wszystko wytłumaczy z tymi dzwonkami.
1: Ale co takiego, Masałek?
0: No, po co w szkole dzwonią?
1: Najlepiej to wszystko o szkole umiałby wam wytłumaczyć dziadek Damazy.
2: Twój dziadek, dziadku?
0: A twój pradziadek, Michasiu.
1: Ach, niestety już jakiś czas nie ma go z nami, nie ma.
0: Ojej, jaka szkoda.
1: Oj, wierzcie mi, to był szczególny gość. Nie jednemu potrafił napędzić stracha.
0: Jak to? To ten dziadek, pradziadek Damazy straszył?
1: Ależ nie, był woźnym w szkole. Mówili o nim groźny woźny.
0: Groźny woźny.
2: Groźny woźny.
1: Ale tak naprawdę miał gołębie serce i troszczył się o wszystkich.
2: Czyli jest... Zaraz, to dziadku, straszył czy się troszczył, bo już nic nie rozumiem.
0: No właśnie.
1: O, straszył i karał tych, którzy coś przeskrobali i na coś takiego zasłużyli.
0: No to komu pomagał?
1: Pomagał wszystkim tym, którzy się o tę pomoc do niego zwrócili.
0: Aha.
2: Super był ten dziadek Damazy, dziadku, super.
1: Jednym słowem dbał o porządek w szkole. A? Taka właśnie była rola woźnego.
0: No ale do czego był potrzebny dzwon, którym chcesz nas przywoływać na kolację?
1: Ten szkolny dzwon jest bardzo głośny i słychać go było w całej szkole.
2: Oho, to musiało być głośno.
0: No jak w całej szkole, to tak.
1: Dziadek Damazy chodził z nim i dzwonił, dzwonił. Przed i po każdej lekcji dzwonił.
0: Dzwonił, dzwonił, ale po co?
1: No ogłaszał tak czas na przerwę albo na koniec lekcji.
2: Czas na przerwę? Jak to?
1: A kiedyś w szkole przerwy nazywano pauzami.
0: Aha, to do tego służy to szkolne dzwonienie.
1: No, teraz to te funkcje przejęły dzwonki elektryczne albo całe systemy nagłośnienia elektronicznego, ale za czasów dziadka Damazego było zupełnie inaczej.
0: Ciekawe jak.
2: A co to były za czasy, dziadku?
0: Właśnie.
1: O, to odległe lata, jakieś 100 lat temu.
0: 100 lat temu? To aż tak dawno?
1: O, wtedy energia elektryczna nie była tak powszechna, jak jest teraz.
0: Bardzo chciałbym zobaczyć taką szkołę sprzed wielu lat.
2: A dzisiejszą szkołę, taką obecną, widziałeś?
0: A żebyś wiedział, nawet byłem w takiej parę razy.
2: A nie wiedziałeś, dlaczego w szkole dzwonią, tak?
0: No nie wiedziałem, bo może byłem za krótko.
1: Przestańcie, chłopcy, no, przestańcie. Ja mogę wam taką podróż umożliwić.
0: Ale jaką podróż?
1: Podróż do szkoły sprzed lat.
2: To niemożliwe, dziadku.
0: Naprawdę? Do szkoły, w której woźnym był dziadek Damazy? Ale niby jak?
1: Jak zwykle, dzięki magii.
0: To znowu będziemy się przenosić z miejsca na miejsce?
2: Aha, to tak jak podróżowaliśmy dzięki magicznej mapie po Polsce?
0: O, właśnie tak, w taki sposób?
1: Ależ nie! Tym razem zapraszam was do mojego domowego kina.
0: Domowego kina? Ale ekstra!
2: To ty masz kino, dziadku? Nie widziałem.
1: No, pewnie trochę inne niż to, które wy znacie. Moje kino składa się z ekranu, kawałka kredy i szkolnego dzwonka.
0: A gdzie takie coś się kupuje?
1: To wszystko podarował mi kiedyś mój kochany dziadziuś Damazy.
2: Dziadku, jesteś cudowny. Ale to niemożliwe.
0: No chyba tak.
1: Zaczekajcie na mnie. Zaraz

0: Oho, a kredę wręczam wam. Proszę, bo pisać już umiecie, tak?
1: No tak.
2: No, to znaczy ja tak trochę słabo, ale Adaś całkiem dobrze sobie daje radę z pisaniem, co nie, Adaś?
1: Tak, ale zobacz, Michasiu, ta tablica musi być bardzo stara.
0: O, to zgadza się, na niej napiszecie nazwę miejsca...

0: do którego chcecie dotrzeć.
1: Jakiego miejsca?
0: Przecież dałem wam kredę, tak?
2: No tak, dałeś, ale co mamy z nią zrobić?
0: Ach, teraz wystarczy na tablicy napisać kredą nazwę miejsca, które chcecie zobaczyć i wszystko.
2: Jak to naprawdę? Wystarczy wpisać nazwę i to wszystko?
0: Nie zupełnie. Trzeba jeszcze 3 razy zadzwonić szkolnym dzwonkiem dziadka Damazego i powinno zadziałać.
2: 3 razy?
0: No, 3 razy.
2: Dobrze, to w takim razie spróbujmy. Szkoła dziadka Damazego. Kropka.
1: Napisałeś?
2: Skończyłem, Michasiu. A teraz zadzwoń.
1: Ale dzwonkiem?
2: Pewnie. Tylko zadzwoń nim 3 razy. Tak jak mówił dziadek Ignacy.

0: pewno była szkoła. I ja widziałem inną, Michasiu.
1: Widziałeś szkołę współczesną?
0: No, ale tam byli sami chłopcy. I w dodatku byli tak samo ubrani.
1: O, bo kiedyś takie szkoły były. Albo dla dziewczynek, albo dla chłopców.
0: A w co byli ubrani ci uczniowie?
1: To były ich mundurki. Taki uczniowski strój do szkoły.
2: O, i zobacz, jeszcze mieli takie znaczki czy plakietki jakieś?
1: To były tak zwane tarcze szkolne.
0: Tarcze jak u rycerzy?
1: A, noszone na rękawie, na klapie albo na czapce.
2: Co, mieli nawet czapki w szkole?
0: A, dziadku, a po co były te tarcze?
1: Tarcza to była taka informacja, do której szkoły uczęszczał uczeń.
0: A dlaczego te ławki, przy których siedzieli uczniowie, to miały takie dziury?
2: Aha, a oni w nich maczali jakieś patyczki
0: takie jakby. Tak, cały czas maczali.
2: No.
1: To miejsce na kałamarze, czyli takie zbiorniczki na atrament.
0: Atrament,
1: tak. W atramencie maczało się pióro i pisało litery w zeszycie.
0: No dobrze, a gdzie plecaki, w których nosi się książki i zeszyty? Bo ja nie widziałem żadnych plecaków.
2: No taki jak teraz noszą do szkoły dzieci. Tak. Nie widzieliśmy.
1: Kiedyś zamiast plecaków były tornistry. Tak nazywano te plecaki. I wszystkie tornistry były do siebie podobne, wykonane najczęściej z grubego papieru, z tektury.
0: Aha.
2: To był bardzo ciekawy film. Dziadku, czy są jeszcze jakieś inne filmy o szkołach?
1: Spodobało się, tak? To, co napiszecie kredą na tablicy, powinno wam się pokazać. Tak? Jakbyście to oglądali w kinie.
0: A kino domowe, super. To może niedługo przyjedziemy do ciebie, dziadku, i coś na tej magicznej tablicy nowego napiszemy, co?
1: Ależ oczywiście. O, ho, ho. Ale teraz już zmiatajcie, bo Wojtek z Leszkiem po was przyjechali.
0: To oni?
2: Ja to bym już jutro dziadka odwiedził.
0: Nie tylko dziadka Ignacego, ale też dziadka Damazego, prapradziadka.
2: I jego starą tablicę, i kredę, i jego szkolny dzwon.
0: Super ten dziadek, prapradziadek Damazy. Super, że był woźnym w szkole, nie?
2: I że był dziadkiem dziadka Ignacego, co nie?
0: No. Koniec opowieści.
2: Ach, te końce są zawsze takie podstępne. Zawsze pojawiają się, kiedy dopiero zaczyna się zabawa.
0: No trudno, musimy teraz poczekać kilka dni do nowego podcastu.
2: A dokładnie to 7, czyli cały tydzień.
0: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
2: A myślisz, że ten podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów?
0: On jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie, nie?
2: Tak? Jakie? Bo ja nie wiem.
0: Nie wiesz, no te nie o szkole są po prostu takie bardziej jakby dorosłe, o.
2: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: No tak, no będą, już są, albo kiedyś byli.
2: Są tacy, co byli kiedyś, a teraz już nie są?
0: Oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia... Ja,

0: Janeczka.
1: A, masz rację, zgadza się. No tak.
0: A Wojtek z Leszkiem, o.
1: I znowu racja.
0: A Martyna, a Ania, Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkoły za sobą.
1: Rzeczywiście. Czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole. A czekaj, może dzieci jeszcze?
0: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Chłopcy, już dosyć tej zabawy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: No ale to dopiero za tydzień.

0: rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
0: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia.
3: Słuchajcie nas, pa, pa.
2: Jeżeli macie pytania, wysyłajcie, wiecie.
3: Czekamy na maile i listy od was. Słuchajcie nas, pa, pa.
1: Wysłuchaliście podcastu szkolnego Wprost ze szkoły Dziadka Damazego.
2: Misia Michasia
3: i Smoka Adasia.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan maślak i puchawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, jaką

Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród

아

0: promocja.
1: Kruj do niu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść, jak

0: na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 na naszych zegarach, a to oznacza, że czas otworzyć drzwi naszej świetlicy. I to nie byle jakiej, bo wyjątkowej, radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, startujemy.

Ale wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście to jest niezły duecik. Pytanie i odpowiedź. No duet jak się patrzy. Zresztą takich duetów w naszym życiu jest całkiem sporo, bo duet może stanowić nie tylko para osób, para ludzi, ale także właśnie na przykład najróżniejsze wątki, albo zwierzaki, albo zagadnienia. Sporo takich duecików może być, chociaż oczywiście odgórnie zakłada się, że mówimy tutaj o dwojgu ludziach, na przykład

skład, którzy razem śpiewają. Wówczas mówimy, że na scenie występuje duet. Proszę, ile tutaj się nagle pojawiło myśli i wątków związanych z tytułem piosenki, który otworzył razem ze mną i z Kasią drzwi naszej radiowej świetlicy, która chwilę temu rozpostarła swe ramiona radiowe, by wszystkich was przywitać. Ten wspólny czas spędzimy do godziny 18 i pewnie jesteście ciekawi, co się będzie działo podczas tych dwóch godzin. Otóż, moi drodzy, nie powiem wam jeszcze, co to takiego będzie, ale mam dla was rzecz jasna pytanie i liczę na to, że za moment rozdzwonią się telefony i odpowiedzi albo też jakieś zagadki z tym związane się pojawią, w które będziemy się rzecz jasna wspólnie wgryzać. Na wszelki wypadek rozpoczynam od przypomnienia numeru telefonu do naszej radiowej świetlicy. Tak wiecie, na wszelki wypadek, gdyby ten numer gdzieś się wam zawieruszył albo gdybyście go zapomnieli. 22 645 20 55. A pytanie moje brzmi następująco. Czy macie w domu takie miejsce, które jest waszą tajną skrytką? Na przykład szufladę w biurku albo jakieś pudełko pod łóżkiem? Dzwońcie i opowiadajcie.

Vicky Gabor i Superhero. Piosenka, która, och, zapisała się w historii Eurowizji Junior złotymi zgłoskami, tak, tak, bowiem Vicky Gabor z tym właśnie utworem zwyciężyła Eurowizję Junior w 2019 roku w Gliwicach. Ależ to była radość, to było nasze drugie zwycięstwo, jak do tej pory tylko dwa razy udało nam się zwyciężyć, powiedziałam tylko, ale to jest też i aż fantastyczny utwór, świetne wykonanie, cudowne wspomnienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym roku.

0: jak wy, ale ja... O, już zacieram rączki, nie mogę się doczekać tych wszystkich informacji i ciekawostek związanych z Eurowizją Junior 2026, które zapewne niebawem będą się pojawiać. A jak tak się stanie, to oczywiście będę pierwszą osobą w Polskim Radiu Dzieciom, która was o tym poinformuje. Ale najpierw wróćmy do naszego pytania. A pytanie to brzmiało następująco. Czy w waszym domu macie takie miejsce, które jest waszą tajną skrytką? I o swojej tajnej skrytce zechciała nam opowiedzieć Weronika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Weroniko, jak wygląda twoja tajna skrytka w domu?
1: Moja tajna skrytka jest u mojego brata w szafce.
0: Masz swoją tajną skrytkę u brata w szafce?
1: Tak.
0: A on o tym wie?
1: Nie.
0: Jeszcze lepsze. Bardzo mi się to podoba. Słuchaj, a jak wygląda ta twoja skrytka?
1: Jest bardzo mała ta szafka, ale jakoś się tam mieszczę. Obok jest zepsuta szafka, także jak zamknę, także muszę tak zamknąć, żeby ta druga szafka nie spadła.
0: Mhm, czyli to cała szafka jest twoją skrytką?
1: Tak.
0: Bo ja myślałam, że w tej szafce masz na przykład jakieś pudełeczko, które jest tą docelową skrytką, ale nie, to okazuje się, że cała szafka. I chcesz nam powiedzieć, co w tej twojej skrytce się znajduje?
1: W mojej skrytce się nic nie znajduje, po prostu ściany.
0: Ach, jeszcze jej nie wypełniłaś.
1: Nie.
0: Ale co planujesz, by w niej się znalazło? Jakieś, nie wiem, bilety z wystawy, z teatru, czy może jakieś kieszonkowe albo inne skarby? Co to będą za skarby?
1: Według mnie w mojej kryjówce powinno być takie damskie plakaty z gazet po prostu.
0: Damskie plakaty z gazetek.
1: I moje kolczyki.
0: I twoja biżuteria. Ale słuchaj, a co to są damskie plakaty z gazetek? To znaczy jakieś takie, które się podobają zwłaszcza dziewczynom?
1: Tak.
0: I co to takiego może być?
1: Na przykład plakat z dziewczynką.
0: Ach, rozumiem. No powiem ci szczerze, że to jest bardzo dobry pomysł, bo takie plakaty, które no, czasami właśnie sobie chowamy, czasami wieszamy na ścianach, czasami po prostu też trzymamy je w gazetkach, nie wyrywamy z tych gazetek. Teraz są po prostu takimi plakatami, a w przyszłości mogą być niezwykle cenne, więc ja się wcale nie dziwię, że chcesz je trzymać w swojej tajnej skrytce i trzymać na później. No, co do biżuterii, to też wątpliwości żadnej nie ma, bo wiadomo, że biżuteria jest czymś wyjątkowym dla każdej osoby, która taką posiada. Ty powiedziałaś, że to są kolczyki. I jakie to są kolczyki? Och, uciekłaś mi, nie słyszę ciebie, Weroniko.
1: Jak na razie mam tylko jedną parkę, mam tylko takie z kocimi łapkami.
0: Z kocimi łapkami, och, to muszą przepięknie wyglądać, ale czy to oznacza, że ty jesteś miłośniczką kotów?
1: Niezbyt lubię koty, ale bardzo lubię ich łapki.
0: A to może to są psie łapki?
1: A może też
0: są. A może. A psy już lubisz?
1: Bardzo.
0: No to słuchaj, to są zdecydowanie psie łapki. Ja jestem o tym przekonana, że to są psie łapki.
1: No to w końcu chyba są psie łapki, skoro kocham psy.
0: Myślę, że tak, zdecydowanie. Ale słuchaj, rzeczywiście, no to proszę, to okazuje się, że w takiej tajnej skrytce można trzymać naprawdę wiele najróżniejszych rzeczy. I co jest cenne i fajne, co powiedziałaś i podkreśliłaś, to nie muszą być takie same rzeczy, bo to mogą być najróżniejsze przedmioty. Tak mi się wydaje. A myślisz, że wspomnienia też można zamknąć w takiej tajnej skrytce?
1: Myślę, że tak.
0: A jak?
1: Na przykład można narysować te wspomnienia na kartce i zawiesić na jednej ścianie.
0: Super pomysł. Super pomysł. Bardzo mi się podoba. Od razu go sobie wynotowuję, żeby o nim nie zapomnieć, kiedy ja będę tworzyła swoją tajną skrytkę, bo wyobraź sobie, że ja takiej nie posiadam. Stąd właśnie między innymi pomysł naszego dzisiejszego radia.

0: popołudniowego spotkania, bo tak sobie pomyślałam, że wy, nasi słuchacze, na pewno będziecie w tym temacie swobodnie się poruszać i jakieś podpowiedzi mi tutaj sprzedacie, podzielicie się nimi ze mną. I właśnie teraz o taką podpowiedź, o taką wskazówkę i radę chciałam się ciebie zapytać. Jak ja powinnam tę moją skrytkę zbudować, stworzyć, gdzie powinnam ją umieścić? No ty masz w szafie u brata. Mój brat ze mną nie mieszka, więc u mnie to odpada. To gdzie ja mogę taką skrytkę sobie umiejscowić?
1: By pani musiała znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest dużo miejsca.
0: Pod łóżkiem?
1: Na przykład.
0: To dobry pomysł, dobre miejsce na skrytkę?
1: Tak, mój kuzyn ma pod łóżkiem i jest bardzo fajna. Jest tam kot, poduszki, lampka, książki, pisaki, kartki, pastelina.
0: Podoba mi się.
1: Tablet mojego kuzyna.
0: O, słuchaj, to jak drugie miasteczko, jak drugi pokój brzmi.
1: Tak.
0: Pokój w pokoju. Super, też tak. No i świetna myśl, tak?
1: No i jeszcze jest tam taki jego głośnik, żeby było można słuchać muzyki.
0: O, super. Wszystkie sobie te pomysły i twoje wskazówki wynotowałam, bo one są naprawdę fantastyczne. Weroniko, ogromnie ci za nie dziękuję, a teraz chciałabym się zapytać, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić moją mamę, tatę, Filipa, mojego brata Mikołaja, mojego brata, moją siostrę, którą mamy w brzuchu, moje ciocie, moje babcie, moich dziadków, moich wujków i całe Polskie Rady Dzieciom i Skrzatki.
0: Krasnoludki.
1: Krasnoludki.
0: Bardzo pięknie dziękuję w imieniu Krasnoludków i całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom za twoje pozdrowienia. Do pozostałych oczywiście przyłączamy się jak najbardziej, za naszym pośrednictwem w świat je wysyłamy. I ciebie także bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, przemiłego, kolorowego popołudnia. I wcale nie takiego tajnego, tylko wręcz przeciwnie. Otwartego i z radością i uśmiechem na twarzy. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, Weroniko. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: No i już do Was wracam i to wcale nie sama, bo pierwsi goście pojawili się w naszej radiowej świetlicy. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
0: Razem ze mną Jola i Kuba, czyli uczniowie z zespołu szkół numer 5 imienia Stefana Kisielewskiego w Warszawie. Witam Was serdecznie już teraz oficjalnie jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie piękne uśmiechy, słuchajcie, przy takiej pogodzie. Przy takiej aurze, kiedy jest pochmurno, zimno, no i coś czuję, że będzie również deszczowo, to takie uśmiechy, to jest jak skarb na twarzy. Od razu się człowiekowi robi radośniej i cieplej na serduszku. Słuchajcie, ja pytałam naszych słuchaczy o ich tajne skrytki i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym i was o takie tajne skrytki nie zapytała. Kto pierwszy zdradza mi swoją tajną skrytkę? Ja wszystko wynotuję i później, wiecie, cyk, cyk, cyk, jakby coś zginęło, to nie ja.
1: Moim tajnym skrytem w domu to jest moje prywatne łóżko.
0: Pod kołdrą chowasz różne rzeczy?
1: Nie, pod poduszką.
0: A, pod poduszką.
1: Dokładnie.
0: No ale dobra, to co tam się mieści pod taką poduszkę?
1: Mój telefon, biżuteria.
0: Mhm.
1: I w zasadzie to tyle. Albo ewentualnie czasami mi się zdarzy, że chowam tam papierki po batonie.
0: Czyli tak, takie przekąski. Ale to jest świetny pomysł. Rzeczywiście w tajnej skrytce przekąski również powinny się pojawiać od czasu do czasu. Ja uważam, że to jest świetny pomysł. Wpisuję to na moją listę zdecydowanie. Jola, a ty masz gdzie swoją tajną skrytkę?
2: Ja mam taką fajną tajną skrytkę, bo ona jest w formie książki, jako syn.
0: Rewelacyjnie wygląda. To prawdziwa tajna, bo ona jest na półce i nikt w ogóle nawet nie wie, że ona tam jest.
2: Dokładnie.
0: No tylko podejrzewam, że to, co jest minusem tej skrytki, to, że ona jest niewielka zapewne.
2: No, taka, nie wiem, 20, taka typowa książka, ale bardzo fajna, wtapia się, bardzo przydatna i różne rzeczy można tam w niej schować.
0: No, na przykład kieszonkowe.
2: No właśnie, i to robię.
0: Które sobie tam będzie czekało na przykład na wakacje, by dokładnie móc je wydać na jakieś super przyjemności. A zastanawialiście się kiedyś nad tym, po co nam w ogóle takie skrytki są?
2: A żeby na przykład, ja mam problem z chowaniem tych pieniędzy, jak leży na wierzchu, to aż kusi, żeby skorzystać, żeby kupić sobie jakiś przysmaczek, a tak to się schowa, sobie siedzi na jakąś słabą sytuację, żeby sobie coś kupić.
0: Czyli oszczędzasz w ten sposób.
2: Dokładnie.
0: I zbierasz na coś innego, co sprawi ci ogromną radość. No ja myślę, że to jest w ogóle super pomysł i rzeczywiście, jeżeli ktoś no nie do końca radzi sobie z tym, żeby odkładać pieniądze, no to wtedy taka skrytka jest świetną opcją do tego, by rozpocząć swoją przygodę z oszczędzaniem, które zwłaszcza w kontekście zbliżających się wakacji jest przecież kluczowe, jakby na to nie patrzeć. Kuba?
1: Ja w tej poduszce...
0: Pod poduszką.
1: Pod poduszką.
0: W poduszce też.
1: Pod poduszką.
0: Bardzo, to by było dobre w
1: tak,
0: poduszce.
1: Bardzo przepraszam najmocniej. Pod poduszką nie tylko te swoje skarby chowam, ale też chowam tam swoje wspomnienia, które przeżyłem z danego dnia.
0: Ale to jest piękne, opowiedz nam coś więcej o tym.
1: No, obecnie przebywając w radiu, gdy kładę się spać, jak kładę głowę na poduszce, to jak zasypiam, to chowam tam wszystko, co przeżyłem dzisiejszego dnia, nawet wczorajszego, albo myślę o tym, co się wydarzy następnego dnia.

0: Czyli to jest też takie coś, o czym rozmawiałyśmy sobie z Weroniką, że te tajne skrytki mogą także przechowywać nasze wspomnienia, ale myślę, dokładnie, że także i marzenia, prawda?
1: Dokładnie.
2: Dokładnie.
0: To też wszystko się tam zmieści. Też tak masz?
2: Tak, ale ja mam trochę w innej formie. Zawsze jak na przykład gdzieś wyjeżdżam, jakieś fajne dni czy coś,

0: pamiątki, bo jak otworzę, to się skupię na pamiątkach i od razu mnie zatrzyma, żeby nie brać tych pieniędzy, a się skupić na wspomnienia.
1: Słuchajcie, jak rozglądacie się tak po naszej radiowej świetlicy, to myślicie, gdzie tutaj byłaby najlepsza taka tajna skrytka, gdzie można by ją umiejscowić?
0: A misiu, bardzo
1: za kusi. Misiem Michasiem? O, ja nie wiem, bo to jest po prostu pierwsza osoba, która wydaje wszystkie oszczędności miś Michaś, więc nie jestem przekonana, ale może w palmie, co? Tak pod doniczką.
2: O, tak egzotycznie.
1: To by było coś. A w ogóle co wy sądzicie o naszej radiowej świetlicy?
0: Bardzo fajna. Taka spokojna, fajnie się tu siedzi, można się zrelaksować.
1: I dokładnie o to chodzi, no bo w waszej szkole to już chyba świetlicy nie ma, co?
2: Niestety nie ma.
1: Ojeju, jakim smutkiem! Ale czy to oznacza, że wasze wspomnienia ze świetlicą z tych młodszych lat są po prostu tak miłe, że chętnie wrócilibyście do takiego miejsca, jakim jest świetlica?
2: Ja bym z wielką chęcią wrócił do takiej świetlicy. Bardzo dobrze wspominam taką świetlicę w mojej szkole podstawowej. Dobrze się tam bawiłem z innymi dziećmi, odrabiałem tam prace domowe z opiekunami, którzy zajmowali się świetlicą.
1: A jak wyglądała ta twoja świetlica?
2: To znaczy, ona była podzielona na tak zwane trzy pokoje, gdzie główny pokój to był taki pokój rozrywek. Później, jak się szło dalej, była taka sala z komputerami, ale jednocześnie z grami planszowymi, a ostatni pokój to była po prostu taki projektor, gdzie zawsze mogliśmy, inaczej, mieliśmy tam Xboxa 360 i mieliśmy taki czujnik ruchu, który obecnie się Kinect nazywa. I pamiętam jak my tam... Przepraszam, jak my tam graliśmy w Decentrala, czyli taką grę, która polega na wykonywaniu ruchów poprzez tancerzy, czy graliśmy również na takim czujniku ruchu w sporty, w stylu piłka nożna, baseball.
1: Ale to powiem ci, Kuba, że tak naprawdę taki bardzo wysoki poziom świetlicy, bo u mnie tak nie było.
2: No właśnie, właśnie.
1: To rzeczywiście super miejsce.
2: No właśnie, Jestem dalej w szoku, jak to wszystko było w tamtych czasach i bardzo dobrze wspominam tą świetlicę i chciałbym z jaką chęcią kiedyś do niej wrócić.
1: Jolu, a jak wyglądała twoja świetlica i co najczęściej lubiłaś na niej robić?
0: No, mnie w pierwszej podstawówce oczywiście, bo drugiej nie miałam, ale w pierwszej miałam tylko jeden pokój, ale mieliśmy tak podzielony na pół. Jedna połowa miała stoliki, mogliśmy jeść, mogliśmy robić cokolwiek nam się wymarzyło, rysować i rozmawiać na przykład z opiekunami. A druga połowa miała zawsze dywanik, który bardzo wspominam. Ona miała taką ścieżkę z ulicy i tak dalej. Można było sobie wziąć właśnie samochodzik i jeździć po tej ulicy. I też był telewizor. A się oglądało różne bajki, to wspominam bardzo. Świetlica taka bardzo mała, ale bardzo dobrze ją wspominam. Akurat zawsze słońce na ten pokój padało, więc bardzo fajnie się tam siedziało.
1: I co ty najczęściej tam robiłaś?
0: Ja najczęściej oglądałam, bo ja uwielbiam oglądać bajki, więc...
1: Ale ten dywan, o którym wspominałaś, słuchajcie, to jest w ogóle takie, mam wrażenie, marzenie z dzieciństwa wielu dzieciaków, by mieć taki dywan w pokoju, właśnie w taką ulicę, gdzie można sobie, nie wiem, domki stawiać, autkami jeździć. I to bez względu na to, czy jest się chłopakiem, czy dziewczyną, przynajmniej za moich czasów każdy marzył o takim dywanie.
0: Dokładnie, zawsze chciałam też nawet do swojego pokoju mieć i zawsze sobie złapać jakiś samochodzik, pojeździć. To jakoś tak zawsze poprawiało mi humor, nawet najgorszych dnia.
2: Ja miałem kiedyś taki dywan chyba w świetlicy i właśnie ja często potrafiłem sobie na takim dywanie sobie wyobrażać, że się coś tutaj dzieje, że my jedziemy do domu, jedziemy na zakupy. To bardzo, bardzo dobrze wspominam ten dywan i chciałbym kiedyś taki dywan sobie zakupić do mojego domu.
1: Aż sam prosi się o to, by po prostu w krainę wyobraźni przy jego pomocy się udać. Ale wiecie co? To jest świetny pomysł na dywan w naszej radiowej świetlicy. Ja jeszcze nie wiem, dlaczego ja wcześniej na to nie wpadłam, że tutaj taki dywan powinien się właśnie pojawić. Och, cudownie. Tylko ja nie wiem, czy wtedy będę mogła się skupić na tym, by rozmawiać ze słuchaczami i swoimi gośćmi. Czy nie będę chciała się cały czas bawić, bo to rzeczywiście jest takie delikatne niebezpieczeństwo.
2: Mi się wydaje, że raczej to by przeszkadzało. ponieważ

0: Ponieważ to by cały czas by skupiałoby uwagę, miałaby pani wyobrażenia sobie, jakby to wszystko wyglądało.
1: No właśnie, właśnie, też tak podejrzewam, że miałabym problem z tym, żeby się nie bawić cały czas. Ale moi goście podejrzewam, że też musieliby troszeczkę z tym walczyć. Ale wiecie co? My tak sobie rozmawiamy o tajnych skrytkach, o świetlicy, o takich różnych wątkach, a ja w ogóle nie zapytałam się was, co wy tutaj robicie? Co wy robicie w radiu?
0: Jesteśmy z praktyk z naszej szkoły. Co dwa lata tam przychodzimy do różnych miejsc na praktyki.
1: I to jest przypadek, że jesteście w radiu? Czy bardzo chcieliście po prostu te praktyki w radiu odbyć?
2: Bardzo chcieliśmy, bo uważaliśmy, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby zapoznać się czymś nowym.
0: Przez naszych rówieśników, którzy tutaj byli dwa lata temu, bardzo wspominali dobrze polskie radio.
1: Tak, i postanowiliście również sprawdzić to miejsce. A czym dla was jest radio, Jola?
2: To ciężkie pytanie. Czym radio? Uważam, że takie miejsce, w którym można się dowiedzieć czegoś nowego albo czegoś ciekawego, czy ewentualnie nawet jeżeli mamy wiedzę, to upewnić się, czy dobrze znamy dany temat.
1: Mhm, super. Kuba, a czym dla ciebie jest radio?
0: Dla mnie radio jest takim specjalnym miejscem do muzyki i do specjalnych... audycji, przepraszam, najmocniej, gdzie podczas na przykład jazdy na wakacje zawsze mogę sobie włączyć właśnie radio i sobie posłuchać, a tutaj przyjechałem, ponieważ chciałem szczególnie poznać zakamarki tego radia i zobaczyć z własnej perspektywy, jak to wszystko wygląda.
1: A myślicie, że w przyszłości radio pozostanie w waszych serduszkach? Będzie dla was tak samo ważne jak teraz?
2: O tak, to są bardzo fajne wspomnienia. Takich rzeczy to bardzo ciężko zapomnieć.
0: Dla mnie do końca życia będzie.
2: No, dokładnie.
1: Słuchajcie, ja oczywiście nie wypuszczę was z naszej radiowej świetlicy, no ale nie... miny zrobiliście teraz. Nie no, do domu was generalnie wypuszczę, ale nie wypuszczę was teraz bez pozdrowień. Tak, tak, tak. To jest ten moment, gdzie pozdrawiamy. Jolu, zaczynaj. Kogo pozdrawiasz?
2: A pozdrawiam tak naprawdę każdych z nas, których tutaj słucha, bo to oznacza, że się interesują. No i bardzo pozdrawiam rodzice, bo się bardzo stresowali, jak ja to przejdę i tak dalej. No i... tak naprawdę wszystkich pozdrawiam, żeby mieli też szczęśliwy dzień, mimo że pogoda jest taka, jaka jest, to uważam, że powinniśmy znaleźć motywację tego dnia i być szczęśliwym, że w ogóle jesteśmy razem.
1: Super pozdrowienia. Kuba?
0: Ja bym chciał pozdrowić z tej strony moich rodziców, moją mamę, tatę, babcię, moją siostrę, moją drugą starszą siostrę, która ma dzieci, ma młodszego syna i córkę oraz mojego psa. I jeszcze chciałbym pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, którzy obecnie słuchają i trzymali za mnie bardzo kciuki.
1: No i myślę, że warto również pozdrowić wszystkie osoby, które się wami opiekują tutaj w Polskim Radiu.
0: Tak. No, ja bym chciał właśnie pozdrowić naszą opiekunkę, pani Marzenę. Jest ona niesamowita, bardzo, bardzo, bardzo dobrze się nami zajmuje. Zawsze możemy się do niej zwrócić o pomoc.
1: Powiem wam szczerze, że przemiło mi się z wami rozmawiało i rzeczywiście najchętniej bym was stąd nie wypuszczała.
0: Ja też bym z wielką chęcią bym stąd nie wychodził.
1: Och, to są bardzo miłe słowa, dziękuję za nie. No ale niestety, kolejny gość powolutku czeka na to, by zająć wasze miejsca i poopowiadać nam o różnych niezwykłych i ciekawych rzeczach. Także pomimo tego, że wyjdziecie z naszej radiowej świetlicy, to możecie z nami zostać, na przykład słuchając naszej audycji, bo do godziny 18 ona oczywiście będzie wszystkim słuchaczom Polskiego Radia towarzyszyła. Oczywiście o 18 nie ma co wyłączać Polskiego Radia, dzieciom trzeba zostać, bo po godzinie 18 także tutaj się będzie działo bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale o nich opowiem trochę później, bo teraz chciałabym jeszcze raz przypomnieć, kto tutaj ze mną rozmawiał. Jola i Kuba, czyli uczniowie z zespołu szkół nr 5 imienia Stefana Kisielewskiego w Warszawie. Bardzo pięknie, dziękuję wam za odwiedziny.

0: za super rozmowę. No i trzymam kciuki za to, żeby praktyki z takim uśmiechem, jaki dzisiaj gości na waszej twarzy, trwały przez cały czas.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Roxana Węgiel się pojawiła przed momentem z piosenką Żyj. No i oczywiście przy Roxanie, przy Roxy też nie mogłabym nie wspomnieć Eurowizji Junior, bo to jest pierwsza zwyciężczyni, która zapisała się na kartach historii Eurowizji Junior, zdobywając statuetkę właśnie jako reprezentantka Polski. To był rok 2018, czyli rok wcześniej, zanim powtórzyła to zwycięstwo Wiki Gabor. Ale słuchajcie, skoro tak się muzycznie zrobiło i te wątki muzyczne się pojawiły, to myślę, że warto je kontynuować, na przykład pod postacią pewnej zabawy. Wiecie której?
1: Muzyczne puzzle.
0: To zabawa polegająca na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy pomocy kilku naprowadzających na ten tytuł słów. To mogą być słowa, które pochodzą z tekstu tej piosenki, z tytułu tej piosenki. To mogą być wyrazy, które kojarzą się z tą piosenką, z tym tytułem. Tutaj możliwości jest bardzo dużo. Warto jednak próbować swoich sił i ze swoimi pomysłami do nas dzwonić, bo nigdy nie wiadomo, czy to jest ten tytuł, którego poszukujemy. Zatem trzeba sprawdzić, spróbować, zadzwonić, żeby się przekonać. 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Dzwońcie śmiało, a pierwszy wyraz naprowadzający na naszą piosenkę, na nasz tytuł, którego poszukujemy, to słowo sierść.

Czy jest już może we waszej głowie jakiś tytuł, który kojarzy wam się ze słowem sierść? Jeśli tak, to koniecznie zadzwońcie.

Muzyczne puzzle. Tak nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Polega ona na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku wskazówkach, które na ten tytuł mają Was naprowadzić. Znamy już pierwsze słowo, które występuje w tekście piosenki, w tytule, który kojarzy się z tą piosenką. Tutaj Wam nie podpowiem. To jest już Wasze zadanie, by wytropić, gdzie to słowo pojawi się. Jest to wyraz sierść. Czas na kolejną podpowiedź i będzie to słowo słonecznik. Mamy zatem dwie wskazówki. Sierść i słonecznik. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? No to jest pytanie właśnie dla Was. 22 645 2055 to także dla Was numer telefonu, z którego koniecznie powinniście skorzystać, jeżeli macie propozycję tytułu, którym chcielibyście się z nami podzielić, a my wówczas sprawdzimy, czy to jest ten, którego poszukujemy.

0: są.
1: Jak brzmi tytuł poszukiwanej przez nas piosenki, która kojarzy się z takimi słowami jak sierść i słonecznik? 22 645 20 55 to jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł, co to może być za tytuł. A ja śpieszę z kolejną wskazówką. Będzie to słowo Bałtyk. Sierść, słonecznik, Bałtyk. Tak brzmią nasze wskazówki, nasze podpowiedzi i dostałam informację, że jest pierwsza propozycja. Halo, halo?
2: Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię, Matyldo. Powiedz proszę, jak twoim zdaniem może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy się z takimi słowami jak sierść, słonecznik i Bałtyk?
2: Pusek, okruszek.
1: Już sprawdzam. To nie jest ten tytuł, nie jego poszukujemy dzisiaj, ale swoją drogą Puszek, okruszek to jest super piosenka. Znasz tę piosenkę?
2: Nie. Tak, znam.
1: A pamiętasz, jak szedł ten refren? Coś tam, puszek.
2: Puszek, okruszek.
1: Puszek, okruszek. Bardzo go lubię. Przyznać to muszę. Och, tak, zdecydowanie super piosenka. Ja ją pamiętam, och, jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, z tyłu głowy mi została i fantastycznym jest to, że współczesne dzieciaki także ją znają, także ją śpiewają, bo jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Matyldo, mam nadzieję, że zostaniesz z nami, bo za moment kolejne podpowiedzi i kto wie, może właśnie jakaś kolejna podpowiedź będzie tą, która naprowadzi ciebie na poszukiwany przez nas tytuł, ale oczywiście zanim się pożegnamy, to jeszcze pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Nie mam kogo pozdrowić.
1: No jak to nie masz?
2: Jak no nie, nie mam.
1: No, nie wiem. Mamę pozdrawiamy?
2: Mamę.
3: Panią.
2: Panią, tatę, babcię, dziadka, mojego kolegę, który dzisiaj ma urodziny, jego siostrę. Tatę. I to. Wszystkich.
1: I zamykamy listę z pozdrowieniami, czyli jednak kilka osób się znalazło. Super, bardzo się cieszę. Pięknie dziękuję za te pozdrowienia, które skierowałaś w moją stronę. I oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i wysyłamy je w świat. No i oczywiście zachęcamy do tego, żebyś dalej się z nami bawiła i próbowała kolejnych propozycji tytułów piosenek, dzwoniąc do nas, zwłaszcza po kolejnych słowach naprowadzających. Kolejnych wskazówkach.
2: Bo ja dzisiaj dzwoniłam do Polskiego Radia dzieciom.
1: No to super, no to właśnie o to chodzi, bo inaczej to jak można się z nami bawić, nie dzwoniąc do nas? Oczywiście, no też można, ale fajniej jest, kiedy człowiek dzwoni. Matyldo, wszystkiego najlepszego, udanego popołudnia, do usłyszenia, pa, pa, pa. I proszę bardzo.

0: bardzo rachu ciachu i okazuje się, że jest jeszcze jedna propozycja tytułu piosenki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, a to jakiś dorosły głos. Kto to ze mną rozmawia?
1: Ja tutaj trzymam telefon, jest ze mną Lila, ja się nazywam Marta.
0: Lila i mama Marta?
1: Tak.
0: A jak to ładnie brzmi, prawda? Mama Marta. Takie nawet ćwiczenie dykcyjne. Całkiem niezłe. Fantastyczne. Muszę je sobie też zapisać i przed audycją zawsze sobie powtarzać. Właśnie jako taką wprawkę dykcyjną. Lilo, powiedz mi proszę, Lilko, jak twoim zdaniem może brzmieć tytuł, którego poszukujemy?
2: Kundelbury.
0: Czy jest to piosenka pod tytułem Kundelbury? Akurat tej piosenki dzisiaj nie poszukujemy, ale rzeczywiście to też jest super piosenka i bardzo się cieszę, że ten tytuł się teraz pojawił, że o nim wspomniałaś, bo to również jest piosenka z mojego dzieciństwa i też mi teraz zaczęła w głowie grać. Pamiętasz, jak to było? Kundelbury, kundelbury, penetruje wszystkie dziury, tak? Bury, kundelbury, kundelbury. Fajny. Pies! Tak, dokładnie. Super piosenka, bardzo pozytywna, taka radosna, no i trochę psotna. No ale wiadomo, jak ma się takiego przyjaciela psiego, to trzeba się również i na pewne psoty przygotować. Lilko, kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Kale. Zosię. Zosię. I panią mamę.
0: I zamykamy listę z pozdrowieniami?
2: Tak.
0: Super, przepiękne pozdrowienia. My się oczywiście również do nich przyłączamy i tobie życzymy także udanego, fantastycznego, przemiłego, kolorowego popołudnia. No i zostań z nami, bo za chwilę kolejne podpowiedzi, kolejne wskazówki dotyczące poszukiwanego przez nas tytułu się pojawią. Pa, pa, pa!
2: Pa.
0: A zaraz, zaraz, może jeszcze mama chciałaby kogoś dopisać z pozdrowieniami do tej listy?
1: No ja chciałabym jeszcze babcię, która została z siostrą bliźniaczką w domu.
0: Uff, całe szczęście, że sobie jeszcze przypomniałam o mamie. Oczywiście również pozdrawiamy babcię. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: A ja śpieszę z kolejną podpowiedzią, bo przypomnę wam, że już mamy trzy wskazówki. Sierść, słonecznik, Bałtyk i czwarta wskazówka to foki. Sierść, słonecznik, Bałtyk, foki. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? 22 645 2055. Dzwońcie.

0: No i już do Was powracam, bo przypominam, że trwa nasza audycja Radiowa Świetlica. Rzeczywiście, tutaj się nawet pojawiło, że słuchacie Radiowej Świetlicy, ale wiecie co? Ale jeszcze trwa nasza zabawa. I nasza zabawa nazywa się Muzyczne Puzzle i polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku wskazówkach, które na ten tytuł mają nas naprowadzić. A takich wskazówek mamy już 4. Sierść, słonecznik, bałtyk, foki. Jak może brzmieć ten tytuł? Pytanie to kieruję ponownie do Matyldy. Witam cię, Matyldo. Jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł?
1: Do słońca.
0: Czy to jest piosenka do słońca? Trzeba się cieszyć głośno i radośnie. Zapewne teraz jest tam u Was po tej drugiej stronie linii telefonicznej, ale wiecie co, u nas też, jak słyszycie, te brawa, te fanfary i oklaski oczywiście w Twoją stronę teraz pofrunęły, należą się Tobie zdecydowanie. Które słowo sprawiło, że postanowiłaś sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem właśnie ten tytuł?
1: Foki,
0: a jednak to ta czwarta wskazówka była tutaj kluczowa. Fantastycznie i fenomenalnie. Matyldo, czy do swoich pozdrowień chciałabyś jeszcze kogoś dodać?
1: Mogę wcisnąć jeszcze kogoś.
0: A kogo chciałabyś jeszcze dodać do tych pozdrowień?
1: Jest to mojego.
0: No tak.
1: Jest. To chyba wszystkich z mojej rodziny.
0: No i super, zatem dopisujemy te wszystkie wymienione przez ciebie osoby i stworzenia do tej listy z pozdrowieniami. Przesyłamy ją dalej w świat, by te wszystkie pozdrowienia dotarły. Jeszcze kogoś, no kogo?
1: Moje materyki.
0: No przecież, a wykluły się? Och, pięknie, wiesz co, Matylda, ja mam takie wrażenie, że chyba niebawem, całkiem niedługo, chyba o motylach będziemy musieli sobie porozmawiać w naszej radiowej świetlicy, bo ten temat wraca do nas jak bumerang, kolorowy bumerang, przepiękny, więc ten temat myślę, że będzie niebawem tutaj u nas królował. A tymczasem ogromne gratulacje, wypatruj listonosza z naszym radiowym upominkiem, zapewne niebawem do ciebie wyruszy. A ja pięknie dziękuję ci za udział w naszej zabawie i oczywiście pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia, pa pa!
1: Pa pa!
2: Słuchacie? Radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Autopromocja.

0: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Chuderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica.

No i już jestem z wami. Przywitaliśmy godzinę 17 chwilę temu i tak sobie pomyślałam, że właściwie to porozmawialiśmy sobie chwilkę o tajnych skrytkach, ale nie wyjaśniłam wam, dlaczego ten temat wprowadziłam i pojawił się w ogóle w naszej radiowej świetlicy. Otóż dlatego, że dzisiaj chciałam sobie z wami porozmawiać właśnie o takim szukaniu ukrytych rzeczy. Tylko, że nie w domu. Wychodzimy trochę na zewnątrz, bo no, ja wiem, że z pogodą ostatnio bywa różnie, ale jednak jest wiosna, idzie ku latu, więc trzeba wychodzić na zewnątrz jak najwięcej. I my będziemy się udawać dzisiaj w naszych opowieściach, na przykład do lasów, do parków. Będziemy spacerować po miastach i różnych innych niespodziewanych miejscach. To wszystko za sprawą pewnego czegoś. Jeszcze nie chcę wam zdradzić, co to takiego, ale jest to nawet, można powiedzieć, taka trochę jakby gra terenowa. No na pewno najróżniejsze przygody wówczas mają miejsce. Tak można się poczuć trochę jak w przygodowym filmie, trochę jak podczas poszukiwania skarbów. No dobra. Nie będę dłużej owijać w bawełnę i ogłoszę teraz wszemi wobec, że dzisiaj w radiowej świetlicy porozmawiamy sobie o geocachingu. Wiecie, co to takiego? Jeżeli tak, to zadzwońcie.

Czym jest geocaching? No to jest pytanie, które pojawiło się przed piosenką i już szybciutko śpieszę z odpowiedzią, że jest to taka zabawa terenowa, która polega na szukaniu ukrytych skrytek, czyli tak jak sobie już troszeczkę powiedzieliśmy, ktoś chowa specjalne pudełko, a ktoś inny próbuje je odnaleźć przy pomocy wskazówek i współrzędnych, czyli można powiedzieć, że tak trochę mapa zostaje zamieniona na odbiornik GPS, który znajduje się na przykład w tablecie, w telefonie, to on nas doprowadza właśnie do tej skrzyneczki, czyli do tego skarbu. A te skrytki mogą znajdować się no właściwie niemal wszędzie. W lesie, przy ciekawym pomniku, na spacerowej trasie, a czasem nawet w środku miasta. A co w takim pudełeczku można odszukać? O to oczywiście zapytam z pewnością naszego gościa, który już powolutku zbliża się do naszej radiowej świetlicy, ale z tego co wiem, to często znajduje się tam na przykład notes do wpisywania swojego imienia albo swojej ksywki, pseudonimu. Tam można zapisać takie właśnie rzeczy albo jakieś małe przedmioty, takie do wymiany, tak? Wiecie, jak powiedziałam, jak poszukiwanie skarbów, tylko nawet można byłoby się pokusić o stwierdzenie taka wymiana skarbów. My coś zabieramy, ale jednocześnie też coś zostawiamy dla kolejnych osób, które odwiedzą to miejsce. Och, widzę, że nasz gość właśnie przed momentem przekroczył próg Polskiego Radia Dzieciom, a to oznacza, że za moment zasiądzie razem ze mną w radiowej świetlicy i wtedy... Ach, myślę, że można się pokusić o stwierdzenie, że przeniesiemy się do świata poszukiwaczy skarbów. Ale będzie super!

0: Magda Frączewska i Myszka Widziała Ostatnia. Ojeju, ale po prostu dzisiaj takie piosenki z mojego dzieciństwa pojawiają się w naszej radiowej świetlicy. Po prostu cudownie. Uwielbiałam tę piosenkę. Naprawdę uwielbiałam. I zanim przedstawię wam naszego gościa, to zapytam również i jego. Czy pan uwielbiał piosenkę Myszka Widziała Ostatnia?
1: Obawiam się, że chyba nie. Chyba jestem z epoki przedmyszkowej. Zdecydowanie przedmyszkowej raczej.
0: Tym bardziej się cieszę, że miał pan okazję posłuchać tej piosenki u nas w radiowej świetlicy. Ale właśnie, kto jest moim gościem? To pytanie na pewno pojawia się teraz w waszych głowach. Zatem śpieszę z tą informacją, że razem ze mną jest dzisiaj pan Krzysztof Kamiński ze Stowarzyszenia Geocaching Warszawa. Witam już teraz oficjalnie, jeszcze raz bardzo serdecznie.
1: Ja również bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tak sympatycznym spotkaniu z tą myszką w tle nawet.
0: Ale no taka ta myszka, bo to chodzi o taką gumkę, prawda? To też jest taki element, który mógłby się w takiej skrzyneczce pojawić geocachingowej, prawda?
1: Myszka może.
0: Jako gumka, nie jako prawdziwa mysz.
1: Tak. Nie, no może być też maskotka. Nie może być tylko rzeczy, które są po prostu niebezpieczne, łatwo psujące się. Przepraszam, zaczynamy tak trochę od środka. Co to jest?
0: No tak, to jest, no, to jest tak, to

0: Właśnie jest.
1: Ale no tak bywa, to jest na spontanie wszystko. Więc czego nie wkładamy do takiej skrzynki? Nie wkładamy na przykład cukierków czy innych słodyczy. Nie wkładamy jakichś żyletek, pieniędzy, łatwo psujących się rzeczy, obrzydliwych rzeczy, no tego typu historii.
0: No właśnie.
1: Dlaczego na przykład cukierków, chociaż to wydaje się, że to taka fajna nagroda, ale tak, po pierwsze nie wiadomo, jak długo on tam leży. Zdarzyło mi się kiedyś znaleźć w lesie bielańskim pudełko z cukierkiem w środku, no ale to była przynęta na mrówki. Tam było pełno mrówek, które
0: też
1: weszły
0: tak
1: do tego pojemnika.
0: Mm-hmm.
1: I on tak już lekko rozpuszczony, po prostu tam ściągał je chmarami, więc to nie jest dobre rozwiązanie.
0: Chociaż intencja mogła być dobra, ale niestety efekt był nie najlepszy.
1: Tak, jeżeli ktoś do mojej skrzynki włoży czekoladkę, to nie dlatego, że jestem łasuchem, choć jestem, ale zawsze ją wyjmuję dla porządku.
0: My troszeczkę już sobie ze słuchaczami o geocachingu powiedzieliśmy, ale myślę, że tutaj zdanie eksperta jednak będzie tym, do którego bardzo chciałabym wrócić, więc może rzeczywiście do tego początku teraz nawróćmy i porozmawiajmy sobie o tym, czym w ogóle jest geocaching.
1: Geocaching jest takie dość żartobliwe sformułowanie, że jest to szukanie pojemników na żywność schowanych w krzakach z wykorzystaniem technologii wartej miliony dolarów, gdyż korzystamy z GPS-a, który w roku 2000, właśnie na początku maja, 3 maja dokładnie, został przez amerykańskiego prezydenta udostępniony do celów, powiedziałbym, cywilnych. I od tego momentu zaczęło się. No, początkowo nie było to szaleństwo, bo jeden pan gdzieś tam w lesie umieścił wiaderko czy jakiś pojemnik w Stanach, tak, i jego współrzędny opublikował, korzystając właśnie z pomiarów GPS-owych gdzieś tam w internecie. Ludzie zaczęli tego szukać, znaleźli, ale fajny pomysł. No i trwało to trochę, zostało to potem ogarnięte przez firmę i rozwija się na świecie. Jest chyba gdzieś coś koło 3 milionów keszy w różnych miejscach. Są na Antarktydzie, na Monteverestie, nawet na stacji kosmicznej i był taki element związany z tą grą również w tym łaziku marsjańskim. Także po prostu,
0: nie,
1: tak
0: nie
1: jak
0: ma
1: się
0: miejsc.
1: Mówiło, że motocykle są wszędzie, to keszy jest jeszcze więcej i bardziej.
0: Keszy, czyli tych właśnie skrytek, prawda? Tych pudełeczek.
1: Tak, pudełeczka. Pomysły na pudełeczka są różne. No, mogą mieć różną wielkość, różny kształt, różny sposób maskowania, różny stopień, powiedziałbym, trudności dotarcia do tego, bo to się wszystko daje też jakoś tam zdefiniować. No i tyle. No i co do tego jest potrzebne? Potrzebni są keszerzy, czyli ludzie, którzy się w to bawią i którzy zakładają te kesze, te skrytki. A kto nie jest potrzebny? Nie są potrzebni złośliwi mugole. Mugol to jest ten, który nie kesuje generalnie. Natomiast no jest niestety często u nas takie małe zrozumienie i są ludzie, którzy dla fanu albo z głupoty niszczą, psują, kradną. No, zdarza się coś takiego, nawet był taki przypadek nad Wisłą, że ktoś wybebeszył taką skrzyneczkę, włożył wszystko rzetelnie do plastikowej torby i powiedział, że no pojemnik to mu się przyda na ryby, na przynęty, bo on jest wędkarzem.
0: No to bardzo nieprzyjemne. No i jeżeli kogoś to nie interesuje, to niech po prostu się tym nie zajmuje,
1: tak,
0: a nie psuje zabawę innym, bo jak się okazuje, jest to temat, który wciąga nie tylko dzieciaki, ale i całe rodziny. A nawet i dziadków, i babcie, i wszystkich właściwie.
1: Zdecydowanie. Z tym wciąganiem to jest tak. Mniejsze dzieci, ale już takie świadome celu sprawdzają dokładnie przed wyjściem z domu, na które kesze się rodzice wybierają. I sprawdzają przede wszystkim, jaki jest rozmiar kesza. Bo jeżeli kesz jest mały, bardzo mały, tak zwany mikro lub small, szansa na to, że tam w środku będzie skarb ważny dla dziecka, jest mała. Natomiast jeżeli jest rozmiar tak zwany regular, czyli normalny, od litra tam do, powiedzmy, w górę, no to szansa, że w środku będzie jakaś zabawka na wymianę czy coś, jest znacznie większa i wtedy dzieci znacznie większą ochotą chodzą, mają więcej siły, więcej

0: energii, nie męczą się tak szybko i to jest ta zdecydowana różnica.
1: Ale to jest super, co pan powiedział. Ja teraz chciałabym się na moment przy tym zatrzymać. Jak przygotować się na taką wyprawę?
0: Po pierwsze odpowiednio się ubrać, bo z pogodą bywa różnie. Keszujemy też w różnych miejscach. No zdarzyło się, że kiedyś jest taka fajna seria pod Warszawą, śladami Okuniewskiej kolejki wąskotorowej. Wybraliśmy się

0: więc tu też trzeba te warunki przyrodnicze wziąć pod uwagę, bo czasami można się naciąć, bo kesze są różne, zależy od stopnia trudności. Są kesze miejskie, są kesze w przyrodzie gdzieś tam, są w górach, gdzie trzeba się wspinać, są na drzewach, są kesze podwodne również. Także jest czego wybrać. Każdy kesz ma określony stopień trudności. Dwoma takimi współczynnikami. Jeden to jest trudność terenowa, czyli jedynka to jest kesz łatwo dostępny, taki, gdzie można podjechać na wózku inwalidzkim, a piątka w skali co pół stopnia mniej więcej. A piątka to już jest właśnie jakaś wspinaczka skałkowa, nurkowanie, gdzieś tam wypłynięcie łódką na wyspę na środku jeziora. No tego typu historie. No i druga skala trudności to jest tak zwana, powiedziałem, trudność intelektualna. Albo jest wszystko proste, albo po prostu jest to jakaś enigma, gdzie zespoły kilkuosobowe przez kilka lat się biedzą, żeby znaleźć rozwiązanie i dotrzeć do celu.
1: I to są też wszystkie takie elementy, które właśnie warto sprawdzić, zanim się wybierzemy na te poszukiwania skarbów, żeby przede wszystkim dopasować je do naszych możliwości i możliwości naszej drużyny.
0: Zdecydowanie. Chociaż w drużynie zawsze jest łatwiej, bo ktoś tam ma więcej pomysłów, jest bardziej spostrzegawczy. No poza tym to już omówiliśmy jakby niechcący zupełnie tą skalę trudności. Omówiliśmy z grubsza wielkość pojemników, a jeszcze zostaje nam coś takiego jak typy keszy. Podstawowy kesz, taki najprostszy, to jest na mapce ma ikonkę taką zieloną. To jest kesz, który jest po prostu w miejscu, którego współrzędne są podane w opisie kesza. Po prostu, jeżeli wszystko gra, mamy dokładny GPS, trafiamy w to miejsce i tylko musimy się dobrze rozejrzeć. No nie wiem, czy to jest jakiś pojemnik przyczepiony na magnes pod parapetem, czy wisi na drzewie na wysokości 12 metrów i potrzebna jest wędka, żeby go stamtąd ściągnąć. To wszystko zależy jakby od tej skali trudności. Natomiast są jeszcze inne kesze typu multi. To jest kesz wieloetapowy. Na pierwszym etapie albo mamy znaleźć wskazówki, które nam pokażą kolejny etap, albo nas doprowadzą już do finału. Tych etapów może być, no nie wiem, na przykład nawet do 10 czy coś takiego. To zależy też od fantazji twórcy tego kesza. No i są kesze zagadkowe. A tutaj to już w ogóle jest wolna amerykanka. Jaki kto ma pomysł? No powiem tak, są kesze takich keszerów, których nawet nie próbuję rozwiązywać, bo w ogóle nie czuję ich toku myślenia, tak sobie powiedzmy szczerze. To jest naprawdę, tam się można wyżyć i przy poszukiwaniu, i przy tworzeniu takich zagadek. To są takie podstawowe grupy, no tam są jeszcze jakieś takie mniej popularne. Generalnie w tych keszach musi się znaleźć logbook, czyli jakiś element, na którym możemy coś zapisać, a zapisujemy, potwierdzamy, że tam byliśmy fizycznie, wpisujemy swój nick, który sobie wymyśliliśmy. No i tam jak jest miejsce, to wpisujemy datę, a resztę i potem, jeżeli tam się wpisaliśmy, możemy się wpisać na stosownej stronie w internecie, potwierdzić jak gdyby elektronicznie, że tam byliśmy i wtedy nam się pojawia taka żółta mordka na mapie. Jest znaleziony, tak.
1: I zdobywamy pierwszy skarb i właśnie wśród takich poszukiwaczy możemy się zapisać. Ale właśnie powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, no bo żeby coś znaleźć, to ktoś inny musi to schować. Jak to wygląda? Czy to jest tak, że się losuje, kto te skrytki tworzy, czy może samemu można wpaść na pomysł, że chcemy taką skrytkę stworzyć i później tylko musimy odpowiednie parametry na stronie umieścić. O tym wszystkim, moi drodzy, porozmawiamy sobie zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami, bo zapewne pan Krzysztof zna odpowiedzi na te pytania.

0: Krzysztof Kamiński ze Stowarzyszenia Geocaching Warszawa jest naszym gościem, bo to o warsztatach, o zajęciach, o poszukiwaniach cache, czyli takich skrytek, dzisiaj rozmawiamy w naszej radiowej świetlicy. I ja obiecałam, że zapytam naszego gościa, jak to jest z tworzeniem tych skrytek. No bo żeby coś znaleźć, żeby ktoś mógł coś znaleźć, to ktoś inny musi to schować. No i jak to wygląda?
1: Zakładanie skrytek. Punkt pierwszy. Jeżeli znalazłeś pierwszą skrzynkę i bardzo ci się podobała idea geocachingu i doszedłeś do wniosku, że to jest fantastyczny pomysł, nie zakładaj. Bo po prostu zniechęcisz się, zrobisz coś niemądrego. No, potrzebne jest pewne doświadczenie. Zawsze mówimy, znajdź 100, a jeszcze lepiej 1000 innych skrytek i wtedy pomyśl dopiero o zakładaniu, chociaż nie jest to potrzebne. Mamy w grupie kolegę, który miał ponad 3000 i sam nie założył żadnej skrzynki do tej pory. Zajmował się tylko poszukiwaniem.
0: No bo to też nie każdemu musi frajdę
1: tak,
0: sprawiać.
1: Tak, nie każdemu musi. Są tacy, którzy po prostu mają też fajne pomysły, manualnie są dobrzy, wymyślają różne rzeczy, dobierają kolor lakieru do na przykład koloru otoczenia, że potem jest jakaś metalowa listewka tak wkomponowana, że w ogóle nie różni się od reszty. A są tacy, którzy właśnie wolą się skupiać na rozwiązywaniu zagadek, a inni z kolei wolą chodzić po lesie. No mi się zdarzyło, że podjeżdżałem do lasu, zostawiałem samochód czy rower. No roweru to nie. Na rowerze to jeździłem po lesie

0: ale to gdzieś wtedy 20 kilometrów, chyba największy dystans, jaki zrobiłem. Pojechaliśmy z grupą gdzieś tam na Śląsk. No i jednego dnia z naszym kolegą przeszliśmy w sumie 38 kilometrów.
1: Och, no to niezła wyprawa.
0: Krążąc po lasach. Pod koniec rzeczywiście byliśmy już lekko podmęczeni i nawet było taki moment, że jeszcze nam został jeden kesz trochę z boku. Ja mówię, wiesz co, Martin, to ty już idź do samochodu, a ja już skręcę tutaj. To parę metrów jest, ale już no tak widziałem, że już tak powłóczę nogami. Ojej, mu dobroczyńco, jak to dobrze.
1: Panie Krzysztofie, jak w ogóle zaczęła się pana przygoda z geocachingiem?
0: Bardzo dziwnie, że tak powiem, od końca. Wcześniej zajmowałem się bieganiem z mapą i kompasem po lesie, czyli orienteeringiem, biegami na orientację. No z wiekiem to nawet nie była kwestia kondycji, ale wzrok trochę gorszy, czytanie mapy gdzieś tam w cieniu pod drzewami, no już nie było takie fajne. A ponieważ jestem dalekowidzem, ciągłe zakładanie, zdejmowanie okularów było męczące, więc nie, to coś jest nie tak. I wtedy jak zobaczyłem, że są jakieś zabawy z GPS-em, to jest w ogóle niehonorowo używać techniki do czegoś takiego. Trzeba się samemu zmierzyć z przyrodą, a nie tutaj jakieś GPS-y. No potem, wtedy GPS-y jeszcze były czystymi GPS-ami takimi. Potem weszły smartfony, no to jeszcze zoom na tym ekranie, tą mapę można było rozciągnąć. Nie, no to w ogóle po prostu... No i kiedyś bawiąc się moim telefonem zobaczyłem jakąś aplikację w tym sklepiku playowym, ściągnąłem, ale to właśnie ona była jakby, dotyczyła geocachingu, ale nie była
1: ale tą zasiała aplikacją. To
0: ale o co tu chodzi? No i tak, i wróciłem wtedy, no dobra, spojrzymy. Nie, no przecież ja tutaj mam pod domem, niedaleko, tam gdzie sobie zawsze biegam po lesie, tam jest jakiś kesmy, to ja nawet bez tej mapy, bez tego mogę tam dojść. No niestety nie był to ten prosty zielony kesz, tylko taki wieloetapowy. I w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi tam na początku. Jakieś tu ileś kroków, gdzieś coś żółto, zielone, niebieskie, między, nie wiadomo. Ale przeczytałem taką podpowiedź na temat finału. No i tak rozejrzałem się. A to musi być tutaj. I rzeczywiście znalazłem finał. Czyli ten fizyczny pojemnik gdzieś tam w jakimś starym pniu schowany. Ale myślę, nie. Trzeba honorowo zaliczyć całą trasę. No i obszedłem, to tam łatwo nie było. Jeszcze ten GPS tam kiepsko mi działał w tamtym telefonie. No i tak się zaczęło. A potem to już poszło z górki. No potem to już tak stopniowo. Nie wszystkie kesze chce mi się logować, więc jeszcze nie mam na liczniku tak oficjalnie 10 tysięcy, ale...
1: Ale
0: zbliżam
1: się
0: tak, 32 czy 34 kraje zaliczone z grubsza, z keszami, co tam jeszcze. No jakiś tam dzienny rekord typu 508 czy 511 sztuk dziennie. No to już wymaga tam specjalnych przygotowań i są takie miejsca, gdzie to można zrobić. Tak normalnie to jest ciężko.
1: Ale to jest właśnie niesamowite, że tutaj można też całe swoje podróże układać przecież pod te poszczególne kesze.
0: Tak, bo to jest doskonały przewodnik i można pojechać do jakiegoś nieznanego miasta i zobaczyć rzeczy, których nie dowiemy się z przewodnika. Natomiast no, one są właśnie wskazane przez kesherów, bo kesze tworzą właśnie kesherzy. Oni wymyślają sobie miejsce, jakąś fabułę, opowieść o tym, co chcą pokazać. I idealny kesz to jest taki fantastyczna historia w przepięknym miejscu i do tego piękny, ogromny pojemnik z wieloma skarbami, bardzo dobrze schowany. No niestety to się nie zawsze udaje, ale można marzyć i próbować, no.
1: Ale my tak często właśnie wspominamy tutaj o grupach, ale to przecież nie jest zajęcie i zadanie tylko dla grup.
0: Oczywiście, to jest też jakby kwestia gustu. Niektórzy są takimi samotnymi łowcami, inni lepiej się czują w grupie. W grupach albo się umawiamy, jak po prostu, no to kwestia transportu, tak? Jeden samochód, zbiera się grupa, no wtedy tam zrzucamy się na benzynę, jedziemy sobie gdzieś tam. To nawet jak się jedzie niedaleko, to się okazuje, że wychodzi 300 czy 400 kilometrów. Tak? Kiedyś pojechaliśmy

0: Jechaliśmy tak w zimie do Płocka, Wysokogród, coś tam jeszcze, Płock, jakiś tam powrót. Patrzę, ponad 400 kilometrów na liczniku wybiło. No ale jak się to podzieli na 4 czy 5 osób, czyli taką załogę, to wychodzi po parę złotych. No, frajda jest duża, jest zabawnie. A jeszcze mamy koleżankę, która na takie wycieczki zawsze piecze ciasteczka. Pyszności, więc po prostu, jak już wspominałem, no jestem łasuchem, więc po prostu taka koleżanka to skarb.
1: No wcale się nie dziwię, no bo rzeczywiście w takiej drużynie każdy też ma jakieś elementy, za które jest odpowiedzialny i przez to można, prawda, się uzupełniać nawzajem.
0: Tak, poza tym jeszcze, tak, przepraszam, jak się jedzie samemu, no trudno śledzić aplikację w telefonie. No można sobie wyznaczyć jakiś cel, ale jeżeli coś jest po drodze, to przeoczymy. Natomiast jak jest kilka osób, to zawsze ktoś powie, a wiesz co, a może tu skręcimy, bo tu jeszcze coś fajnego jest niedaleko. No dobra, i już, no jest wtedy zdecydowanie łatwiej i prościej.
1: Otóż to, no właśnie. Ale ja sobie też tak pomyślałam teraz, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany tym, by w ogóle zaznajomić się z tą ideą geocachingu, żeby właśnie tak wspólnie w to wejść, to wiem doskonale, że państwo organizujecie różne wydarzenia z tym związane.
0: Wydarzenia i również szkolenia. Szkolenia, no często one są w ramach budżetu obywatelskiego, w zależności jak tam dana gmina ma ochotę na coś takiego. Robimy też robiliśmy ostatnio, że tak powiem, szkolenie na przykład dla szkół. Na Wilanowie były szkolenia dla szkół, przychodziły całe klasy. No i to jak to bywa z takimi już dzieciakami? No najpierw to tak, tam coś tam grzebią w telefonach, a potem jak się włącza, podzieliliśmy ich na takie grupki 3-4 osobowe, a potem jak się włącza ta rywalizacja między grupami, to po prostu trudno było ich utrzymać na miejscu i upilnować całego towarzystwa.
1: Czyli po prostu połknęli bakcyla.
0: No tak, przynajmniej na tym etapie, no bo zawsze nawet ta rywalizacja w jednej klasie między tymi grupami jest. A co z tego będzie, czy oni będą potem dalej się w to bawić? No trudno powiedzieć.
1: To już czas pokaże. A takie drużyny, które trafiają do państwa stowarzyszenia, są zapewne najróżniejsze, prawda? Czasami są to rodzice z dziećmi, czasami po prostu przyjaciele.
0: Zdecydowanie. No, bardzo często się tak zdarza. No mamy też na przykład takie przypadki, że koleżanka jest nauczycielką w szkole i duża część jej klasy po prostu się w to wciągnęła. Także nawet na takie dodatkowe, bo tak, jeszcze nie potrąciliśmy wszystkich tematów z typami keszy. Oprócz keszy takich fizycznych są jeszcze kesze tak zwane wirtualne, czyli tam nie ma tej kartki papieru, tego logbooka, na którym się wpisujemy, są do rozwiązania inne zadania. I do takich keszy, no już bardzo rzadko spotykanych, bo już się teraz ich więcej nie robi, więc one jakby znikają, to są webcamy. W Polsce nie ma żadnego, czyli to są jakieś miejskie kamery, gdzie trzeba się ustawić w dobrym miejscu i sobie na odpowiedniej stronie w internecie zrobić zdjęcie, pokazać się, że tam się było. Ale to już jest rzadkość, tego jeszcze jest tam trochę w Niemczech, w Czechach, w Pradze, pamiętam, było tak, jedna kamerka. Wymagania założyciela były takie, że trzeba się sfotografować ze sprzętem do sprzątania, więc myślę, że okoliczny sklep z artykułami gospodarstwa domowego miał duży popyt na wiaderka, szczotki i takie historie. No i jeszcze są erskesze. To są kesze geologiczne, gdzie po prostu odwiedza się ciekawe geologicznie miejsca. No tutaj jest różnie, bo czasami autor jest bardzo ambitny i wymaga jakiejś wiedzy bardzo naukowej, a czasami po prostu są prostsze, ale to prowokuje do odwiedzenia różnych fajnych miejsc. I to, co na przykład można w Warszawie zobaczyć w muzeum, jakiś odlew łapy prehistorycznego zwierzaka, to jedziemy sobie do kamieniołomu w Zachełmiu i tam po prostu widzimy na skałach autentyczny taki odcisk. I to jest po prostu
1: zupełnie inny wymiar, tak, odkrywania
0: i widzimy tego
1: rzeczy.
0: Tetrapoda nie w postaci jakiejś tam na obrazku czy jakiegoś odcisku w gipsie, tylko widzimy, że to po prostu to zwierzę tutaj było. I to jest

0: fajna rzecz. No poza tym, właśnie mówię, taki przewodnik po miastach. Kiedyś mi się trafił taki cash, też nie spodziewałem się. Właśnie był taki ściana zburzonej przez trzęsienie ziemi katedry, prawda? Tam ta słynna katastrofa w Lizbonie. No i tak przeczytałem sobie opis, no ja tam jakieś tam długość tych pęknięć, bo z grubsza policzyć tam coś, ileś czegoś, ale tam był odnośnik, link do takiego filmu na YouTubie. Film dokumentalny pokazujący przyczyny i skutki i przebieg w ogóle tej całej tragedii. No i mimo, że tak potocznie tam coś się o tym wie, ale jak to sobie obejrzałem, to sobie uświadomiłem dopiero naprawdę jakby rozmiar, skutki, no coś niesamowitego. I to jakby pogłębia też wiedzę. No
1: poza może tym być nawet takim impulsem właśnie do zdobycia wiedzy.
0: Tak, poza
1: wiedzy.
0: Tym nawet tutaj u nas w samej Warszawie. Pewnie nie wszyscy wiedzą, gdzie Zagłoba bił się z małpami. A można się z tego dowiedzieć, gdzie na przykład na Nowym Świecie jest pomnik jelenia. I takie różne dziwne rzeczy, o których po prostu przeciętny śmiertelnik nie ma pojęcia.
1: A które na pewno będą cenne, jeżeli chodzi o takie
0: ciekawostki, takie
1: miejskie
0: różne,
1: ciekawostki, tak. Zwłaszcza kiedy na przykład przyjdzie nam oprowadzić znajomych albo rodzinę, która przyjechała nas odwiedzić.
0: No tak, mieliśmy też już taką dawną serię wkoło Warszawy, czyli punkty wyznaczone na granicach administracyjnych Warszawy, 128 punktów. No powiem szczerze, w życiu bym się tam nie wybrał, gdyby nie geocaching, bo i po co? Gdzieś jakieś odludzie, koniec świata. No dzięki temu jakoś się zmobilizowałem i udało mi się te wszystkie punkty znaleźć. No.
1: Czy geocaching to zajęcie dla każdego?
0: Zdecydowanie, jeżeli tylko dobierze się ten poziom trudności, no bo nie każdy lubi rozwiązywać albo wymyślać zagadki. Zawsze można sobie znaleźć coś prostszego. No są tacy właśnie, którzy mają duże ambicje i nie idą na ilość, tylko na jakość. Po prostu zawsze jest jakiś kompromis i no każdy bawi się jak chce i no trzeba niestety zachować rozsądek. Tak są, podchodzimy do drzewa, widzimy, no nie, za wysoko, gałęzie za kruche, nie wchodzimy, tak?
1: Otóż to, czyli tutaj trzeba też oprócz takiej chęci zdobywania i odkrywania skarbów, również zapamiętać sobie, że te kwestie bezpieczeństwa są zawsze najważniejsze.
0: Zdecydowanie.
1: Bo, no one mają bezpośredni też wpływ na to, czy później będziemy mieć super wspomnienia, czy lepiej takie, do których nie będziemy chcieli wracać.
0: No mamy taki jeden dzień, tak z datę taką eventową. Eventy to są nasze spotkania. Eventy mają jakby trzy rozmiary. Event, mega event i giga event. W zależności od ilości osób. Od 500 to jest już mega, a od paru tysięcy jest giga. No wtedy w krajach, gdzie to jest bardziej popularne, czy jest jakaś większa okazja, jakieś tam iluś lecie geocachingu, no to po prostu zjeżdża się tam dużo ludzi, a taki zwykły event, no zdarzało mi się być, nawet sam byłem takim założycielem eventu, na którym była tylko jedna osoba. No. Doleciałem na Azory i tylko jeden pan przyszedł, ale mieliśmy bardzo fajną półgodzinną rozmowę, bo on musi trwać
1: no
0: pół
1: właśnie.
0: Godziny. On pokazał tam swoje skarby, zresztą bardzo wartościowe i drogie w sumie, bo to jeszcze oprócz zwykłego szukania keszy, no jeszcze tam można kolekcjonować różne rzeczy, ale to jest jakby
1: wyższy poziom tajemniczenia.
0: Tak, na osobną rozmowę na pewno. Strasznie tam, no jest dużo ciekawostek. Kolekcjonujemy jeszcze też takie drewniane, wypalane laserem pieniążki, nazwane woodcoinami czy drewniaczkami z Polska. No, bzika na tym punkcie mają nasi południowi sąsiedzi. Tam jest, nie wiem, 50, 60, 80 tysięcy wzorów. Oni to kolekcjonują. Jeżeli coś im się pokaże, to po prostu wchłaniają jak odkurzacze. To są takie jakby, no takie pamiątkowe krążki o znormalizowanym rozmiarze, które służą właśnie do wymiany, do upamiętnienia jakichś tam zdarzeń, albo po prostu są naszymi osobistymi takimi wizytówkami, które możemy wymieniać z innymi bawiącymi się w tą całą zabawę.
1: Mam takie wrażenie, panie Krzysztofie, że nasi słuchacze, no ja na pewno po rozmowie z panem zapisuję

Ja sobie geocaching jako wyzwanie wakacyjne, bo przecież wakacje już można powiedzieć, no prawie tuż niebawem się pojawią, więc myślę, że to też jest super pomysł na spędzanie tego czasu wakacyjnego, wolnego czasu odpoczynku również, ale czasu przygód, o czym nie możemy zapominać. Pięknie dziękuję za wszystkie opowieści. Pan Krzysztof Kamiński ze Stowarzyszenia Geocaching Warszawa był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. A wam pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była audycja radiowa Świetlica. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję wam za ten wspólnie spędzony czas i oczywiście nie pożegnam się bez drobnego zadania dla was, a zadaniem tym jest wysłanie do nas wiadomości na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. A co można zdobyć? Podwójne zaproszenie do Teatru Lalek Gulliver na spektakl Różowy Gość, który to spektakl odbędzie się już niebawem, w najbliższą niedzielę 17 kwietnia o godzinie 11. A na czym polega zadanie? Zadanie polega na stworzeniu, ale oczywiście tylko w waszej wyobraźni, a później przy pomocy rodziców czy kogoś dorosłego na opisaniu, co takiego mogłoby się znaleźć w takiej skrzyneczce skarbów i gdzie byście ją umieścili, gdybyście mieli taką możliwość. dzieci@polskieradio.pl. Wysyłajcie swoje propozycje, a podwójne zaproszenie do Teatru Lalek Gulliver może trafić w wasze ręce. A teraz już naprawdę się żegnam, dziękując pięknie za wspólnie spędzony czas i mówię do usłyszenia jutro o 7:00. Tak. Ja słyszę się z wami w poranku, a w świetlicy przywita was Jacek Zawada. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Kto z nami czyta?

Dzień dobry, dzień dobry. W takich delikatnych rytmach się przywitamy w naszej audycji Kto z nami czyta? 4 minutki po godzinie 18. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na naszą audycję, która potrwa do godziny 20. Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo mamy dla Was bardzo dużo różnych ciekawostek, informacji, gości, no i oczywiście książek, bo w naszej audycji nie może zabraknąć ciekawych tytułów. Przede wszystkim to, o czym warto wiedzieć, o czym Wam jeszcze raz dzisiaj przypomnę, to to, że do jutra trwa tydzień bibliotek. Odbywa się on w tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. I jest to oczywiście doskonała okazja do tego, aby zajrzeć do biblioteki i złożyć życzenia wszystkim bibliotekarzom. Myślę, że na to zasługują, bo bardzo życzliwie zawsze nas obsługują, pomagają, doradzają. No i choćby dlatego ten tydzień bibliotek i bibliotekarzy to jest taki bardzo ważny dzień dla wszystkich czytelników, bo jeżeli czegoś nie możemy znaleźć na naszej półce albo w księgarni, to może właśnie znajdzie się na bibliotecznej półce i w tym na pewno pomogą nam bibliotekarze. No to tak, to w takim razie zanim zaczniemy kolejne polecajki książkowe, informacje o tym, co dzieje się w literaturze, to chciałabym Was na początku zaprosić do teatru. Dla wszystkich ludzi, którzy lubią kolor różowy i lubią chodzić do teatru, mamy dla Was podwójne zaproszenie, ale uwaga, uwaga, zapraszamy tych, którzy albo mieszkają w Warszawie, albo 17 kwietnia będą w Warszawie. 17 kwietnia to już podglądam, jest właśnie niedziela, więc w niedzielę o godzinie 11, tuż przed południem, mamy dla Was zaproszenie do Teatru Gulliver w Warszawie na spektakl Różowy Gość. A kim jest ten różowy gość? To taka trochę groteskowa i humorystyczna historia takiego tajemniczego przybysza, który niespodziewanie robi zamieszanie w życiu pewnej rodziny. No i kiedy pojawia się w ich mieszkaniu, wzbudza nie tylko entuzjazm, ale też niepokój. Entuzjazm ze strony dzieci, a niepokój ze strony rodziców. No to jak? Chcielibyście posłuchać, co dalej się działo w tej historii? No to może to jest właśnie dla Was propozycja. Dla Was, którzy będziecie 17 maja w Warszawie o godzinie 11. Podwójne zaproszenie do Teatru Gulliver. 22 645 2055 dla wszystkich, którzy odważą się teraz zadzwonić, porozmawiać, no a później oczywiście cieszyć się fantastycznym czasem w Teatrze Gulliver. No to zapraszam.

Kto z nami czyta? Zapraszam do tego, aby wziąć udział w naszej audycji, bo teraz chciałabym Was zaprosić do tego, abyście podzielili się swoimi polecajkami książkowymi. Być może wielu z Was czyta teraz jakąś niesamowitą książkę, być może będzie to coś, czym warto się podzielić. Ja na przykład chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej dziewczynce, której wyobraźnia była większa niż całego świata. Mam wrażenie, że ta dziewczynka miała ją kompletnie nieograniczoną. Przyznam się Wam szczerze, że wróciłam teraz do książki Ania z Zielonego Wzgórza i to jest fascynująca lektura. Myślę, że spodoba się zarówno tym, którzy uwielbiają takie zwariowane postaci, jak i tym, którzy chcieliby dowiedzieć się tego, jak żyją rówieśnicy, co robią i jakie mają przygody, że to nie tylko my mamy takie dziwne pomysły i czasami możemy dodać jakiegoś dziwnego składnika do ciasta i poczęstować tym gości. A ponieważ nie spróbowaliśmy tego wcześniej, no to nie wiemy, co się wydarzyło w tym cieście. Ania z Zielonego Wzgórza to jest książka Lucy Maud Montgomery i myślę, że to jest nie tylko książka dla dziewczynek, które są szczupłe, mają piegi i są bardzo wygadane. Ania to jest bohaterka, która lubi mówić, trudno jej czasami przerwać i nie tylko dlatego chce na siebie zwrócić uwagę, ale dlatego, że jej głowa jest pełna pomysłów, historii, marzeń i pytań. No i lubi na przykład zadawać czasami takie dziwne pytania. Ani z Zielonego Wzgórza mamy wiele części, bo ta historia potoczyła się już znacznie dalej i poznajemy Anię w Zielonym Wzgórzu, a później z Avonlea i kolejne części na uniwersytecie Ania ląduje. No mnóstwo tych przygód ma. Ania Shirley później zmienia nazwisko, bo oczywiście ma też swoje, ma swoją rodzinę później. A jaką wy książkę chcielibyście nam polecić? Może czytacie teraz coś ciekawego, może coś, co warto polecić naszym słuchaczom? No to już teraz zamieniam się w słuch i czekam na wasze propozycje książkowe. Co warto wypożyczyć, kupić albo wziąć z naszej półki. Może akurat taka książka znajduje się na naszej półce. 22 645 20 55. Dlaczego tę książkę wybraliście? O czym ona opowiada? Dla kogo będzie szczególnie atrakcyjna? No to mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli o tym porozmawiać. A już teraz Zaplątani. Nowe dni na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Bartek się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry, Bartoszu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co teraz czytasz?
1: Mam?
0: Co teraz czytasz, opowiedz nam.
1: No, babcia,
2: już chwileczkę, już. Halo?
0: Tak, jesteśmy cały czas.
2: Czekam. Halo?
0: Tak, jesteśmy. Halo, halo, słyszymy się?
2: Proszę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Bartku. Powiedz nam na początku, czy coś czytasz teraz może ciekawego, jakąś książkę?
1: Nie, ale przeczytałem.
0: O, no to opowiedz, o czym ta książka była, jaki tytuł?
1: Dzieci z Bullerbyn.
0: Dzieci z Bullerbyn. A czy to dlatego, że to była twoja lektura szkolna?
1: Nie.
0: Tak sam z siebie, pięknie, bo to kiedyś będzie twoja lektura. Pewnie jeszcze jej nie miałeś w szkole.
1: Tam?
0: Jeszcze pewnie tej książki nie przerabiałeś w szkole jako lektury szkolnej, w której jesteś klasie.
1: Dzieci z Bullerbyn nie.
0: O, no to w takim razie już jesteś do przodu. O czym ta książka była? Czy mógłbyś nam opowiedzieć?
1: O tym, że tam wyciągali zęba. No tam było, najpierw była szóstka dzieci i oni spali w stogu siana, łowili raki.
0: Mhm. I ogólnie świetnie się razem bawili.
1: Tak.
0: Trochę im zazdrościłeś tej swobody, tego, co mogli robić kiedyś?
1: Nie wiem, no myślę, że tak.
0: Czy ty też tak czasami masz, że śpisz w stogu siana albo biegasz po błocie? Czy spałeś kiedyś w stogu siana, Bartku?
1: Tak.
0: Spałeś kiedyś? I jak było? Nie bałeś się?
1: Nie.
0: Halo, halo, słyszysz nas?
1: Tak.
0: Tak? Opowiedz, jak to było w tym stogu siana? Spałeś naprawdę w stodole? W
1: ale ja nie byłem tam. Ale dziadek mój, dziadek był.
0: Mhm. No pięknie. I powiedz, co ci się najbardziej podobało z tej książki?
1: To jak wyciągali zęba. Wyrywali zęba.
0: Mhm. Opowiedz tą historię.
1: Ole miał tam, no, ząb mu się ruszał i wtedy oni w nocy przyszli, zahaczyli, jak miał zahaczoną nitkę, to mu ją wyrwali.
0: Czyli akcja powiodła się sukcesem, tak? Bartku,

0: On spał, a oni mu to wyciągnęli.
1: Mhm. Pięknie, no dobrze. W takim razie polecamy Dzieci z Bullerbyn. To jest fantastyczna książka Astrid Lindgren. Myślę, że ci, którzy chodzą do szkoły, to pewnie już może znają ten tytuł, a może go wkrótce poznają, bo to jest lektura szkolna. Ale no, bardzo się cieszę, że przeczytałeś ją zanim trzeba było, bo kiedy trzeba, to może nie zawsze nam się chce, a kiedy nie trzeba, to bardzo chętnie czytamy takie książki. A czy jeszcze jakąś inną mógłbyś nam polecić? Czy teraz coś może innego czytasz?
0: Lasse i Maja.
1: O, czyli seria detektywistyczna.
0: Tak.
1: I tam jest dużo części. Czy już dużo z nich przeczytałeś, czy dopiero zaczynasz?
0: Tak. No mam już tam... dosyć dużo mam ich.
1: Mhm. No to w takim razie trzymamy kciuki, żeby udało ci się przeczytać całą serię. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Zarówno Lassego i Mai, jak i twoja, towarzysząc tym bohaterom w rozwiązywaniu różnych zagadek detektywistycznych. Bartku, bardzo ci dziękuję za telefon i za twoją polecajkę książkową. Dzieci z Bullerbyn już dokładamy do naszego zestawu książek obowiązkowych dla wielu słuchaczy. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Tak. Babcie, dziadka, mojego brata, moją ciocię, wujka, ciocia, mamę, tatę, kota, całą rodzinę kotów, dwóch psów.
1: Mhm.
0: I radio dzieciom.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Bartku, w takim razie życzę ci dobrego wieczoru, dobrego popołudnia. Trzymaj się ciepło, zostań z nami. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił razem z Polskim Radiem Dzieciom. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: To był Bartek, który polecił nam książkę Dzieci z Bullerbyn. No to taka klasyka literatury dziecięcej. Astrid Lindgren inspirowała się trochę własnym dzieciństwem, kiedy pisała o dzieciach z Bullerbyn, bo ona, myślę, że miała bardzo podobne wspomnienia. Co więcej, narratorka Lisa nosi rodowe nazwisko autorki Eriksson. A dodatkowo jeszcze warto wiedzieć, że miejscowość w Szwecji jest pierwowzorem Bullerbyn, więc stoją tam dziś trzy domy, w których mieszkali bohaterowie, no i teraz stanowi to dużą atrakcję turystyczną, także jeżeli jesteście fanami Bullerbyn, to może kiedyś wybierzecie się do Szwecji, żeby zobaczyć, jak wygląda taka trochę no, zrekonstruowana i postawiona na podstawie wyobrażeń autorki Wioska Dzieci z Bullerbyn. A tymczasem zapraszam Was już do kolejnych polecajek książkowych 22 645 2055 i zapraszam Was na piosenkę o książce.

0: No z książką właśnie tak jest, że czasami to od pierwszych liter może to być nasza miłość na całe życie. Piosenka Strachy, Zmory i Upiory na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a już teraz dodzwoniła się do nas Antosia. Dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Zapytam cię od razu na początek, co czytasz?
1: Ja czytam Anię z Zielonego Wzgórza.
0: O, to tak jak
1: ja. W zasadzie
0: ja.
1: To czytam całą serię, teraz jestem na książce pod tytułem Wymarzony dom Ani.
0: I czyli naprawdę Ania już
1: bardzo
0: dorosła.
1: Lubię tę serię.
0: I co ci się najbardziej podoba teraz w tej dorosłej Ani?
1: Najbardziej chyba mi się podoba to, że ona jest teraz, nie wiem, jest taka zakochana i jest w takim czasie, że jest dla niej wszystko takie piękne i przyjemne. Bardzo lubię o tym czytać.
0: A nie brakuje ci już tej zwariowanej Ani, która ciągle wpadała w jakieś tarapaty?
1: Troszkę brakuje, ale jednocześnie to, gdzie wszystko jest piękne i urocze, trochę to w miły sposób zastępuje.
0: Masz rację. No pięknie, czyli w takim razie będziesz czytała jeszcze kolejne części?
1: Oczywiście.
0: Czyli wpadłaś jak śliwka w kompot i będziesz teraz z Anią na długie, długie pewnie tygodnie lub miesiące, bo trochę tych książek jest przed tobą jeszcze.
1: Oj tak, zdecydowanie.
0: A kogo oprócz Ani lubisz jeszcze wśród bohaterów książki?
1: Ja bardzo lubię Dianę Berry. Ona zawsze była dla mnie taką postacią, taką uroczą, przyjemną, a jednocześnie troszeczkę taką nieogarniętą, rozgarniętą. Oczywiście też Gilbert Blythe jest bardzo fajny i pani Małgorzata Lindę, oj tak, ją bardzo też lubię.
0: Mm-hmm. No ona też zmieniała się bardzo na przestrzeni tych lat.
1: Tak.
0: Już teraz jest trochę starszą panią, ale myślę, że cały czas może nam imponować, prawda? No pięknie, Antosiu, bardzo mi się podoba, jak opowiadasz no, o mojej również ulubionej książce, nie mogę tego ukrywać. Ania z Zielonego Wzgórza towarzyszyła mi również przez wiele lat i to były bardzo miłe wspomnienia. A kiedy najczęściej lubisz czytać książki? Rano, wieczorem? W szkole,
1: ja najbardziej lubię wieczorem, jak już leżę sobie w łóżku przy nocnej lampce.
0: Mm-hmm. I potrafisz tak długo czytać, aż rodzice mówią, zgaś już, Antosiu, to światło, trzeba iść spać, tak?
1: Tak, czasami tak, po prostu jest jeszcze jedna strona, a nagle wychodzi z tego pięć.
0: No właśnie, trzeba doczytać, aż się skończy najważniejsza akcja. No skąd
1: dokładnie.
0: Ja to znam, dokładnie. No pięknie, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również za

kochają się tak jak my w Ani z Zielonego Wzgórza, bo to są piękne historie. Ania z Zielonego Wzgórza to jest też chyba lektura szkolna, ale później kolejne części, no to już nie są

0: Te kolejne też?
1: Tak, czytałam wszystkie. Pierwszą, drugą, trzecią i aż do tej siódmej.
0: Ależ ty jesteś molem książkowym, to ty chyba całymi dniami czytasz.
1: Oj nie, tak naprawdę ja czytam po prostu czasami wieczorem, czasami jak jestem gdzieś w jakiejś dalszej podróży i jakoś po prostu tak cała książka zlatuje po jakimś czasie.
0: No i podróż też szybciej zlatuje.
1: Oj tak.
0: To może nie śpisz w takim razie.
1: To jest bardzo duży plus czytania.
0: To może w takim razie nie śpisz, bo skoro tyle czytasz, to musiałabyś chyba mieć bardzo długą noc.
1: Ja osobiście bardzo lubię spać, tak szczerze mówiąc.
0: Czyli spać i czytać.
1: No.
0: Jak już się trochę akcja tak osadza, już jest trochę wolniej, to wtedy można spokojnie iść spać, a jutro
1: tak.
0: Zacząć od tego momentu, na którym skończyliśmy. No oczywiście, tak to właśnie jest. Antosiu, czy chciałabyś kogoś w takim razie jeszcze pozdrowić?
1: Tak, oczywiście chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, dwóch braci, też babcię, koleżanki z akrobatyki i z klasy. I trenera.
0: O, czyli jeszcze akrobatykę trenujesz.
1: Tak.
0: No to widzę, że naprawdę dużo się dzieje w twoim życiu, Antosiu. To dzwoń do nas częściej, opowiadaj nam o książkach i o tym, co ciekawego się u ciebie dzieje, bo widzę, że dużo, dużo, dużo. Także bardzo dziękuję ci za ten telefon. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To była Antosia, która opowiedziała nam trochę o książce Ani z Zielonego Wzgórza i jej kolejnych częściach, a także o kultowej serii o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling. Nie wiem, czy wiecie, ale J.K. Rowling miała bardzo duże problemy na początku z wydaniem swoich książek, bo zanim postanowiła wydać je w wydawnictwie Bloomsbury, postanowiła napisać do innych wydawnictw i bardzo wiele z nich odrzuciło ten manuskrypt, który wysłała do nich. No i w końcu dopiero przygody młodego czarodzieja doczekały się wydań, ale to po długim czasie, kiedy to właśnie J.K. Rowling czekała na to, aż ktoś zdecyduje się zainwestować i uwierzyć w to, że ta historia o małym czarodzieju rozkocha w sobie cały świat. No dobrze, to w takim razie już za chwilę zapraszam was na rozmowę z Helenką. Halo, halo, Helenko, dzień dobry. Halo, halo, czy jesteś tam?
2: Jestem.
0: Jesteś, Helenko, widzę, że jesteś bardzo wesoła.
2: Tak.
0: A z czego tak się cieszysz?
2: Bo ja chcę powiedzieć o książce.
0: Dobrze, to w takim razie już zamieniamy się w słuch i Helenka opowiada nam o swojej ulubionej książce. Jaki to tytuł? O, i Helenka nam gdzieś odleciała. No to w takim razie poszukamy tej Helenki. Może nam za chwilę opowie o książce, a my w tym czasie posłuchamy piosenki.

czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: czy ja wiem, czy taki ważny, no dzień jak każdy, 14 maja, godzina 18:33, no pora na naszą niezwykle ważną audycję Kto z nami czyta, a z nami będzie teraz czytała Helenka, która przed chwilą się gdzieś nam zgubiła, ale już się odnalazła. Dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to opowiadaj, jaka to książka, jaki tytuł?
1: Mieszkańcy Nieruszyznego Drzewa i Karolcia.
0: O, Karolcia, to też jest książka, która jest lekturą szkolną. Czytałaś ją jako lekturę, czy wiedziałaś wcześniej o niej?
1: Nie, ja byłam sama, ale mama mi kupiła książkę.
0: No i jak ci się podobała ta Karolcia?
1: Fajna.
0: Miała swój magiczny koralik, tak?
1: Tak, a w drugiej części miała kredkę.
0: Mhm. I co się działo z tym koralikiem i kredką?
1: Bo oni musieli pójść do tego strojnika, bo ten prezydent, bo musieli pojechać do prezydenta miasta.
0: Mhm. No właśnie. Jak ci się czytało tą książkę? Czy ona była taka wyjątkowo wciągająca, że nie mogłaś się oderwać?
1: Tak.
0: Tak? I sama ją przeczytałaś od początku do końca?
1: Nie, ja jeszcze nie umiem takich małych literek czytać. Mama mi przeczytała.
0: Rozumiem, czyli mama wam przeczytała, tobie przeczytała tę książkę i stąd znasz całą tą postać Karolci.
1: No, wcześniej chcą wiedzieć, jak wygląda Filomena.
0: Mhm. No i jak ona wygląda?
1: Bo Filomena ma długi nos. I ona, jak a Jelen też koniaszka.
0: Mhm.
1: A ten nos jest taki dziuby, jest taki długi, jakby to przypomina to łabędzia, żeby to był nos łabędzia.
0: Mm-hmm.
1: Nie no, łabędzi nie mają takiego długiego nosa. Ten, bocian.
0: Bocian ma długi nos, to prawda. A ile masz lat, Antosiu?
1: 5,5.
0: Czyli Karolcia jest starsza od ciebie.
1: Antosia, tylko Helenka.
0: Przepraszam, dokładnie. Chciałam zapytać ciebie, Helenko, bo chciałam powiedzieć, że jesteś młodsza od Karolci, bo Karolcia ma 8 lat, a ty jesteś od niej młodsza.
1: No właśnie.
0: I chciałabyś być taka jak ona, kiedy dorośniesz do tych 8 lat?
1: Tak, i bym chciała mieć tą kredkę, bo bym tylko narysowała coś, bo jakby było coś pochmurnego. Nie no, nie bym nie rozczarowała słońce, bo słońce nie jest niebieskie. Chyba gdybym miała wszystkie kredki, to bym mogła użyć żółtego.
0: To prawda. No właśnie, ale póki nie umiesz jeszcze do końca czytać książki, to może właśnie można rysować różne rysunki, które ci się kojarzą z tą książką. To jest bardzo dobra metoda na zapamiętywanie też między innymi.
1: No właśnie, a przy Karolci ten jeszcze prezydent, ta Karolcia i Piotr, oni tym Karolikiem, bo ten zapałkę, ten Piotr zrobił tą zapałkę, a Karolcia powiedziała, że nie można się bawić zapałkami, a Piotr powiedział, że nie bądź dzieci.

0: Mhm. Czyli rozumiem, krótko mówiąc, że polecasz książkę Karolcie do przeczytania innym naszym słuchaczom.
1: Mhm, tak.
0: Dobrze, no to w takim razie Karolcie również dopisujemy do naszych lektur radiowych obowiązkowych. Mam nadzieję, że spodoba się wszystkim.
1: I jeszcze mam te niebo się, mieszkańcy niebo się z innego drzewa.
0: Mhm. I to też jest książka, którą byś polecała.
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie bardzo Ci dziękuję za ten telefon i te polecajki. A czy chciałabyś w tym czasie jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego brata Adama i moją siostrę Zuzię, babcię, dziadka i jeszcze moją koleżankę Ale i koleżankę Kalinę i Ilenę i ja.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Bardzo dziękuję Ci za telefon. To była Helenka, która polecała Karolcie. Nie odwrotnie. Zgadza się? Dobrze, no to w takim razie mamy już jasność. Bardzo dziękuję za ten telefon. Zostań z nami, Helenko, bo jeszcze będziemy mieli mnóstwo ciekawostek na temat książek, bo w naszej audycji Kto z nami czyta, nie może ich zabraknąć. Ciekawa jestem, czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie toczy się akcja tej właśnie książki Karolcia, bo co prawda autorka nie podaje nazwy miasta, ale ze względu na te wielkie domy towarowe, taksówki, ratusze, no to ja tak sobie zawsze wyobrażałam, że to jest właśnie Warszawa. A Karolcia to powieść Marii Kryger z 1959 roku. No także ma już swoje lata, to już jest dosyć stara książka, ale jak widać są tacy czytelnicy, którzy jeszcze o niej pamiętają, którzy do niej sięgają. No a ci, którzy pójdą już do szkoły, no to pewnie też sobie o niej będą musieli przypomnieć, bo to też jest lektura obowiązkowa. Jakoś tak nam dzisiaj wyszło, że nasi słuchacze polecają nam również te książki, które no, będą do przeczytania prędzej czy później przez wielu uczniów szkół podstawowych. No dobrze, ale w takim razie zapraszamy teraz na piosenkę.

0: o tacie, który czyta. Porozmawiamy już zaraz w drugiej godzinie naszej audycji Kto z nami czyta, ale teraz zapytamy się, co czyta Monika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co czytasz, Moniko, w tej chwili?
1: Ja Badachy.
0: O, no to opowiedz, dlaczego warto tę książkę przeczytać?
1: No, jest mądra i ona jest o ciele człowieka.
0: Mhm. I czego się dowiedziałaś z tej książki?

0: książki?
1: Ja? Że komórki macierzyste tworzą wszystko w swoim ciele.
0: Mhm. To pewnie nie wiedziałaś wcześniej o istnieniu komórek macierzystych.
1: Ja nie wiedziałam, że to tworzą wszystko w swoim ciele. Wiem, że są, ale wiedziałam, że są. No, oglądałam było to życie ale nie wiedziałam też, że tworzą wszystko w naszym ciele.
0: Mhm. A czego jeszcze się dowiedziałaś?
1: Jak działa krew.
0: Mhm. No to jak ona działa?
1: Że tętni samy w jedną krew, a krwiobieg, jak to się nazywa?
0: Że krew jest w krwiobiegu, tak?
1: Tętnice i żyły, żyłami w drugą stronę.
0: Mhm. I jest taki cały obieg, tak? I ta krew krąży po całym naszym organizmie, tak? Jest natlenowana i później może być w różnych częściach naszego ciała ten tlen przekazywać, tak? No to pięknie. I lubisz takie książki właśnie popularno-naukowe, rozumiem, tak? Czyli nie interesują cię bardziej powieści, a bardziej takie książki, z których można się czegoś dowiedzieć. A interesują cię głównie te medyczne, czy o zwierzętach na przykład, albo o dinozaurach też?
1: O zwierzętach też.
0: Mhm.
1: Encyklopedia też, a ziemią pod wodą też.
0: Czyli masz dużo takich książek pewnie w domu. Tak? Dużo masz takich książek w domu?
1: Tak.
0: Czy to są książki na przykład z biblioteki?
1: To są domowe.
0: Mhm. I każdego dnia możesz sobie wrócić do innego rozdziału i czytać akurat ten, który chcesz, tak? Tutaj akurat nie ma potrzeby, aby kolejno czytać te wszystkie rozdziały. Mhm. No dobrze, czyli w takim razie polecamy takie książki, bo myślę, że oprócz tego, że jest tam bardzo dużo wiedzy, no to może w przyszłości pomogą nam one, żeby wybrać sobie przyszły zawód. Czy chciałabyś być może lekarzem?
1: Ja bym chciała być pisarką. Po prostu lubię takie czytać.
0: Mhm. I nie boisz się krwi, ani zastrzyków, ani różnych takich
1: nie.
0: zabiegów. No, to... Pięknie, no to w takim razie widzę, że tutaj rośnie nam kolejny przedstawiciel służby medycznej. Mam nadzieję, że uda ci się spełnić twoje marzenie. No dobrze, to w takim razie może jeszcze czas na pozdrowienia.
1: Dobrze. Ja pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, mojego psa, mojego jednego kuzyna, mojego drugiego, mojego trzeciego, mojego czwartego, moją jedną kuzynkę, moją drugą, moją jedną ciocię, moją drugą ciocię, moją trzecią ciocię, moją czwartą, mojego jednego wujka, drugiego wujka, trzeciego wujka, czwartego wujka i w sumie jeszcze mojego brata, moją pruszową żabę i moje pruszowe owieczki, mojego pruszowego loda.
0: No to rozumiem, że jesteś chyba bardzo szczęśliwą osobą, mając wokół siebie tylu pluszaków, cioć, wujków i zwierzaków.
1: Tak. Jeszcze koty od dziadka i jednego psa od dziadka. Jednego dziadka i drugiego dziadka, jednego pradziadka. Prababka, która już umarła. I jedną babcię, drugą babcię. I chyba to już wszystko.
0: Dobrze, to w takim razie dołączamy do twoich pozdrowień. Mam nadzieję, że wszystkich udało nam się pozdrowić. Trzymaj się cieplutko, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Drodzy słuchacze, no jak słyszycie, mamy już całkiem pokaźną listę lektur na dzisiaj do przeczytania. Macie już tylko tydzień na to, aby zgromadzić kolejne i o których będziecie mogli opowiedzieć. Mam nadzieję, że będzie ich całkiem sporo. No bo jak słychać, są to bardzo fascynujące lektury, o których lubicie opowiadać.

0: No to oczywiście piosenka z Króla Lwa. No właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że Król Lew ma już 32 lata. Ten film, który został po raz pierwszy pokazany 32 lata temu, no właśnie, to już jest naprawdę całkiem dużo czasu. Myślę, że może nawet wasi rodzice pamiętają, kiedy byli mali i oglądali ten film, a stąd pochodzi też oczywiście słynne powiedzenie Hakuna Matata. To jest powiedzenie z języka Suahili, nie martw się. No to w takim razie kontynuujemy naszą książkową polecajkę dzisiaj. Dodzwoniła się do nas Wandzia. Dzień dobry, Wandziu.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać u ciebie?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Bardzo się cieszę, że do nas się dodzwoniłaś, bo słyszałam, że miałaś trochę problemów z dodzwonieniem się do nas. To prawda?
1: Halo? Nie słychać zbyt.
0: Nie słychać. Dobrze, to w takim razie powiedz, Wandziu, co teraz czytasz?
1: Którędy do Yellowstone.
0: Mhm. Opowiedz nam, o czym jest ta książka?
1: O tym, że jest dwójka zwierząt, no i oni chcą pojechać do Parku Narodowego i to jest taka przygoda po różnych parkach narodowych.
0: Po tych amerykańskich parkach narodowych, tak?
1: Mhm.
0: Mhm. No i jak ci się podoba taka podróż po parkach narodowych? W Polsce też mamy wspaniałe parki, a ty akurat postanowiłaś wybrać się do Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo mi się podoba.
0: Mhm.

0: Pewnie bardzo dużo tam jest różnych ciekawostek o dzikiej przyrodzie, która jest pewnie trochę inna niż ta nasza Polska.
1: Tak, no i jeszcze chciałam dodać, że w Karolci zapamiętam to najbardziej to, że właśnie ona z Piotrem tam, ona się z nim założyła o globus, no i była niewidzialna.
0: Czyli też jesteś wielką fanką Karolci?
1: Tak.
0: A już czytałaś ją ze względu na to, że była to lektura szkolna, czy po prostu już do niej sięgnęłaś, zanim wiedziałaś
1: bo
0: o tym?
1: Bo była to lektura szkolna.
0: Rozumiem, czyli już przerabiałaś Karolcie. A co jeszcze mogłabyś nam polecić?
1: Piaskowego wilka.
0: O, piękna książka. Pięknie wydana. Bardzo mi się podoba ta książka. No to w takim razie teraz powiedz krótko, dlaczego nasi słuchacze też powinni ją przeczytać?
1: Dlatego, że tam był fajny wilk i on pomagał tam dziewczynce takiej. No i właśnie było tak, że jakby ona raz pewnego dnia się tak nudziła, spytała tatę, czy coś z nią porobi, on powiedział, że czyta gazetę, mama też coś robiła, no i piaskowy wilk też coś robił, no i piaskowy wilk budował zamek z piasku, no i nie miał, i Karol, dziewczynka tam zauważyła, że czegoś brakowało, no i ona zapamiętała, że pewnego dnia znalazła taką chorągiewkę i dała na zamek w piasku.
0: Pięknie opowiedziałaś nam tę historię o piaskowym wilku. Polecamy w takim razie wszystkim naszym słuchaczom. Warto tę książkę też wziąć do ręki i przeczytać. Wandziu, no widzę, że jesteś wielkim czytelnikiem. Masz pewnie bardzo dużą kolekcję książek w domu. Czy to prawda? Masz dużo książek w domu, Wandziu?
1: Tak, i to bardzo.
0: Bardzo dużo. I masz je ułożone jakoś tematycznie, kolorystycznie czy alfabetycznie?
1: Nie, ale niektóre nawet muszą być w pudełkach, bo się nie mieszczą już na półkach.
0: Ojej. No to rzeczywiście, to musisz naprawdę posiadać wielki zbiór książek. Bardzo ci tego zazdroszczę, chociaż ja też mam bardzo dużo i też już mi się nie mieszczą niektóre. No ale tak to jest, że jak ktoś kocha książki, to lubi też je gromadzić. Wandziu, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, brata, całą rodzinę, zwierzątko od babci, przyjaciółki i kolegów, moją wychowawczynią i całe polskie radio, dzieciom, Smoka, Adasia i Michasia, paniom i krasnoludki.
0: Pozdrawiamy w takim razie, ale Wandziu, muszę ci jeszcze na koniec zapytać, co to za zwierzątko od babci?
1: Piesek.
0: Piesek, czyli masz pieska w domu.
1: Nie w domu, bo jest u babci.
0: A, czyli to jest piesek u babci. No dobrze, to już teraz w takim razie mamy jasność. Bardzo ci dziękuję za telefon. Trzymaj się cieplutko, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.
0: No i tak nam, drodzy słuchacze, minęła pierwsza godzina naszego książkowego spotkania w audycji Kto z nami czyta. Mam nadzieję, że wy również macie pewnie jeszcze wiele takich książkowych polecajek, ale zapamiętajcie i zachowajcie te książki, bo już za tydzień zapytam was znowu o to, co lubicie czytać i mam nadzieję, że wtedy będzie okazja, żeby jak najwięcej tych książek wymienić. No dobrze, to teraz w takim razie zapraszam was na drugą godzinę naszego spotkania. Zostańcie z nami, bo będzie się działo. Już za chwilę pojawi się w naszym studiu gość, a o czym opowie, no to już za chwilę.

0: zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną, mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oku.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi.
2: Kultura, kultura,
1: kultura nie śpi.
2: Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Kto z nami czyta?

0: 4 minutki po godzinie 19, a to audycja Kto z nami czyta w Polskim Radiu Dzieciom. Zastanawiam się, kto z wami czyta, na przykład wieczorem. Czy są to mamy, czy może tatusiowie? Bo jeśli tatusiowie, to mamy taką bardzo ciekawą akcję. Jeżeli mamy, to też w sumie. Tata też czyta. To kolejna odsłona akcji pod hasłem Czytanie rozwija mózg w tym roku. Będziemy o tym opowiadać w naszej audycji, bo myślę, że zarówno mamy, jak i tatusiowie potrafią świetnie czytać i interpretować różne historie. A jest z nami już gość, który opowie nam nieco więcej o tej niesamowitej kampanii. Pani Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania, która opiekuje się tą akcją Tata też czyta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Aleksandro, to co się będzie działo w tym roku? Bo 11 maja rozpoczęła się kampania i co? I już tatusiowie czytają?
1: No mamy nadzieję też, że tak. I coraz głośniej zapraszamy, bo no, statystyki wciąż potwierdzają, że warto o tym przypominać, żeby rzeczywiście sięgać po książkę, bo to jest wspaniały nawyk, który powinniśmy budować u dzieci już od urodzenia. I mówimy o tym już po raz czwarty i tak jak pani mówiła, w tym roku pod hasłem, bo czytanie rozwija mózg. I rzeczywiście skupiamy się na tym, że czytanie jest dla mózgu tym, czym sport jest dla ciała. I wszyscy powinniśmy taką aktywność podejmować. Dlatego serdecznie zapraszamy tatów.
0: No bo ja tak się zastanawiam, kiedy słyszę, że ktoś czyta, to najczęściej właśnie mamy czytają. To z czego to wynika, że tatusiowie nie chcą tak czytać tych książek tak często jak mamy?
1: Rzeczywiście takim jednym z powodów może być brak czytelniczych wzorców, bo trochę jednak kojarzymy to czytanie właśnie z mamą, ze szkołą, gdzie częściej czyta pani nauczycielka, pani przedszkolanka, pani bibliotekarka, więc może rzeczywiście tak trochę o tym myślimy, ale my chcemy to zmieniać, bo to jest absolutnie wspaniała aktywność. Mówimy z jednej strony właśnie o rozwoju dzieci, ale z drugiej strony to jest coś, co daje nam niesamowitą możliwość nawiązania relacji z dzieckiem. I często jest tak, że trochę nie wiemy, jak to zrobić, zwłaszcza kiedy dzieci są bardzo małe. I tak naprawdę jak to zacząć, jak mówić do dziecka, kiedy wiemy, że ono może jeszcze nas nie rozumie, ale właśnie chodzi o samą tą obecność, interakcję i czytanie jest tym, co bardzo to ułatwia i pomaga tak w to wejść.
0: I wy znacie takich tatusiów, którzy właśnie chcą i czytają.
1: Tak, to jest wspaniałe, bo mamy cudownych ambasadorów kampanii, którzy rzeczywiście są takimi czytelniczymi wzorami, które chcemy budować, ale kampania ma formułę otwartą i tak naprawdę każdy może się włączyć. I wspaniałe jest to, że włączają się nie tylko właśnie szkoły i biblioteki, do których na przykład przychodzą tatusiowie

0: poczytać, ale też strażacy, policjanci, architekci, inżynierowie. To znaczy rzeczywiście widać oddolnie, że jest taka potrzeba, jest takie, można zbudować takie zaangażowanie wielu osób i właśnie każdy powinien być takim czytelniczym przykładem, bo czytanie jest dla wszystkich.
1: No to tak zastanawiam się, jak czytają w takim razie tatusiowie, a jak mamy? Czy mają państwo może jakąś wiedzę na ten temat? Czym różni się czytanie jednego i drugiego rodzica?
0: A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo są takie badania, które potwierdzają, że tatusiowie na przykład chętniej trochę kłócą się z tekstem, zadają pytania, zmieniają głos, co dzieciom bardzo często się podoba. Oczywiście my powtarzamy, że warto, żeby i mama, i tata czytali, bo liczy się to rodzinne czytanie, ale rzeczywiście tatusiowie, no powiedziałabym, że mają taką większą może skłonność do wchodzenia w interakcje.
1: Zmieniają też imiona bohaterów?
0: Tak się zdarza.
1: Ja znam takiego właśnie, który bardzo lubi przede wszystkim droczyć się z tymi bohaterami i takich zamieniać, żeby się cały czas coś działo i żeby też dziecko wiedziało, że on się pomylił, więc trzeba zwrócić
0: tak,
1: uwagę.
0: Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi w tym wspólnym czytaniu. To jest takie czytanie dialogowe, tak się naukowo to nazywa, ale chodzi rzeczywiście o taką interakcję, o zadawanie pytań, o wymyślanie jakichś alternatywnych zakończeń, o pytanie, co dziecko myśli na ten temat. A dlaczego tak? A może to jest bez sensu, a może to jest głupie, a może nie. Więc rzeczywiście bardzo liczy się to, żeby rozmawiać i jak najwięcej mówić do dziecka.
1: No bo to jest też tak, że kiedy tata też czyta, to wtedy synowie też czytają, a wśród chłopców jednak trochę mniej chłopców czyta niż dziewczynek. Statystycznie oczywiście.
0: Statystycznie tak. Dlatego to jest jakby przyczyna do tego, że kontynuujemy te działania co roku. No bo niestety statystyki pokazują, że tak jest. Są też takie badania, akurat to powiem na przykładzie Wielkiej Brytanii, że rodzice są mniej skłonni czytać chłopcom, jeśli chodzi o dzieci w wieku do drugiego roku życia niż dziewczynkom. To znaczy, że my rzeczywiście trochę mamy to takie zakorzenione, że to jest może takie, że to nie jest do końca zabawa, a powinna być to zabawa, powinna być to przyjemność. To jest właśnie taki fajny czas, który spędzamy razem.
1: No to w takim razie będziemy zachęcać do tego, aby tata też czytał, mama też czytała, żeby wszyscy czytali, ale żeby ten podział był w miarę sprawiedliwy i tak, żeby zarówno, żebyśmy mogli posłuchać tego męskiego głosu i jego interpretacji, jak i kobiecego głosu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciaki mogły posłuchać tych dwóch różnych ról, będą wtedy mogły sobie wybrać albo na przykład zmieniać, bo to też jest bardzo istotne. No dobrze, to w takim razie teraz Lena Litwińska zaśpiewa na naszej antenie, a my do naszej rozmowy już za chwilkę powrócimy.
2: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Raz, dwa, trzy i już wracamy do rozmowy z naszą dzisiejszą gościnią. Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania jest dzisiaj z nami i opowiada nam o tym, jakie korzyści płyną z tego, że tatusiowie również włączają się w czytanie. Tata też czyta, kolejna odsłona kampanii, która już się rozpoczęła 11 maja, a w tym roku odbywa się pod hasłem Czytanie rozwija mózg. Mózg, to przypomnę, to jest taki organ, który znajduje się nad oczami, tak w tyle głowy trochę, no i jest bardzo ważny i trzeba go rozwijać. A jak? No to może właśnie o tym teraz możemy opowiedzieć, bo to czytanie właśnie rozwija mózg.
1: Tak, to może ja zacznę właśnie od takiej ciekawostki, że 85% objętości mózgu rozwija się w ciągu pierwszych 3 lat życia. Czyli to jest bardzo, bardzo ważny okres, kiedy namnażają się te połączenia synaptyczne. No i to, jak to będzie następowało, zależy od tego, jakim bodźcom go poddamy. I rzeczywiście taką najlepszą stymulacją, jak potwierdzają badania, jest wspólne czytanie, ale co ważne, to jest czytanie i rozmowa z dzieckiem. Właśnie tak jak wspominałyśmy, to jest bardzo ważne, żeby pytać, rozmawiać, żeby wchodzić w tą interakcję z dzieckiem, bo wtedy dziecko słyszy o wiele więcej słów. To są niesamowite różnice, w milionach słów więcej słyszy dziecko, któremu się czyta.
0: No tak, bo wtedy słyszy całą historię, opowieść, nowe słowa, może zapytać o to, a co to znaczy, a dlaczego tak jest, dlaczego ten bohater zrobił tak, a nie inaczej, czyli czytanie, ale też rozmowa. Rozmowa to na przykład zadawanie pytań dotyczących lektury?
1: Tak, dokładnie, bo na tym wczesnym etapie tak naprawdę mówimy o czytaniu książek, ale to jest tak naprawdę bycie blisko z dzieckiem, pokazywanie książeczek, właśnie zadawanie coraz więcej pytań, coraz bardziej skomplikowanych. Te książeczki się robią coraz bardziej skomplikowane. Tam jest więcej tekstu, więcej interakcji i potem wchodzimy w ten czas, kiedy dzieci już same zaczynają pytać, same zaczynają pokazywać i to całe środowisko, ta cała sytuacja, która jest takim bezpiecznym momentem, momentem bliskości z drugą osobą, jest niesamowite dla rozwoju mózgu. Mówimy o tym, że to jest tak naprawdę architektura mózgu i rodzice ją najlepiej wspierają.
0: No to od kiedy zaczynamy czytać? Są jakieś badania dotyczące tego, od kiedy powinno się zacząć?
1: Chciałam powiedzieć od urodzenia, ale tak naprawdę można i warto zaczynać wcześniej, bo jak się okazuje, dzieci słyszą nasze głosy, będąc jeszcze w brzuchu, potem je rozpoznają i są w stanie rozpoznawać melodię tekstu, który słyszały.
0: Mhm. Czyli wtedy możemy już też jakieś poważne książki czytać.
1: Zdecydowanie.
0: No dobrze, no to w takim razie wracamy jeszcze teraz do tego taty, który też powinien czytać. Jakie książki wybierają tatusiowie? Czy wiemy też coś na ten temat?
1: Rzeczywiście, jeżeli w ogóle chodzi o czytanie mężczyzn, to mężczyźni częściej wybierają poradniki, reportaże, jeżeli czytają sobie. Dużo rzadziej wybierają literaturę piękną czy beletrystykę i my też chcemy namawiać, że warto, bo to jest bardzo dobra rozrywka dla nas. A żeby w ogóle tworzyć ten wzorzec czytającego mężczyzny, no my musimy sami czytać, bo dzieci uczą się przez naśladowanie, tak? Więc jeżeli chodzi o wybieranie już książek dla dzieci, to zwracamy uwagę na to, żeby po pierwsze dostosować i formę, i treść do potrzeb i możliwości dziecka na danym etapie życia, żeby to nie były książeczki, które znudzą dziecko albo za bardzo znudzą rodzica, więc warto kierować się zainteresowaniami dzieci na pewno, tak żeby to było taki fajny czas, kiedy właśnie też mamy o czym porozmawiać, ale jeżeli mówimy o takich maluszkach, no to rzeczywiście na początku to są takie kartonikowe książeczki, takie, żeby dziecko najpierw kontrastowe, żeby je dobrze widziało, a potem im dziecko jest starsze, to też, żeby mogło samo przewracać strony, żeby mogło po prostu dotykać tej książki. To też jest bardzo ważne.
0: No a jeżeli już później to dziecko podrośnie i ono chce o księżniczkach, kucykach i motylkach, a tata chce o strażakach, samochodach, to jak się wtedy mogą spotkać?
1: No to rzeczywiście, żeby zachęcić dziecko, należałoby kierować się zainteresowaniami dziecka, ale to, jak właśnie kiedy mówimy o tej rozmowie, to sprzyja temu, żeby zastanowić się, a dlaczego księżniczki, a czemu nie samochody, a może zobacz to, a może chodźmy razem do księgarni, a może chodźmy razem do biblioteki i tam poszukać tego, co może nas zainteresować i rodziców widzieć.
0: No a jeżeli mamy rodzeństwo, jedno chce czytać to,

0: drugie to. To też jest, to jest w ogóle wspaniałe, bo też zachęcamy tutaj przy okazji nie tylko tatów, ale też starszych braci na przykład. Więc to takie czytanie rzeczywiście w rodzinie, kiedy rodzeństwo czyta sobie, może być wspaniałe. A żeby połączyć dzieci, myślę, że to też jest kwestia tego, żeby porozmawiać, zachęcić, a zobaczyć, a może ci się spodoba, żeby dać wybór też, też dzieciom.
1: Zawsze pewnie jest jakiś jeden element spójny. Zarówno brata, jak i siostry może interesują się razem botaniką albo dinozaurami, a może klockami, a może jeszcze innymi rzeczami i szukać, dopóki nie będą miały wspólnego zainteresowania.
0: Właśnie, a jeszcze jak tata czy tak czasami na śmiesznie właśnie udaje te głosy, zadaje jakieś dziwne pytania albo właśnie kłóci się z tym tekstem, to może zainteresować jedno z dzieci.
1: No tata też powinien czytać i do tego dzisiaj zachęcamy, także do tego jeszcze wrócimy, bo myślę, że warto o tym rozmawiać i jest o czym przede wszystkim.

0: zgrzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Rzekłeś, wodzu Piotrze, panie?

0: kto z nami czyta. Dzisiaj czyta, mam nadzieję, tata. A do tego zachęcamy razem z Aleksandrą Strzelecką z Fundacji Powszechnego Czytania, która opowiada nam o tym, dlaczego warto, aby to tata również wziął tę książkę wieczorem najczęściej, bo to wtedy jest najwięcej tego czasu i przeczytał coś ciekawego swoim dzieciom. Jest bardzo dużo polecajek, które państwo mają na swojej stronie, czyli co warto czytać.
1: Tak, właśnie, bo tak naprawdę takim sercem całej kampanii jest broszura, która jest dystrybuowana w bibliotekach, ale można ją też pobrać za darmo ze strony tatatheszczyta.pl. I to jest taki prosty poradnik, jak zacząć czytać z dzieckiem w zależności od jego wieku, dlaczego, na którym etapie to jest ważne i na co wtedy zwrócić uwagę, ale są też tam polecane w ramach akcji książki, właśnie podzielone ze względu na wiek, tak żeby można było się zainspirować i właśnie trochę pomyśleć o zainteresowaniach, a trochę o tym, co po prostu na tym etapie może być ważne i dobre dla dziecka.
0: Mm-hmm. No to w takim razie tak może pokrótce, od czego zacząć? Jeżeli na przykład dzisiaj tatusiowie nas słuchają i chcieliby już rozpocząć, a zanim dorwą tą ulotkę, tą broszurę, to od czego zacząć?
1: Tak jak wspominałam, warto poszukać takich książeczek dość prostych, kartonikowych, takich, które właśnie mówią o takich, powiedziałabym, ogólnych tematach, które interesują dzieci, zwierzątka na przykład, takie proste formy, które są w stanie skupić uwagę dziecka, a potem rzeczywiście warto wprowadzać takie tematy, które na kolejnym etapie stają się ważne. Są wspaniałe też książki polecane w ramach kampanii, na przykład o emocjach.

0: bo to jest też coś bardzo ważnego, co ułatwia w ogóle rozmowę z dziećmi. Bo to na trudne tematy wtedy z wiekiem one też się stają coraz trudniejsze tak naprawdę, więc to jest też bardzo ważne, ale są też na przykład polecane komiksy, bo tak jak mówiłam, ta forma jest bardzo ważna i szukanie tego, co będzie interesujące.
1: No i mamy też w broszurze oczywiście tytuły, co warto przeczytać. Kto tak naprawdę konstruował taką listę i z czego Państwo brali te tytuły, dlaczego warto?
0: W kampanii włączają się wydawcy i oni wybierają rzeczywiście jeden tytuł polecany w ramach kampanii. I rzeczywiście no to są takie wyselekcjonowane tytuły, które mogą zachęcić tatów, bo tam nie brakuje też taty w tytule tych książek wielu, więc zachęcam, żeby sprawdzić tą broszurę i znaleźć to, co będzie akurat odpowiadało dzieciom.
1: No i co ciekawe, w broszurze, tak jak pani powiedziała, od zera już można znaleźć książeczki, które będą idealne dla taty i dziecka, ale co ciekawe, to również 13+. To jest też wiek, kiedy tata może czytać już może nie z dzieckiem, może z młodzieżą.
0: Tak, to jest właśnie też bardzo ważny etap i zwracamy na niego uwagę tak naprawdę tak samo jak na ten pierwszy, bo to jest ten moment, kiedy właściwie pierwszym momentem, kiedy możemy, jesteśmy narażeni na to, żeby przestać czytać dzieciom, jest to, kiedy one zaczynają czytać same. To jest troszeczkę wcześniej niż 13, czyli tam powiedzmy 7, ten taki wiek wczesnoszkolny. I często wtedy dzieci zniechęcają się do czytania, bo zaczynają czytać same, ale przyzwyczajone do tego, że czytali im rodzice, nie są gotowe na takie trudniejsze, bardziej skomplikowane fabuły, bo jeszcze po prostu nie są w stanie same tego przeczytać. I to jest ten moment, kiedy one się trochę nudzą i czasami zostawiają te książki. Więc absolutnie nie powinniśmy wtedy rezygnować, powinniśmy pielęgnować ten zwyczaj czytania razem. I rzeczywiście w wieku 13 lat dzieci już absolutnie mogą czytać same i są w stanie, ale świetnie jest, jeżeli robimy to nadal, bo to jest ten moment, kiedy możemy już trochę inaczej rozmawiać z dziećmi. Już nie rozmawiamy tylko dla ich rozwoju i nie mówimy, żeby słyszały jak najwięcej słów, ale rzeczywiście łatwiej jest wtedy rozmawiać właśnie na przykład na trudne tematy. Książki są taką świetną podstawą do rozmowy, do wejścia właśnie w trudne tematy.
1: Wiemy już co, wiemy kiedy. No to teraz powiedzmy jeszcze kto, bo kto jest bardzo istotnym pytaniem w tej sytuacji, bo kto to są ambasadorowie, którzy zgromadzili się po to, żeby taką siłą swojej perswazji też przekonać mężczyzn do tego, żeby czytali swoim dzieciom, a wśród nich wiele znanych nazwisk.
0: Tak, rzeczywiście bardzo się cieszymy, bo wspierają nas aktorzy, sportowcy, rzeczywiście ludzie z bardzo różnych środowisk, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi przemyśleniami właśnie dlaczego czytali swoim dzieciom i dlaczego są przekonani, że to ważne. I tak na przykład w tym roku włącza się w kampanię Tomasz Rożek, Tomasz Majewski, wybitny sportowiec, Adam Mirek, Łukasz Orpitowski, więc to jest rzeczywiście wspaniałe grono ambasadorów, którzy mówią, że warto, ale na przykład też naszą kampanię wspiera Anna Dereszowska jako czytająca mama, która podkreśla, jak ważne jest to, żeby oboje rodzice czytali.
1: Ale to jest jeszcze pytanie, czy Państwo informują o tym, że czytanie może być niebezpieczne, bo wciąga i to tak, że można się od tego uzależnić?
0: Rzeczywiście, może powinniśmy, ale tak naprawdę piękne jest to uzależnienie, prawda?
1: Oczywiście. Najlepiej pielęgnować je regularnie i nie rezygnować, nawet kiedy dzieci trochę dorosną.
0: Tak, zdecydowanie. A jeszcze tak może odniosę się w ogóle do tego hasła, skoro wspomniałyśmy kobiety w kampanii. Tata też czyta. Dlaczego też? Bo tak naprawdę tatusiowie robią bardzo dużo fajnych rzeczy. Uprawiają z dziećmi sport, wożą je na basen, grają w gry, bawią się lalkami bardzo często, więc fajnie jest po prostu zwracać uwagę, że to czytanie, tak jak mówiłam, jest taką formą zabawy, formą bycia razem, rozrywki.
1: I to nie tylko babska sprawa.
0: Dokładnie.
1: No to w takim razie zapraszamy do tego, żeby tatusiowie również włączyli się i to też, żeby nie było tylko też, ale tak porówno, że oboje rodzice czytają. Może na zmianę, proszę się tylko nie kłócić. Raz jedno, raz drugie i myślę, że wszyscy będą zadowoleni.

0: No to teraz księżniczka i żaba na antenie Polskiego Radia Dzieciom i jeszcze jedno spotkanie z panią Aleksandrą.
1: Alleluja! Człowiekiem gdybym był, do Orleanów wtedy

0: póki mamy czas. No przyznaj, braku sam. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty masz zamiar się żenić?
0: No tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zastrzyk.

0: dokładnie 30 minut po godzinie 19. Audycja Kto z nami czyta. Dzisiaj przekonujemy do tego, że warto czytać i warto, aby byli to tatusiowie też. Mam nadzieję, że wielu panów już przekonało się co do tego, że to jest naprawdę fascynująca przygoda z tymi książkami i dzieciakami, które wieczorami domagają się tego, aby posłuchać nowej historii albo tej samej, nawet jeżeli to już jest 30 raz, ale myślę, że to są niezapomniane chwile, które później wspominamy z wielkim rozrzewnieniem. A dzisiaj z nami Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Pani Aleksandro, kampania już się rozpoczęła, chociaż tak naprawdę to mogłaby trwać cały rok bez końca, bo tatuś powinien czytać...
1: Tak, i muszę przyznać, że w wielu miejscach rzeczywiście ona trwa przez cały rok, bo tak jak mówiłam, no się dzieje oddolnie, włączają się biblioteki, szkoły i w wielu miejscach widzimy, że różne aktywności pod hasłem Tata też czyta odbywają się przez cały rok.
0: No tak, ale 11 maja tak formalnie się rozpoczęła i będzie jeszcze trwała przez kolejne bardzo ważne dni, które już przed nami, Dzień Matki 26 maja, 1 czerwca, no i 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Te trzy dni, które tak następują trochę po sobie, chociaż z pewnym dystansem, sprawiają, że mamy całe trio, które może czytać.
1: Tak, rzeczywiście. I ten czas nie jest przypadkowy, bo to są dni, które też można wykorzystać, świętując wspólnym czytaniem, ale można też podarować książkę w prezencie i to jest bardzo ważne. Do czytania mamie, tacie, ale też dziecku do czytania razem.
0: No to w takim razie już teraz myślę, że wiemy dokładnie co, kto, kiedy, gdzie. Także nie zapominajmy o tym, że tata też czyta. To jest takie też od razu stwierdzenie, bo to nie jest pytanie, tylko to jest stwierdzenie, że tata też czyta i mam nadzieję, że tych tatusiów będzie coraz więcej.
1: A ja jeszcze może nawiążę do tego, co pani poruszyła o czytaniu wielokrotnie tych samych historii. Mhm. Bo to jest też bardzo ciekawe i rzeczywiście warto to robić, mimo że wiemy, że to bywa nużące, ale rzeczywiście to jest bardzo rozwojowe dla dzieci. Znaczy, badania pokazują, że wielokrotne czytanie tego samego tekstu pozwala dziecku odkrywać go za każdym razem na innym poziomie i ma bardzo duże znaczenie właśnie dla tego rozwoju mózgu.
0: No i pewnie nauczyć się na pamięć, bo już znam takie osoby,
1: które... I wyłapywać potem oczywiście błędy.
0: Dokładnie. No właśnie, także no tutaj różnorodność jest ważna, ale też czasami ta stabilizacja i to, że możemy zawsze do tej samej bajki wrócić jest istotne. Fundacja Powszechnego Czytania organizuje tę kampanię już po raz kolejny, ale myślę, że to jest też dobra okazja, żeby powiedzieć o fundacji.
1: Tak, rzeczywiście my jako fundacja realizujemy bardzo dużo różnych projektów i działamy z różnymi środowiskami, bo właśnie i wspieramy rodziców w tym, jak budować te czytelnicze nawyki, działamy z nauczycielami, z bibliotekarzami, ale także z lekarzami i wchodząc na stronę

0: stronę fpc.org.pl, ale też na stronę tatateszczyta.pl znajdą Państwo tam taki przycisk wspieraj i rzeczywiście można tam wesprzeć nasze działania. Aktualnie wspieramy fundusze właśnie na te działania z lekarzami, z pediatrami. Chcemy dostarczać książki bezpłatnie do gabinetów lekarskich, tak żeby lekarze podczas wizyt mogli rekomendować pacjentom i ich rodzicom właśnie wspólne czytanie, mówić, jak to jest ważne, przepisując książkę na receptę, tak zwaną, dzieląc się właśnie taką książeczką, często pierwszą, mówiąc, dlaczego to jest ważne, dlaczego trzeba zaczynać jak najwcześniej.
1: Pięknie, bardzo podoba mi się książka na receptę. Myślę, że to może się przyjąć.
0: To jest jeden z naszych programów. Rzeczywiście realizujemy go pod tym hasłem. Wiele przychodni w Polsce już się w to włącza, wielu lekarzy. Także cieszymy się bardzo, bo to jest taki kolejny ważny autorytet, lekarz w tym życiu rodziców małych dzieci.
1: To może jeszcze jakiś ostry dyżur czytelniczy.
0: O, to też piękne, tak.
1: No w takim razie myślę, że książki można czytać, jak się okazuje, nie tylko w domu, ale również w przychodni, w szpitalach, no wszędzie tak naprawdę warto czytać. Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania była dzisiaj gościem naszej audycji Kto z nami czyta? Już dzisiaj wiemy, że czytają z nami również tatusiowie i do tego bardzo zachęcamy i bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również, zapraszam do czytania.
1: My zawsze zapraszamy do czytania, szczególnie w czwartki po południu. Dzisiaj też będziemy zapraszać do czytania, ale też i do słuchania, bo już za chwilę na naszej antenie kolejna literatura bardzo piękna, która mam nadzieję, że przypomni wielu swoje dzieciństwo i wielu przypomni, że są bardzo ciekawe stworki, o których warto też posłuchać. Cudaczek Wyśmiewaczek to piękna opowieść, którą dzisiaj będzie można usłyszeć. Książka pochodzi z serwisu wolnelektury.pl i już za chwilę będziecie mogli usłyszeć trzy części tej książki, na którą bardzo serdecznie zapraszam, a już teraz bardzo dziękuję za to spotkanie w czwartkowy wieczór, już się powoli robi. Dobrego dnia, dobrego wieczoru. Do usłyszenia mówi już Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Pa, pa.

Julia Duszyńska, Cudaczek Wyśmiewaczek. Było sobie miasteczko nad rzeczką, a w tym miasteczku stał sobie domek ani mały, ani duży, taki w sam raz. I w tym domku mieszkała panna Obrażalska. Panna Obrażalska miała 8 lat, zadarty nosek i jasne warkoczyki. Nazywano ją panną Obrażalską, bo wciąż się obrażała. Obrażała się 10 razy na dzień. Wtedy mówiła: nie bawię się, albo nie potrzebuję. Potem nadymała buzię, zadzierała jeszcze wyżej ten zadarty nosek i siedziała w kącie nastroszona jak sowa. Długo siedziała w kącie, tak długo, póki cała obraza nie wyparowała z niej jak woda z kociołka. Wtedy panna Obrażalska wracała do zabawy z dziećmi. I co dalej? Ano za chwilę mówiła znów: nie bawię się, albo nie potrzebuję, i znowu odchodziła do kąta. Drugiej takiej Obrażalskiej nie było w całej szkole. Nie było nawet w całym miasteczku nad rzeczką. A wszystkiemu kto był winien? Cudaczek Wyśmiewaczek. Cudaczek Wyśmiewaczek, licho malusie i cieniutki jak igła, mieszkał w tym domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. A ten cudaczek nie jadł, nie pił, tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał do rozpuku, aż brzuszek pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy cudaczek był syty i zadowolony.

Otóż ten cudaczek wyśmiewaczek chował się w jasne warkoczyki panny Obrażalskiej i ciągle szeptał jej do ucha. Obraź się, obraź się! Bo ta nadęta buzia panny Obrażalskiej była taka śmieszna. I ten nosek, co do góry zadzierał, był taki śmieszny. I to nie bawię się było takie śmieszne. Cudaczek patrzył na to i śmiał się w jasnych warkoczykach do rozpuku. A brzuszek mu pęczniał i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Najweselej cudaczkowi było w szkole, bo chodził z Obrażalską do szkoły, a jakże? Schowany w jasnych warkoczykach. Myślicie, że chodził się uczyć? Gdzie tam? Chodził, bo w szkole ciągle się Obrażalska obrażała, a cudaczek śmiał się i śmiał do rozpuku. Siedzą dzieci w ławkach i piszą. Obrażalska też. A tu trach! Złamała jej się stalówka. Panna Obrażalska odwraca się do sąsiadki Małgosi i mówi: Małgosiu, pożycz mi stalówki. Małgosia jest uczynna, wyjmuje zapasową stalówkę z piórnika i daje Obrażalskiej. Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i tę złamiesz, a ja już nie mam więcej stalówek. Panna Obrażalska już wyciągnęła rękę po stalówkę, a tu cudaczek wyśmiewaczek szepce jej do ucha. Co? Ona ma cię uczyć? Obraź się! I panna Obrażalska nadyma buzię, zadziera nosek i mówi: Nie potrzebuję twojej stalówki. Oj, jak śmieszna jest ta nadęta buzia. Jaki śmieszny ten zadarty nosek. Cudaczek wyśmiewaczek śmieje się w głos, śmieje się do rozpuku, a brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje. Potem jest przerwa. Dzieci idą na boisko i bawią się piłką. Obrażalska nie złapała piłki, raz i drugi. Woła do Wicka: Neumyślnie źle mi rzucasz, nie bawię się. I już buzia nadęta. Już zadarty nosek jedzie jeszcze wyżej do góry. Ach, jak śmiesznie, jakże się zaśmiewa cudaczek wyśmiewaczek. A brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje, pęcznieje. Potem Obrażalska obraziła się na Felę, bo Fela powiedziała, że jej zeszyt ładniejszy. A potem na Władka, bo Władek przyczepił jej rzep do sukienki. A wreszcie obraziła się na samą panią nauczycielkę, bo pani nauczycielka zapytała, ile to 5 razy 6. A Obrażalska na to: 26. Źle, mówi pani, pomyśl chwilę. Obrażalska myśli, myśli i mówi: 5 razy 6, 5 razy 6 to będzie, 25. Moje dziecko, trzeba się lepiej uczyć tabliczki mnożenia. Siadaj. Obrażalska siada, buzię nadyma, nosek zadziera. Oj, jak śmiesznie, oj, jak się zaśmiewa z niej cudaczek wyśmiewaczek. A brzuszek mu pęcznieje. Co to za śmieszna dziewczynka? Co za śmieszny głuptas? O, jak mi wesoło! I cudaczek wyśmiewaczek zasypia w jasnych warkoczykach. Dobrze mu jest. Brzuszek ma pękaty jak ziarnko grochu.

Obrażalska pogniewała się na mamę i tatę. Przyszedł raz taki dzień, że Obrażalska pogniewała się na mamę i na tatę i na wszystkich w domu. Naturalnie przez to licho niepoczciwe, przez tego cudaczka wyśmiewaczka. A zaczęło się tak. Przyszła Obrażalska ze szkoły, teczkę rzuciła na krzesło i myk do kuchni. Bardzo lubiła zaglądać do kuchni. Lubiła pomóc czasem Karolci. Karolka robiła właśnie kluski na stolnicy. Wałkowała ciasto. Karolciu, moja złota, ja trochę powałkuję. Spojrzała Karolka na dziewczynkę i mówi: wałkować to wałkować, ale nie takimi brudnymi rękami. Wprzód trzeba ręce umyć. Skoczył na to cudaczek wyśmiewaczek do ucha Obrażalskiej i już namawia. Co ona sobie myśli, ta Karolcia? Obraź się, ty sama wiesz, kiedy ręce myć. I panna Obrażalska nadęła buzię i powiedziała: nie potrzebuję. I wymaszerowała z kuchni nastroszona jak sowa. Usiadła w jakimś kącie i siedziała do samego obiadu. A cudaczek, licho niepoczciwe, śmiał się z niej i śmiał, póki mu brzuszek nie napęczniał jak ziarnko grochu. Przy obiedzie był dalszy ciąg dąsów. Rodzice wybierali się do cioci. Będą sami starsi, tłumaczyła mamusia. I późno wrócimy. Pójdziesz do cioci innym razem. Ale panna Obrażalska nie chce innym razem. Chce dziś. Dlatego robi obrażoną minę i nawet nie ma zamiaru zjeść obiadu. Ale na stół wjeżdża grochówka. Obrażona mina znika od razu z buzi i panna Obrażalska zaczyna jeść z wielkim apetytem. Coś przy szóstej łyżce tatuś spogląda w jej stronę i mówi: nie chlub tak przy jedzeniu, to brzydko. Panna Obrażalska czerwieni się, odkłada łyżkę, nadyma buzię, robi zupełnie tak, jak szepce do ucha cudaczek wyśmiewaczek. Po chwili mama pyta spokojnie: dlaczego nie jesz? Nie potrzebuję. To możesz podziękować i wstać. Panna Obrażalska wstała od stołu i wyszła. Jej mały, zadarty nosek pojechał tak wysoko w górę, jakby chciał policzyć muchy na suficie. Oj, jak śmiesznie, oj, jak się zaśmiewa w jasnych warkoczykach licho niepoczciwe, cudaczek wyśmiewaczek. Tymczasem panna Obrażalska siadła w kącie w drugim pokoju nastroszona jak sowa. Wszyscy mi dokuczają. I mama, i tato, i Karolka. Pójdę sobie w świat. Rozłożyła na łóżku grubą chustkę. Do chustki włożyła trochę bielizny, drugą sukienkę, jasiek, skarbonkę i ukochanego misia. Zawiązała chustkę za rogi, jak to robią baby na targu. Zarzuciła tłumoczek na plecy i po cichu wyszła na ganek, a z ganku do ogródka, a z ogródka przez furtkę na ulicę. I zaraz skręciła w małą, boczną uliczkę między płoty, żeby kogo nie spotkać. Bo nóż ją odprowadzą do domu, a tu masz, właśnie ktoś idzie. Jakiś nieznajomy staruszek w wielkiej pelerynie i ciemnych okularach na nosie. A dokądże to, moja panno? Pyta. W świat, odpowiedziała Obrażalska i jeszcze bardziej nadęła buzię. Mruknął staruszek. W świat? A po co bierzesz ze sobą to licho niepoczciwe, co to nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje? Obrażalska bardzo się zdziwiła. Jakie licho? Ja... Cudaczek wyśmiewaczek się nazywa. Siedzi w twoich warkoczykach i śmieje się z ciebie do rozpuku. Rzuciła Obrażalska tłumoczek, złapała rękoma za warkoczyki, rozplata je, trzęsi głową. Na nic to, moja panno, mówi staruszek. To licho małe jak igła. Do jednego włosa się przytuli i już go nie widać. A pan dlaczego widzi? Płacze Obrażalska. Ja? Ano już mam takie okulary, że różności widzę, ale nie płacz, bo ja ci dam radę, jak tego cudaczka się pozbyć. Jeśli przez 3 dni ani razu nie zrobisz takiej urażonej miny, to cudaczek albo z głodu zginie, albo od ciebie ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Bo to licho przecież nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje. Nie pozwól mu wyśmiewać się z ciebie, a sam pójdzie.

Tak, moja panno. Kiwnął jej głową, uśmiechnął się i poszedł. A panna Obrażalska wstała, podumała i też poszła. Ale nie w świat, tylko z powrotem do domu.

Cudeczek wyśmiewaczek głodny. Jakoś nikt nie zauważył panny Obrażalskiej, jak wracała do domu. Całe szczęście, bo na pewno byłoby nowe obrażenie. A panna Obrażalska nie chce mieć we włosach żadnego cudaczka. Nie chce za nic. Zawiązała sobie na ręku niebieską tasiemkę dla pamięci. Co na nią spojrzy, to sobie przypomni radę dziwnego staruszka. Jeśli się przez 3 dni nie obrazisz, cudaczek z głodu zginie albo ucieknie. 3 dni to bardzo dużo. Panna Obrażalska nie wie, jak wytrzyma 3 dni bez obrażania się. 3 dni bez nadętej buzi, bez zadzierania noska, 3 dni bez nie bawię się albo nie potrzebuję, ale jeśli innej rady nie ma? Cudaczek wyśmiewaczek z początku tylko ramionami wzruszał. Gdzieżby tam panna Obrażalska wytrzymała 3 dni bez obrażania się? I spokojny o swój brzuszek powędrował z Obrażalską do szkoły. Zaraz na pierwszej pauzie Wicek podstawił dziewczynce nogę. Naumyślnie, żeby upadła i się obraziła. Ale Obrażalska upadając stuknęła zadartym nosem w niebieską tasiemkę i od razu przypomniała sobie radę staruszka. Wstała, pokazała figę Wickowi i poszła się dalej bawić. Obraź się, on naumyślnie! Wrzeszczał jej nad uchem cudaczek. Ale wrzeszczał na próżno. Obrażalska śmiała się i goniła z dziećmi. Cudaczek zaniepokoił się. W brzuszku mu zaborczało. Głodny był. To nic, pocieszał się. 3 dni ona na pewno nie wytrzyma. Co tam 3? Jednego dnia nawet nie wytrzyma. Do wieczora obrazi się jeszcze 10 razy albo i więcej. Obrażalska, zawołał w tej chwili Władek. Co ty się dzisiaj nie obrażasz? Co to za święto? I nadał się zupełnie jak Obrażalska. I nosy zadarł do góry zupełnie jak Obrażalska. I zupełnie tak samo powiedział, nie bawię się. Dzieci w śmiech. Obrażalska już chciała się obrazić, ale spojrzała niechcący na tasiemkę. Spojrzała i czym prędzej się roześmiała. Trochę krzywo, ale roześmiała się. Żebyś wiedział, że święto, zawołała. Ale jakie, to już moja tajemnica. Jaka tajemnica? Powiedz! Tylko mnie powiedz, na ucho. Ale Obrażalska nie chciała powiedzieć. Przez wszystkie lekcje nie obraziła się ani razu. A wieczorem mama rzekła do tatusia. Naszą córkę jakby kto odmienił. Nie pokłóciła się ani razu z dziećmi na podwórzu. Dałby Bóg, żeby z tej głupoty nareszcie wyrosła, westchnął tatuś. Tego dnia cudaczek wyśmiewaczek był bardzo głodny. Burczało mu w pustym brzuszku jak nigdy. Na drugi dzień burczało mu jeszcze głośniej. W gardle mu zaschło od ciągłego szeptania. Obraź się, obraź się!

A tu nic. Obrażalska na tasiemkę patrzy, zęby zaciska i mruczy. Muszę wytrzymać. Będziesz, cudaku, uciekał, gdzie pieprz rośnie. A na trzeci dzień... Nie, cudaczek nie chciał czekać do wieczora. W brzuszku burczało mu okropnie. W główce kręciło się z osłabienia, więc zjechał po warkoczyku na plecy obrażalskiej, potem po fałdach sukienki w dół i na łeb na szyję spadł na podłogę. Pozbierał się i w nogi z tego domku, co nie był ani za duży, ani za mały, tylko w sam raz. Uciekał, tylko się za nim kurzyło. Od tej pory panna Obrażalska nie mówi już, nie bawię się albo nie potrzebuję. Od tej pory nie zadziera tak śmiesznie noska, ani nie nadyma tak śmiesznie buzi. Jednym słowem, nie obraża się. Przestała być panną Obrażalską. W szkole wszyscy ją lubią i nikt jej nie dokucza. A co się stało z niepoczciwym lichem małym jak igła? Co się stało z cudaczkiem wyśmiewaczkiem? Cudaczek nie zginął z głodu. Znalazł sobie inne mieszkanie, ale to już zupełnie nowa historia.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia.

0: Mamuś, mamuś, co ci dam? Ty jedno serce, tylko mama. A w tym sercu duży kwiat, żyje na mamuś 100 lat.
1: Ranusiu, co robisz?
0: Nic, nic.
1: Ale słyszałam, że mówisz jakiś wierszyk. Co to było?
0: A tak sobie pisałem.
1: Rozumiem, że to jakaś tajemnica.
0: Na razie tak.
1: Skoro na razie jest to tajemnica, to nie będę ciebie o nią wypytywać. Mam nadzieję, że zdradzisz mi ją, kiedy nadejdzie pora. Ale zanim nadejdzie pora na zdradzenie tajemnicy twojej, synku, nadeszła teraz już pora na...
0: bajeczkę!
1: Tak, oczywiście, teraz pora na bajeczkę. Synku, a czy ty wiesz, jaki dzisiaj mamy dzień?
0: Środy.
1: To prawda, jest środa. A czy ta środa jest jakaś inna, wyjątkowa?
0: Tak.
1: A dlaczego?
0: Dzisiaj dzień mamy.
1: To prawda, dzisiaj jest dzień mamy, czyli taki dzień, który jest wyjątkowy dla każdej mamusi. Ale zaraz, Franiu, czy ten wierszyk, który ćwiczyłeś na początku, ma coś wspólnego z dniem mamy?
0: Tak, tak, tak. To jest taka moja niespodzianka dla ciebie.
1: Specjalnie dla mnie nauczyłeś się wierszyka?
0: Tak.
1: Bardzo mi miło. Synku, to naprawdę wspaniały prezent. Bardzo ci dziękuję. Ale teraz czas na bajeczkę. Tak sobie pomyślałam, że byłoby super, gdyby była ona związana właśnie z dniem mamy. Co o tym sądzisz?
0: To świetny pomysł.
1: Dziękuję. No dobrze, ale zanim bajeczka, to jak zwykle musimy ustalić, kto będzie naszym bohaterem. Proponuję dziewczynkę, może być?
0: Tak. A nie ja wybiorę. Już wiem. Amelka.
1: Bardzo piękne imię. No dobrze, zatem dzisiaj naszą bohaterką będzie dziewczynka imieniem Amelka. A oto jej historia. To był piękny,

0: majowy dzień. Bardzo wyjątkowy. Dzień, na który Amelka szykowała się bardzo długo. To był dzień mamy. Powiedziałam, że szykowała się bardzo długo, bo rzeczywiście już od tygodnia w przedszkolu dzieci szykowały dla swoich mam laurki, uczyły się piosenek i wierszy i zastanawiały się, w jaki sposób mogą sprawić, by ten wyjątkowy dla każdej mamy dzień w roku był naprawdę wspaniały. Wszystkie laurki były schowane w przedszkolu, żeby przypadkiem w domu mama ich nie znalazła, i każde dziecko trzymało w swojej szafce wykonaną przez siebie pracę. Wszystkie, tak jak wspomniałam, również przygotowały wierszyk. Ten wierszyk, Franiu, brzmiał dokładnie tak jak ten, który ty powiedziałeś na początku naszego spotkania. Czy mógłbyś go powtórzyć?
1: Tak, oczywiście. Mamuś, mamu, co ci dam? Jedno serce tylko mam, a w tym sercu luży kwiat. Zina, mamuś, to lat.
0: Och, cudowny jest ten wiersz. Właśnie tego wiersza nauczyły się przedszkolaki z grupy Amelki. I kiedy ten wyjątkowy dzień majowy już nadszedł, jak wspomniałam, Amelka nie mogła się doczekać, aż obsypie swoją mamę prezentami. Czyli powie jej ten wiersz, zaśpiewa wspaniałą piosenkę oraz obdaruje ją cudowną laurką. Tego dnia przedszkolaki kończyły jeszcze swoje prace, a niektóre nawet zastanawiały się nad dodatkowymi prezentami dla mamy. Franusiu, jak myślisz, co mogłoby być takim dodatkowym prezentem dla mamy?
1: Bo to odkurzenie mieszkania.
0: Odkurzenie mieszkania za mamę, no rzeczywiście, to byłby super prezent. Ale jakie masz jeszcze inne pomysły?
1: Zrobienie kanapki.
0: O, to super prezent, przygotowanie kanapki, rzeczywiście. I niektóre przedszkolaki miały właśnie takie różne pomysły, nad którymi się wspólnie zastanawiały, no i jednocześnie także pomysłami się wymieniały. Kiedy nadchodziła już pora, kiedy mama miała odebrać Amelkę z przedszkola, kiedy wszystkie mamy miały się także pojawić, by zobaczyły występ przedszkolaków, Amelka była już naprawdę bardzo, ale to bardzo podekscytowana. Kotku, a co to znaczy, jak ktoś jest podekscytowany?
1: Że ktoś ma dużo dobrych emocji.
0: Tak, to prawda. Taka podekscytowana osoba ma dużo emocji w sobie. Takich dobrych, ale także czasami tych złych. Taką emocją niezbyt fajną może być właśnie na przykład strach, że coś się nie uda. Ale oczywiście są także tam również i dobre emocje. Taką dobrą emocją jest na przykład radość, że komuś sprawi się super prezent. Nadeszła pora występu. I kiedy Amelka miała zacząć śpiewać, nagle zapomniała tekstu piosenki i nie zaśpiewała dla mamy nic. Później, kiedy miała powiedzieć wiersz, okazało się, że tego tekstu też nie pamięta. Amelce zrobiło się bardzo smutno, że to, co przygotowywała dla mamy, się nie udało. A kiedy pomyślała, że nic nie szkodzi, że przecież ma jeszcze laurkę, to kiedy szła do mamy z laurką, potknęła się o dywanik i laurka się zniszczyła. To było naprawdę coś okropnego dla Amelki. Tyle przygotowań, tyle radości z tego, że mama zobaczy, jak bardzo jej na niej zależy. A tymczasem ani wiersz, ani piosenka jej nie wyszła.

0: zamarzły, a laurka całkowicie się zniszczyła. Amelka popatrzyła na swoją mamę i zaczęła bardzo płakać. Tak bardzo, że nie umiała powstrzymać łez, które płynęły z jej oczu i cała aż zaczęła dygotać z tego smutku.
1: Smutek to nie fajne uczucie.
0: Rzeczywiście smutek nie jest fajnym uczuciem. Amelka wówczas też niefajnie się czuła. Kiedy mama zobaczyła tak zapłakaną Amelkę, natychmiast do niej podbiegła, przytuliła ją, zaczęła głaskać po główce i mówić jej: kochani, nie płacz. Nie płacz, no powiedz mi, co się stało? Dlaczego jesteś tak bardzo smutna i rozżalona? Amelka z tego całego żalu, który czuła i smutku, nie mogła nawet słowa wypowiedzieć. Z tych wszystkich emocji oczywiście. Ale kiedy tak mamusia ją przytulała i głaskała, w końcu powolutku Amelka się uspokoiła i powiedziała: bo ja tak bardzo chciałam, mamusiu, ci podziękować za to, że jesteś. Dlatego zrobiłam laurkę, która się zniszczyła. Dlatego nauczyłam się wiersza i piosenki, ale zapomniałam słów na występie. Jest mi tak przykro, że żaden z moich prezentów dla ciebie nie wyszedł. Wtedy mamusia uśmiechnęła się do Amelki i odpowiedziała jej tak: kochanie, przecież to ty jesteś moim najwspanialszym, najpiękniejszym prezentem. Kocham cię najbardziej na świecie i naprawdę nie musisz mi dawać laurek, śpiewać piosenek ani mówić wierszy. Wystarczy mi to, że tutaj jesteś i że mogę cię przytulać. Amelka spojrzała na mamę i powiedziała: naprawdę? A mama się do niej uśmiechnęła. Jeszcze raz mocno ją przytuliła i odpowiedziała: naprawdę. Amelka, jak to usłyszała, uśmiechnęła się. To był wspaniały dzień matki, zarówno dla Amelki, jak i dla jej mamy. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie mamy będą miały taki wspaniały dzień. A dla wszystkich dzieci, które jeszcze nie mają pomysłu na prezent dla mamy, możemy Franiu chyba podpowiedzieć, że najfajniejszym prezentem dla mamy
1: jesteśmy my dzieci, więc nie trzeba powiadać wiersyka, piosenki i laurki.
0: To prawda, dokładnie. Tak to właśnie wygląda. No to co? Pora na drzemkę?
1: Tak. Lepiej gdzieś bardzo śpiący.
0: Robisz się bardzo śpiący. No dobrze. Dobrze, synku. To chodź, przytul cię tutaj do mnie i śpij słodko.
1: Ty też. I miłego dnia.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie.

0: tasówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
1: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy, krainy pomiędzy, pomiędzy jawą
1: a snem.
0: Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę wiatru.
1: Wiatr szumi między liśćmi, dzieli się z nimi swoimi wietrznymi opowieściami. Skąd go tutaj przywiało? Dokąd dalej go powieje? Być może był na pustyni. Może drzemał na rozgrzanym piasku. Gdzieś w cieniu kamienia. Być może obudził się nagle, przestraszony faktem, że usnął i pognał dalej. Stał się większy i większy. Być może powiało go nad ocean i zabrał ze sobą ziarnka piasku. Później, będąc już nad błękitem oceanu, uspokoił się i opuścił piasek, który nie tak dawno przebywał na rozgrzanej od słońca pustyni. Teraz ten piasek zażywa kąpieli. W końcu znajduje wytchnienie w tej wodzie. Unosi się przez chwilę na niej, po czym zaczyna opadać powoli, powolutku na dno. I tam dołącza do swoich braci i sióstr. Dołącza do podwodnego, piaszczystego królestwa.
0: Tak, być może taką historią podzielił się z liśćmi wiatr. Z nami podzielił się inną historią. I to jest nasze zadanie. Odnaleźć cebulkę pewnego niezwykłego, pięknego kwiatu.
1: Jedną cebulkę udało nam się już odszukać. A może to jest tak, że to nie my ją znaleźliśmy, tylko ona nas?
0: Czy może tak być, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Pomyślcie w swoich sercach, czy czasem, kiedy mówimy o czymś wyjątkowym, o jakiejś wyjątkowej rzeczy, czy jakimś wyjątkowym miejscu, czy czasem może nie jest tak, że miejsce, czy ta rzecz
1: sama nas odnajduje?
0: A może po prostu tak ma być.
1: Dobrze. Zatem ruszajmy dalej. Ruszajmy na poszukiwania cebulki, kwiatu. Wow! Wiemy, żeby ruszyć w stronę słońca. Tylko tyle wiemy. Nie mamy żadnej mapy. Mamy nadzieję, że los nas ze sobą połączy. Że los połączy te dwie cebulki, aby mogły w tym samym miejscu spocząć w ziemi, a z nich mógł powstać piękny kwiat, piękne

0: dwa kwiaty.
1: Zatem chodźmy. Posłuchajcie naszych kroków. Idziemy po leśnej ścieżce. Tak. Otacza nas muzyka delikatnego wiatru, muzyka śpiewu ptaków. Idziemy. Las staje się coraz gęstszy. Coraz gęstszy i gęstszy. Drzewa, które tu rosną, niejedno widziały, niejedno słyszały, niejednego były świadkiem. Stare dęby, prastare buki. To są mądre drzewa. Zaufajcie drzewom. Wsłuchajcie się w ich mądrość.
0: Tak, coraz gęstszy staje się ten las. Teraz, kiedy spojrzeć w górę, to nie widać już tak wyraźnie błękitu nieba. Można powiedzieć, że sufit jest cały z soczyście zielonych liści powstałych. Wow!
1: Tak, listny sufit. To piękny widok.
0: Tak, przepiękny, bo blask słońca oczywiście przedziera się między tymi liśćmi i szuka sobie drogę, żeby również oświetlić ziemię, żeby po prostu spocząć sobie na chwilę tutaj przy starym dębie i odpocząć. I słońce potrzebuje od czasu do czasu odpoczynku.
1: Idziemy dalej, w głąb. I w głąb. Ten las jest dobry. To niezwykłe, że miejsca również mają swoją naturę. Mają swój charakter. Mają swoją energię. Ten las jest lasem dobrym. Czujemy się w nim bezpiecznie, tak jakby te stare drzewa opiekowały się nami. Tak jakby te liście, które otaczają nas z każdej strony, nas tuliły.
0: Tak, ja czuję się otulona tym lasem.
1: Bello, spójrz. Spójrz przed siebie. Czy widzisz to samo, co ja?
0: Rzeczywiście. Korzeń.
1: Ale nie byle jaki korzeń. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ten korzeń jest wielki. Wyrasta z ziemi, tak jakby już w ziemi nie było dla niego miejsca. Wyrasta z ziemi wielki korzeń. Ma wielkie ramiona.
0: Wow, rzeczywiście. Podejdźmy bliżej. Ojejku, widzę, że można tak naprawdę wejść pod te ramiona.
1: Tak, jest na tyle duży i wysoki, że ty z łatwością, ale i ja z łatwością się w tym korzeniu zmieszczę. Wejdźmy zatem.
0: Wow, tak tutaj magicznie, przyjemnie. Nigdy jeszcze nie byłam w korzeniu. No tak, a z korzenia przecież wielkie drzewo powstało, ten wielki, prastary bóg.
1: Tak, ale czy mnie wzrok nie myli? Spójrz tam, głębiej.
0: Wow, tego się nie spodziewałam. Tam jest wejście.
1: Tam są drzwi, wrota do wnętrza drzewa.

0: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja. Słuchacie Polskiego

krzyk zasnął w kominie, zaśnij.

bywa i cierpi ktoś. Co się stało, nie odstanie się już jak na złość.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
4: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Gościem kolejnego odcinka jest Antek Sojka. Witaj.
5: Witaj, cześć Damian, bardzo mi miło. I witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy oczywiście.
4: Nie będziemy tutaj oszukiwali słuchaczy, że spotykamy się po raz pierwszy w studiu radiowym, bo to nasze kolejne spotkanie, ale dzisiaj nieco inaczej, bo nie tylko o muzyce, ale również o rodzicielstwie. I zawsze, gdy spotykam się z muzykami i rodzicami, pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, bo z każdej perspektywy inaczej to wygląda i różne są odpowiedzi. Ale czy faktycznie bycie muzykiem i rodzicem jest to logistyczne wyzwanie? Jak jest u ciebie?
5: Myślę, że jest to logistyczne wyzwanie. U jednych bardziej wymagające, u innych mniej. U mnie to było chyba mniej troszeczkę wymagające. No bo po pierwsze, to wydaje mi się, że kobietom jest ciuteczkę trudniej i dlatego trzeba je bardziej wspierać w tym temacie. W sumie to zacząłem teraz myśleć o samych początkach, czyli w momencie, kiedy się moja córka urodziła, ale to było już prawie 15 lat temu, także dawno.
4: A tutaj jesteś na zupełnie innym etapie życia, no, jeśli tata, mowa o tacie, bo ja mam syna 5-letniego, a 15-letnia córka to jest chyba...
5: No to już jest taka osoba bardzo kumata, bardzo duża. To jest ciągle dziecko, ale już taka osoba, która...
4: Ale już nastoletnia.
5: Tak, można już ją zostawić w domu. No, odchodzi bardzo dużo tych, w cudzysłowie, znaczy nie w cudzysłowie, tylko tych wyzwań, które się ma, jak jest malutkie. No, jak jest takie maciupeńkie, to trzeba przecież ciągle z nim być i je chronić, bo na każdym kroku czyha śmiertelne zagrożenie jakieś. To jest niezły odjazd, pamiętam tą refleksję. Pamiętam też, że w pierwszych tam miesiącach i w pierwszych takich latach, ja w ogóle dużo czasu bardzo spędzałem z moją córką. Moja praca to była praca głównie w weekendy, więc w tygodniu po prostu byłem.
4: I przyznasz, że to jest ogromny komfort bycia muzykiem.
5: I to jest akurat,
4: prawda?
5: Komfort, dokładnie. To jest dokładnie wielki plus. Rozmawiałem kiedyś z taką koleżanką, która, wiolonczelistką, która w ogóle mówiła, że ona to potrafiła karmić dziecko, a potem wchodzić zaraz na scenę. Klasyczna wiolonczelistka.
4: To Ania Rusowicz w podcaście tak opowiadała, że musieli ludzie czekać na jej koncert, bo ona jeszcze karmiła. No i no trudno. Organizator wchodzi i mówi, ups, przepraszam.
5: No dokładnie.
4: Przepraszam,
5: no.
4: Jeszcze karmię i dopiero zaczynamy koncert.
5: Po prostu. Też Natalia Przybysz, pamiętam, jak nagrywała, nie pamiętam, czy to było przy nas, jak nagrywaliśmy taką płytę z ojcem dawno temu.

0: czy w jakiejś innej okoliczności, ale, ale pamiętam, że też miała coś takiego, że miała malutkie dziecko na próbach i po prostu ono sobie tam gdzieś tam spało. Ja myślę, że to jest tak, że dziecko takie malutkie jest w dużej mierze takim jakimś odbiciem, odzwierciedleniem takiego stanu rodzica. Oczywiście, że dzieci mają swoje różne potrzeby, momenty, no nie? I ten sposób wyrażania wszystkiego poprzez krzyk i płacz i potrafi być stresujący. I w ogóle nie twierdzę, że to jest w ogóle bezstresowe i w ogóle super duper, ale generalnie myślę sobie, że te małe dzieci jednak odzwierciedlają mocno nasz ten taki stan. I jeżeli jesteśmy tacy spokojni i jednak spokojnie, ale stanowczo postępujemy tak jak zwykle, to to dziecko się tego uczy. No, ja moją córkę pamiętam, że kładłem na podłodze, bo dużo pracowałem tam produkując coś przy komputerze, i w mieszkaniu to robiłem. No to była ta zaleta, nie? Że to było wszystko na miejscu. I kładłem ją na ziemię, ona sobie tam gęgała, czasami to musiałem ją podnieść, czy tam coś tam zrobić, ale nie przeszkadzała mi tak bardzo. Dla niej to też w pewnym momencie w to po prostu weszła. No.
1: Czyli ona była pierwszą recenzentką wszystkich twoich produkcji.
0: Trochę tak, tak. No i dalej w sumie jest, i dalej w sumie jest. No,
1: a dziecko prawdę powie.
0: Tak.
1: I dostałeś czasem po uszach?
0: Tak.
1: To nie brzmi
0: Znaczy, ona to nie używa takich akurat takich słów, ale tam potrafi czasami powiedzieć, że coś tam było fajne, że coś tam było niefajne. Ale no, my z córką może też o tym opowiem, może nie przy tym, że tak powiem, pytaniu, ale my z córką czasami coś razem robimy. Bardziej dla fanu, ale lubimy też sobie razem coś porobić. Muzycznie.
1: Miałeś takie... takie myśli, gdy urodziła się twoja córka, że to będzie kontynuacja rodu? No bo jednak rodzina jest bardzo muzyczna i że no, będzie kontynuacja, że będzie osoba kolejna w rodzinie, która zostanie muzykiem.
0: Zupełnie nie. I to mówię z pełną szczerością, albo szczerość chyba nie może być niepełna. Mówię to w pełni świadomie, po prostu nie było tak. Nigdy tak o tym nie myślałem. Okazało się, że oczywiście, że wyssała z mlekiem matki i nie wiem, z genem ojca jakieś rzeczy i dziadka, tak. No i faktycznie posłaliśmy Ninę do szkoły muzycznej. Znaczy teraz idzie do 8 klasy w szkole takiej ogólnokształcącej muzycznej. No i...
1: Ale wejdę ci w słowo. Posłaliście ją do szkoły muzycznej dlatego, żeby ją uwrażliwić, czy dlatego, że chcieliście, żeby była muzykiem?
0: No właśnie, jakbym miał w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie po tym króciutkim namyśle, który trwa właśnie teraz, kiedy mówię te słowa, to powiedziałbym, że jednak po to, żeby nauczyła się czegoś innego i nauczyła się pewnych innych elementów, doświadczyła pewnych innych rzeczy niż samo tylko zostanie muzykiem i jakąś artystką. No bo oczywiście, że posyłając dziecko do szkoły muzycznej, no rodzic ma nadzieję, że dziecko się czegoś nauczy i nauczy się grać na jakimś instrumencie i może coś z tego będzie. Ale ja z drugiej strony, mając to doświadczenie ciężaru życia muzyka, bo życie muzyka jest ciężkie pod wieloma względami. Jest trudne, jest niestałe, jest niepewne. Ma dużo różnych, jak wszystko, wad i zalet, ale te wady wszystkie dobrze znam. I być może staram się proponować nie wszystko, co tylko jest dostępne. No, staram się ją uświadamiać, że poza tym światem muzycznym, bo ja się zajmuję muzyką, dziadek się zajmuje muzyką, ona widzi dziadka jeszcze jako osobę bardzo z dużym sukcesem na
1: tym
0: polu.
1: Ukrywajmy, no. Tak. Stanisław Sojka jest przedstawiany jako legenda muzyki, prawda?
0: Tak.
1: Żyjąca legenda muzyki.
0: Dokładnie, dokładnie. I ona to widzi. I na pewno jest to jakiś wzorzec dla niej. I na pewno ma takie myśli, chciałabym tak, czy coś takiego. Ja ją się staram zawsze stymulować równolegle, bo jak najbardziej rozwijam w niej ten talent. No bo ma talent. Gra teraz na pianinie, już sobie coś akompaniuje. Właśnie nie, wirtuozem nie będzie, ale z własnego wyboru, bo jakoś tak chyba nie pokochała tego po prostu za bardzo. Ale już nie ukrywam, że przy dosyć dużej wytrwałości rodzicielskiej. Udało się ją tam zatrzymać do końca i już skończy tą 8 klasę. I widzę,

0: widzę, jakie to przyniosło super efekty. To mogę powiedzieć naprawdę. Po pierwsze, szkoła nie była już taka jak za takich czasów dawnych, że tam jakieś bicie po łapach, jakieś traumy, stresy. Nie. Nie uważam, że tak było. Na pewno tak nie było. Po drugie, chociaż dziecko oczywiście, że marudziło, oczywiście, że nie chciało ćwiczyć, oczywiście, że były dramy i sceny naprawdę bardzo,
1: bardzo... Bo od razu pięknych rzeczy się nie gra, tylko mocne. Gałki pasażer trzeba swoje odbębnić. Tak,
0: oczywiście. No, ale to jak mało co uczy naprawdę takiej wytrwałości i w ogóle tego, że żeby cośkolwiek osiągnąć, trzeba czemuś się poświęcić, nie?
1: Ale ja też myślę sobie o muzyce i posłaniu dziecka do szkoły muzycznej, nawet jeżeli nie zostanie muzykiem, to jest takie zaszczepienie pasji. Uważam, że to jest mega ważne, żeby zaszczepić w dziecku nawet to, taką chęć posiadania pasji w życiu.
0: Na maksa, oczywiście. Bardzo się, totalnie się z tobą zgadzam. W ogóle to uważam, że to jest bardzo ważne w kontekście w ogóle wszystkich dzieci w Polsce, że, tak, że będziemy mieli taki poziom gustów muzycznych i w ogóle ludzie będą mieli takie kryteria oceny tego, co im się podoba, co im się nie podoba, jeśli chodzi o muzykę, dopóki taka będzie edukacja i dopóki tak nisko będzie, że tak powiem, stawiana poprzeczka, no po prostu, no bo to jest bardzo ważne, żeby też w ludziach rozwijać po prostu pewną wrażliwość i w ogóle umiejętność zdecydowania, co im się podoba.
1: A nie bałeś się, jak posyłaliście córkę do szkoły muzycznej, a tutaj nawet pewnie możesz odpowiedzieć na to pytanie na swoich doświadczeniach, że jednak była swego rodzaju presja, no bo dziadek, twój tata, Stanisław Sojka, no to jednak jest legendarny muzyk. No i takie z jednej strony, jak gdybym był nauczycielem takiego dziecka, ja bym czuł presję. Z drugiej strony dziecko też może czuć presję, no bo jednak trzeba w jakimś stopniu sprostać wyzwaniu, posiadając nazwisko Sojka.
0: Tak, to tutaj są...
1: No i rówieśnicy, którzy też mogą, wiesz, patrzeć zupełnie inaczej na osobę.
0: Więc rozbiorę to, tę kwestię na trzy części. Jeśli chodzi o wrażenie dziecka, o doświadczenie dziecka, to myślę, że w tej pierwszej, drugiej, trzeciej klasie to raczej nie była tego tak świadoma, albo nie aż tak, nie w taki sposób. Ja też to pamiętam z własnego doświadczenia, jak poszedłem do szkoły, no nie muzycznej, poszedłem po prostu do szkoły, to pamiętam to zderzenie z tym, że ludzie, że coś było na rzeczy, że ten ojciec, a ja do końca tego nie rozumiałem, dopiero z czasem zrozumiałem,
1: o co chodzi. To był tata po prostu. Tak,
0: do czego, jak to dotarło. Jeżeli chodzi o nauczycieli, być może, bardzo możliwe, że jest tak, jak mówisz, że oni mieli jakąś presję. Myślę sobie tutaj, że Nina nie wykazała takiego jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, no nie poszła w wirtuoza, nie wykazała jakiegoś takiego wielkiej pasji, nie złapała tego po latach. Ja tak się zastanawiałem właśnie, czy ona po tej czwartej, piątej klasie złapie, nie złapała takiej jakiejś pasji do tego. Widzę teraz, że zaczęła łapać w ogóle do tego, że może sobie coś zagrać. Bo to cały czas granie tych utworów klasycznych, różnych, to jest jedno, a jak człowiek sobie zaakompaniuje i zobaczy, że w ogóle, wow, ta znana super piosenka, która mi się podoba, są tylko cztery funkcje, które ja w ogóle gram w piątym palcu, to mam to w ogóle...
1: I załapię improwizację.
0: Tak, w ogóle nic nie muszę zrobić, bo tamto to ja się uczyłam miesiąc, a tutaj to gram w dwie minuty. To ona to teraz czuje. Natomiast nauczyciele, jakby to powiedzieć? No nie wiem, no po prostu myślę, że na początku mieli takie coś, och, może ja chcę ją uczyć, o, niech przyjdzie na ten instrument, bo teraz można wybrać instrument dowolny. Natomiast później to się pewnie jakoś uspokoiło. A trzecia, teraz mi wyleciało, jaki tam był trzeci level jeszcze, bo było dziecko, byli nauczyciele i...
1: Rówieśnicy.
0: I rówieśnicy, a właśnie. No co do rówieśników, to myślę, że też na początku nie było tej w ogóle świadomości, a z czasem się to pojawiło. W tej szkole, w ogóle to nie jest, to jest w ogóle mała szkoła i to jest ciekawe, bo to jest mała szkoła i dość prowincjonalna, chociaż w Warszawie. A chodzi tam jeszcze jedno, teraz przyszło niedawno dziecko,

0: bardzo znanego polskiego artysty z niezłym odlotowcem, bo tam się też dzieją takie popisy różne, no takie wydarzenia jest tam, co i róż coś się dzieje. No a to taka dygresja. Generalnie też w tej szkole jest bardzo dużo takich właśnie rzeczy, takich wystąpień publicznych, jakieś trzeba coś zagrać i tak dalej. Uważam, że to są wszystko bardzo potrzebne umiejętności i jestem bardzo zadowolony z tej decyzji, że tam poszła i w ogóle nie mam cienia jakiegoś żalu, że nie wiem, że cokolwiek. Ona teraz w ogóle biologia, chemia próbuje, ma taki pomysł, że chce iść w ogóle na medycynę, w sensie biochemią interesuje. Coś tam, bo ja jej zawsze tłumaczę, że może sobie to równolegle robić. Może grać piosenki, to już umie. Grać i śpiewać. Pięknie śpiewa.
1: Medycyna pewniejszym zawodem.
0: To ona, myślę, że może jej się zmienić jeszcze bardzo wiele razy, ale no po prostu zachęcam ją do wszystkiego.
1: A powiedz mi, czy na te występy, o których mówisz, sorry, że jeszcze tak będę zahaczał o twojego tatę, ale jednak no, jest dla mnie również bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o człowieka, który wniósł tyle do muzyki. Pojawia się również na tych występach?
0: Tak, zdarza się, no.
1: Tak, przypomniałem sobie, całkiem niedawno nawet oglądałem jakiś duży koncert, taki festiwalowy, gdzie twój tata pojawił się na scenie i śpiewał z artystami młodego pokolenia. I to jest niewiarygodne, ile pokoleń zna piosenki twojego ojca. To jest...
0: No, ja nawet nie wiem dokładnie, jak to jest, bo spotykam się z ludźmi, którzy w ogóle nie wiedzą. W sensie w tych młodszych generacjach, którzy w ogóle nie wiedzą. I jak to mówią często psychologowie, i to jest okej. Okay. I to też jest okej. Okay. No tak. To jest jak najbardziej okej. Okay. No tak, pokolenia, generacje przechodzą. Mhm. W ogóle już w czasach, kiedy ja pracowałem z ojcem, a kiedy ojciec miał taki mocny bardzo, taki moment takiego intensywnego bardzo koncertowania, to nawet wtedy zdarzały się sytuacje, że ktoś go nie znał, to w ogóle po pierwsze. I ojciec zawsze nam takie coś mówił, że to się zdarza, że to tak może być.
1: Nie? Wiesz, że sobie przypomina od razu jeden z moich wywiadów z twoim tatą, gdzie to były w ogóle moje takie początki radiowe i bardziej w formie reporterskiej nagrywałem twojego tatę i na początku każdego wywiadu artysta sam się przedstawiał, a to nie dziennikarz zapowiadał. Ja byłem na tyle zestresowany, że tak niefortunnie poprosiłem twojego tatę, żeby się przedstawił i on, pamiętam, że tak trochę z uśmiechem na twarzy do mnie mówi: naprawdę nie wiesz, kim jestem?
0: Tak?
1: No, tak. No bo to była naprawdę dziwna sytuacja, że wiesz, przychodzi dziennikarz i mówi, czy mógł się pan przedstawić?
0: No tak, no. Może tak. No tak, no bo jak...
1: Ale pamiętam, że później po latach, jak go spotkałem, to przypomniałem mu tej sytuacji, on nie pamiętał, już sobie mogliśmy rozmawiać zupełnie inaczej. Wspomniałeś, że twoja córka z tobą również komponuje, że razem coś tam stworzyliście?
0: Tak.
1: Bo mam takie przebłyski, że i to czasem nie było już na jednej z twoich płyt, że była piosenka z twoją córką?
0: Była taka piosenka, jedna piosenka, która została upubliczniona z moją córką. To jest taka piosenka Zabiorę Ciebie. Bardzo lubię tę piosenkę. Z Jankiem Malechą ją napisaliśmy. I to było tak, jeśli mogę, to opowiem taką króciutką historyjkę, że była pandemia i to było na przełomie lat, ale nie pamiętam, czy 20 i 21, czy 19 i 20, ale to było coś takiego, że przyjechałem do mamy na święta. Moja mama mieszka na wsi od wielu lat, bo się wyprowadziła z Warszawy i
1: tak, fantastycznie.
0: I mieszka na wsi. Wyjechałem do mamy na daleką wieś i potem zadzwoniła mama Niny, mama córki, i powiedziała, że były gdzieś tam i komuś tam wykryto COVID. Pamiętasz te czasy? To było tak, że jak tam ktoś rzucił, że ktoś tam miał, to zaraz była potem cała akcja. I tak się złożyło, że musieliśmy. To było jakoś chyba w ogóle urzędowo narzucone, że my musimy się wyizolować.
1: A, no tak, no, że musimy zrobić izolację. Tak.
0: I wtedy szybko tam na tej wsi,
1: to chyba minimum 14
0: a to była taka zima, bardzo zimowa. I wtedy na tej wsi wynająłem od znajomego tam taki mały domek, I cały ten domek był dla nas, bo nie było gości, bo nie było za bardzo ruchu.

0: I pamiętam, że od pierwszego, to było dosłownie tuż po świętach, czyli od końca świąt do 17 stycznia musieliśmy być.
1: Zabrałeś ten sprzęt muzyczny.
0: Bo musieliśmy być tam tydzień plus 10 dni. Tak, a miałem sprzęt jakoś. I po prostu w ostatnim momencie wszystko przeniosłem tam. No i generalnie spędzaliśmy sobie tam czas. Codziennie graliśmy w Monopoly i w ogóle spędziliśmy naprawdę bardzo długi czas z Niną w domku wyizolowani. Ten gospodarz nam tylko dowoził drewno, bo było chłodno. I ponieważ mieliśmy sprzęt, to zaczęliśmy sobie też coś robić i zrobiliśmy piosenkę i zrobiliśmy do niej teledysk tam w tym domku. Jest taki teatr cieni i to wszystko zrobiliśmy w tym domku i ta piosenka wyszła, można jej słuchać. A teraz mamy jeszcze jedną piosenkę, którą chcemy opublikować, bo ostatnio jej słuchaliśmy już przed jakieś dwóch lat, ale Nina ma tam taki jeszcze dziecięcy głos, taka piosenka dla dzieci, bardzo fajna i na pewno ją opublikujemy.
1: A nie myślałeś w ogóle o tym, żeby zrobić piosenki dla dzieci?
0: Myślałem i myślę o tym często. Teraz w ogóle mam taki, ostatnio mam kryzys płyty, że tak powiem, albo nie wiem, co to jest, ale mam coś takiego, mam na myśli to, że myślę sobie, że nie chcę mi się wydawać całej płyty, wolę wydawać jakieś takie single, piosenki. Takie piosenki pojedyncze, albo jakieś takie trzy piosenki, cztery piosenki, nie wiem, czy to jest właśnie epka?
1: No, taka, cztery piosenki to już epka.
0: Cztery piosenki to jest epka, no więc takie epki, jakoś bardziej niż całą płytę, bo to też może nie mam w tej chwili takiego pomysłu na całą płytę na przykład, chociaż ja dużo różnych pomysłów mam w głowie, ale wracając do tych piosenek dla dzieci. Teraz gramy z Jankiem Pęczakiem sporo w duecie i zaczęliśmy robić piosenki i nawet już zrobiliśmy dwie piosenki dla dzieci, potem ten pomysł jakoś zawiesiliśmy, ale gramy te piosenki na koncertach, więc to jest gdzieś jak najbardziej, ale jeszcze się za to nie zabrałem. Wiem, że to jest dobra rzecz, bo mało jest fajnych, sensownych moim zdaniem piosenek dla dzieci, w ogóle takich wydawnictw. Albo po prostu jeszcze z innego kąta mówiąc, chciałbym zrobić
1: piosenki. No Natalia Grosiak ostatnio zaczęła publikować bardzo fajne piosenki dla dzieci, które robi też ze swoimi dzieciakami.
0: No właśnie.
1: Panda i Banda, tak to się nazywa. Jest to niezwykle ciekawe i z wieloma artystami, którzy pojawiają się w tym podcaście Jestem muzykiem, jestem rodzicem, no to tak się składa, że ci muzycy, którzy akurat są rodzicami, mają gdzieś to z tyłu głowy, żeby to zrobić, no bo chyba każdemu z nas, mówię też we własnej osobie, bo jestem muzykiem, brakuje dobrych piosenek dla dzieci i przekopałem internet, żeby mojego syna karmić piosenkami dobrymi dla dzieci, ale i tak wybierał Melody Gardo, więc od razu ciągnęło go do tej chyba bardziej dojrzałej muzyki, albo do Prince'a, czy do jakiegoś funkowego grania, a co gorsza, teraz miał taką fazę, że sobie włączał płytę Hemp Gru i byłem przerażony.
0: Rozprzysany. To dobra, skoczna muza. A ja miałem, tutaj mała dygresja, jak Nina była mała, to bardzo dużo jej puszczałem piosenek Ani Brody. Z płyty A ja nie chcę spać. I to było tak mocno i tak intensywnie puszczane mojemu dziecku, że potem usypiałem ją śpiewając jej te piosenki i właściwie zawsze to działało świetnie. No ale to jest też ten temat, jak się dziecku śpiewa, to ono potem się dobrze czuje przy tym.
1: A co teraz porabia Antek Sawika? To tak uciekając od tematu dzieci. Bo kilka miesięcy temu, ale ja mam słabą pamięć, bo świat muzyki tak pędzi, tyle się dzieje, codziennie wychodzi tak dużo singli. Wysłałeś mi taką kompozycję, którą akurat w radiowej czwórce grałem non-stop i często do niej wracam. I tam... gościnnie, to jest utwór, w którym występuje wielu artystów.
0: Prawdopodobnie chodzi o utwór Cudny Świat.
1: Tak.
0: Z Ify Udę.
1: I z Ify Udę, oczywiście, tak.
0: Z Jankiem Pęczakiem.
1: Genialny numer.
0: O, dziękuję.
1: Ja tak nawet czekałem, mówię, co się dalej wydarzy. Czy jeszcze coś tam podeślesz?
0: Ciekawe. No więc właśnie to było to, że postanowiłem po prostu coś zrobić i wypuścić, postanowiliśmy. To było zupełnie tak, że ja miałem tekst, taka klasyczna akcja, miałem tekst i kiepską muzę do tego. Potem dałem to Jankowi, Janek zrobił bardzo fajny taki motyw gitarowy.
1: Bardzo dobry numer, naprawdę
0: świetny. Wszystko się fajnie złożyło.

0: A IFI była przypadkiem, bo produkujemy razem płytę i nagrywaliśmy zupełnie inne rzeczy, a ja jej to puściłem i mówię, może... A ona od razu zaczęła śpiewać, bo ona tak marzy. Ona w ogóle od razu śpiewa i od razu śpiewa drugie głosy, od razu śpiewa wszystko. Więc szybciutko włączyłem nagrywanie. Dosłownie to tak wyglądało. I ponagrywała różne tam smaczki.
1: Ale robisz coś dla siebie, czy tylko z innymi artystami?
0: No czyli bo właśnie.
1: Słyszę, właśnie Janek Pęczak jest właśnie. IFI. Wracając... Antek Sojka robi dla Antka Sojki.
0: Więc wracając do pytania, to tak. Pracuję z Jankiem Pęczakiem. Powolutku sobie pracujemy nad piosenkami. Pracuję z IFI i pracuję producencko. Trochę poprodukowałem różnych rzeczy. Niektóre rzeczy, które produkowałem, są albo prywatne, albo w ogóle na inne potrzeby. Mhm. Ostatnimi czasy też zdarza mi się pracować na potrzeby marketingu, że tak to oględnie i powiem, nie chcę się tu wchodzić w szczegóły, ale no, z kilku różnych powodów, trochę pandemia, trochę w sensie popandemiczne czasy i tak dalej, ale...
1: Jasne, ale jesteś producentem po prostu, też muzycznym, tak, więc no...
0: Tak.
1: Nie zawsze się robi piosenki.
0: Tak, dokładnie tak. Natomiast cały czas robię piosenki, bo cały czas mam potrzebę. Mam też taki projekt Nothing to Sniff, który, nie wiem, czy ty go znasz, ale to jest taki projekt, w który dosyć dużo czasu zainwestowałem ostatnio. To jest down tempo, taka muzyka, którą odkryłem w sobie właśnie w pandemii, jak wylądowałem z niczym, że tak powiem. I trochę ten projekt, już wydaliśmy dwa albumy i kilkanaście singli. Jest to niezły projekt w ogóle, bo on jest incognito totalnie, można by rzec, bo nie występuję tam jako Antek Sojka. Więc to robię, czyli tak, reasumując, robię dosyć dużo muzyki generalnie, ale chwilowo nie mam żadnego albumu do zaprezentowania. Powiedziałbym, że robimy cały czas. Z Jankiem zrobiliśmy już trochę piosenek, one się pewnie złożą na jakiś album, ale nie mam z tym jakiegoś wielkiego ciśnienia.
1: Jasne.
0: Gramy sobie koncerty jak możemy i na koncertach, co ciekawe, to powiem też jako taką ciekawostkę, ostatnio zagraliśmy pierwszy raz i dwa razy, bo na dwóch koncertach już, zagraliśmy dwie piosenki właśnie mojego ojca. To jest ciekawy case, bo wiadomo, że wszyscy mnie zawsze porównują do ojca, jak
1: A dlaczego do tego doszło?
0: A dlatego do tego doszło, że to są piękne piosenki i Janek zaproponował, żeby chciał te piosenki zagrać, a ja bardzo lubię te dwie piosenki. To są takie piosenki.
1: Jakie?
0: A ty serce świeć i cisza ratunkowa. Mm-hmm. Cisza ratunkowa była na płycie Radical Graża. A w takim składzie około tiebreakowym jeszcze, taka czadowa, a ty serce świeć, to jest piosenka, która była na płycie tej numer 17, jako ostatni utwór. Mało znane są te piosenki, a ty serce świeć to już w ogóle, a to jest w ogóle mój vibe, bo to jest liryczna, romantyczna, przepiękna, spokojna piosenka. No i dało nam to strasznie dużo satysfakcji, zagranie tej piosenki, a ja sobie tak pomyślałem właśnie, że ludzie mnie i tak zawsze porównują do ojca. I na początku wystrzegałem się jak ognia jego piosenek oczywiście, no bo jak zagram jakąś piosenkę, no to wszyscy od razu powiedzą, no to się chłopak wylansuje i w ogóle. Ale ostatnio sobie stwierdziłem, że przecież mogę sobie zaśpiewać. Zresztą gadałem z ojcem o tym, on też powiedział, że w ogóle wszystko, co tam sobie chcesz, to sobie śpiewać.
1: A tak, to jest przecież twój tata, no to też no, trzeba podejść do tego trochę z innej strony. To jest po prostu twój tata.
0: Tak,
1: i masz prawo do tego, żeby sobie zaśpiewać jego piosenkę. To jest, wręcz to jest piękne.
0: Trzeba uważać, ale to może być piękne. No.
1: Mam tutaj jedną rzecz wynotowaną. Drogi Antoni, okazuje się, że chciałeś być piłkarzem, adwokatem, historykiem i anglistą.
0: Tak, to prawda.
1: To muzyka kiedy się pojawiła w twoim życiu?
0: Pojawiała się w kratkę. Zaczynałem od tego, że chodziłem do szkoły muzycznej przez tam 3 lata, czy coś takiego w podstawówce, 2 czy 3 lata na skrzypce. Potem z hukiem przerwałem te skrzypce, bo nie mogłem tego znieść.
1: To jednak to jest wymagający instrument.
0: Ciężka sprawa to była.
1: Ten pierwszy dźwięk dobrze się postawił.
0: Tak, to jeżdżenie do popołudniowej szkoły. Dużo tam było.

0: było tematów. To było, chodziłem do szkoły na kwatery głównej.
1: Wszystkich zresztą sąsiadów pozdrawiamy, dzieci tak, grających na skrzypcach.
0: Tak, i moją mamę, która próbowała wytrzymać moje jęki. Potem nie, wielki odwrót i nie, ale tak. Po pierwsze sobie cały czas coś podśpiewywałem. Potem zacząłem

0: Kupili mi komputer, jak miałem jakieś 15-16 lat. No i wtedy zajarałem się programami do robienia muzyki, które były wtedy bardzo prymitywne, ale fajne.
1: Jeszcze nie była Abletona.
0: Nie, jeszcze nie było, chociaż niedługo później się pojawiła jakaś tam jedynka. Mhm. Pamiętam, że jak się pojawiła, chyba dwójkę już miałem Abletona. Mhm. W każdym razie, albo trójkę, ale to później faktycznie. No i zacząłem robić muzykę, potem poszedłem do Fundacji Bednarskiej, żeby się przygotować już na studia i potem zdałem egzaminy i poszedłem na Akademię Muzyczną, czyli to tak było. No i później byłem w tej muzyce już cały czas. No, oczywiście kształciłem się w kierunku reżyserii dźwięku, no i bardzo dobrze.
1: No jest coś takiego, że jest to piękne uzależnienie mimo wszystko.
0: Jest. No ostatnio odkryłem w sobie coś takiego, że wiele osób pewnie, które nas słucha, mogą prychnąć z rozczarowaniem, ale ja, jak wiadomo, słabo gram na pianinie, tyle żeby sobie tam przyakompaniować delikatnie.
1: To postawić, nawet ja prychnę.
0: Postawić sobie prewki, nie prewki, tylko prymki, przepraszam, z jakimś dodatkiem, ale ostatnio odkryłem coś takiego, że z Jankiem zmieniamy tonację nagle, bo jemu się na gitarze lepiej gra w jakiejś tam innej. I po prostu odkryłem, że jestem w stanie to całkiem szybko zrobić. W zasadzie w kilka minut. Muszę sobie tylko wczaić i ten. To. Także sam moment. Ostatnio jestem pod wrażeniem. No dużo teraz gram, dużo ćwiczę. No właśnie tak jak powiedziałem, dosyć dużo produkuję. I to się wiąże z tym, że nagrywam dużo różnych partii, zapraszam różnych muzyków.
1: No najważniejsze, że cały czas w muzyce, prawda? Tak. Że tak nie musisz szukać innych zajęć. I martwić się o to, że no, będziesz musiał na moment porzucić to, co najbardziej kochasz, tylko jednak cały czas w muzyce siedzisz.
0: To się udało, tak. No nawet jak teraz sporo też działam w takim właśnie, tak jak gdzieś tam wspomniałem, w takich może trochę bardziej biznesowych działaniach jakichś, to dalej jestem przy muzyce i dalej się zajmuję muzyką. No.
1: Jakieś plany?
0: Dużo mam planów, oczywiście. Masz na myśli muzyczne plany?
1: No, muzyczne plany. A może z córką? Jeszcze jakiś utwór?
0: Z córką, no właśnie, jesteśmy w ogóle w trakcie w trakcie publikowania. To znaczy, ja muszę zgrać utwór, który mam już gotowy i muszę go tam, że tak powiem, zakolejkować do premiery. To się odbędzie, myślę, że premiera się odbędzie we wrześniu. To będzie taki po prostu singielek z niczym niezwiązany. Tytuł piosenki jest Nie mogę zasnąć. Jak traficie na taki tytuł, to polecam. Nina śpiewa. Ja też z nią śpiewam potem refren, ale pięknie, w ogóle pięknie śpiewa. Troszeczkę z Niną czasami coś robię. Ona coraz bardziej chce coś robić, więc a ja ją tam też...
1: Nie, potraficie zaskoczyć jako 15-latka?
0: Tak.
1: No pewnie, to już jest inne pokolenie.
0: Inne pokolenie, ale też inny człowiek, który już faktycznie jest ukształtowany w pewnym stopniu, jakimś tam, wiadomo, że nie jest dojrzały, ale już jakoś ukształtowana jest i oczywiście ona potrafi nagle zagrać coś, jakieś połączenie akordów, na które ja bym nie wpadł albo którego nie słyszałem, no bo to jest kolejny człowiek, to nie jest AI. To jest...
1: A czy AI cię przeraża?
0: Ostatnio przeczytałem przepiękne zdanie, czy też, nie wiem, mądrość na ten temat i tym rozpocznę moją wypowiedź, że prawdziwa głupota zawsze pokona sztuczną inteligencję. Ale nie przeraża mnie. Nie przeraża mnie AI. Ciekawe też, ostatnio mi ktoś powiedział, że taki człowiek ścisły bardzo i też biznesmen, powiedział mi taką rzecz, że Lem napisał o tych czasach, że będzie sztuczna inteligencja i że ona będzie robiła wszystko, i ludzie zostaną w pełni zastąpieni i jedyne, co będą mogli, to wykonywać zawody artystyczne, że tylko artystyczne zawody się ostaną, bo prawdziwa twórczość, prawdziwa kreatywność zawsze będzie domeną jednak tej prawdziwej inteligencji. To jest coś, w co wierzę. A taki mój ogląd już taki naprawdę mocno na ziemi, no to tak, widzę, że jest. Widzę, że robi bardzo dużo rzeczy. Zautomatyzowało już nam bardzo dużo rzeczy. Jest bardzo dużo dobrych modeli. Akurat w pracy też dosyć mocno to zgłębiam. Zwłaszcza te wszystkie modele, które dotyczą tworzenia muzyki, w ogóle dźwięku, obróbki dźwięku, generowania mowy i tak dalej. Bardzo jestem na bieżąco, jeśli chodzi o sprawy praw autorskich, tego co powstaje,

0: autorstwa dzieła i tak dalej. I ja jestem na to czuły, chociaż wiem, że biznes jest mniej. Biznes jest bardziej czuły na to, żeby po prostu szybko i tanio coś zrobić. Widzę, że zastępuje coraz więcej ludzi, coraz więcej zawodów, ale jednak nie mam w sobie jakiegoś takiego lęku o przyszłość i szczerze mówiąc, nie, tak pewnie jakby ktoś mnie mocno przycisnął, to bym ostatecznie nie wiedział, jak to logicznie wytłumaczyć, skąd ten mój pokój i skąd ten mój spokój w tym temacie, ale jakoś nie mam wielkiego niepokoju co do tej sztucznej inteligencji na razie.
1: Myślę, bardzo
0: będziemy
1: dobrze
0: się rozwijać.
1: Muszę
0: razem
1: ci powiedzieć, że w momencie, gdy wchodzę do sali prób, czy też na scenę z muzykami, którzy grają na żywo, to zapominam, że coś istnieje takiego jak sztuczna inteligencja. Antku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. W podcaście jestem muzykiem, jestem rodzicem. Do zobaczenia, mówię, jak przy każdym naszym spotkaniu.
0: Tak jest, koniecznie.
1: I ciekaw jestem tej premiery, którą dziś już zapowiedziałeś, kolejnej premiery z twoją córką, która już niebawem, bo we wrześniu.
0: Ja również bardzo dziękuję. No w ogóle zapraszam na jak najbardziej do słuchania mojej muzyki. Zapraszam też do słuchania Nothing to Sniff, bo to jest bardzo ciekawy, downtempowy projekt Antka Sojki. Również. No i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podcast Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Gościem był Antek Sojka.
0: Pozdrawiam.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

między nami nie.

jestem, ale ciało złap mnie, zanim rozmyślę się na zawsze. Już nie wiem nic na pewno, nawet nie wiem, czego dziś pragnę.

krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

poszarzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

chmur i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jesień, to jesień.